0: znalazł się w stanie zagrożenia życia. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 13 maja po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Mężczyzna został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy trafił pod opiekę specjalistów.
1: Dziś odbyła się matura z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut, a uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi zostały opublikowane po godzinie 14. Wyniki matur zostaną ogłoszone w lipcu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery. Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rododendrony mogą kwitnąć obficie, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki, zwłaszcza kwaśne podłoże. Prosty domowy nawóz z fusów kawy może pomóc w zakwaszeniu gleby i dostarczeniu niezbędnych składników odżywczych. Fusy należy rozsypać cienką warstwą u podstawy krzewu i lekko wymieszać z ziemią. Zabieg warto powtórzyć po 3 tygodniach, by cieszyć się pięknie kwitnącymi krzewami.
0: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
1: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
0: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, tak także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała. Viola Kołakowska, była modelka, zaskoczyła wszystkich, otwierając się na temat swoich najciemniejszych chwil w życiu. W szczerym wywiadzie przyznała, że zmagała się z myślami samobójczymi, a jedynym powodem, dla którego nie podjęła dramatycznych decyzji, były jej dzieci. Kołakowska opowiedziała o diagnozach CPTSD i ADHD, które wpłynęły na jej codzienne życie, oraz o tym, jak terapia pomogła jej zrozumieć własne emocje. Czyżby show biznes miał nową królową szczerości?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku. Eurowizja 2026 pokazała, że konkurs piosenki to już przeszłość. Teraz liczy się spektakl, który przyciągnie wzrok i nie pozwoli go oderwać. Australia z elegancją, Finlandia z ogniem, Albania z emocjami, Serbia z mrokiem, a Bułgaria z futurystycznym show. Każdy kraj próbował przyćmić konkurencję wizualnym fajerwerkiem. W tym roku to Bułgaria zgarnęła laury, udowadniając, że w Eurowizji chodzi o to, by widzowie nie mogli przestać o tym mówić. Viola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła,

0: Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Od 18 maja na warszawskim odcinku trasy S8 między węzłami Łabiszyńska i Marki rozpoczną się nocne prace drogowe, które mogą spowolnić ruch. W związku z remontem zmienią się także trasy autobusów 132, 134, 226 i 326. Prace będą prowadzone etapami, a utrudnienia potrwają do 23 maja. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji miejskiej dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
2: Na warszawskim placu Szembeka doszło do groźnego incydentu. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym, mając 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. To kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu, mimo zainstalowanego niedawno fotoradaru. Władze planują przebudowę okolicy w 2027 roku, aby poprawić bezpieczeństwo. Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części sześciu województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego. Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z pięciu tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się między innymi Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec, już wzbudza ogromne emocje. Rezerwacje ruszyły 15 maja, a ceny noclegów wywołały burzę w mediach społecznościowych. Internauci są podzieleni. Jedni krytykują wysokie stawki, inni podkreślają, że luksus musi kosztować. Hotel stał się jednym z najgorętszych tematów w sieci, zanim jeszcze przyjął pierwszych gości. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując między innymi tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością ledwie odczuwalną. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o

0: Polska w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, co wzbudziło wiele emocji wśród kibiców. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, skrytykował kolegów Lewandowskiego za brak wsparcia w ostatnim meczu. Tomaszewski zasugerował, że Lewandowski powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odzyskać formę i zostać królem strzelców. Według Tomaszewskiego tamtejsza liga zapewniłaby mu spokój i komfort, a jego pozycja w reprezentacji Polski nie byłaby zagrożona.
0: Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie, stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę rozpocznie się główna drabinka wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Wśród uczestników znajdą się m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tegoroczne zmagania będą transmitowane na 4 kanałach Eurosportu, co pozwoli na śledzenie większej liczby meczów. Nowością są Eurosport 3 i 4, które pokażą mecze z kortów Simone Mathieu i numer 4.
0: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3389 odcinku Barw Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital, a grzelakowie otaczają go opieką. Aldona i Borys, mimo że uratowali mu życie, nie wiedzą, że senior planuje ich pozwać za otrucie. Wszystko zaczęło się od zatrucia grzybami, które Bogumił nabył w ich sklepie. Choć Borys nie chciał ich sprzedawać, uległ namowom klienta. Teraz Bogumił, mimo pomocy grzelaków, chce złożyć przeciwko nim pozew. Czy rzeczywiście zniszczy życie Borysa, czy może zmieni zdanie? Odpowiedź już 26 maja o 25 w TVP2. Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, młodzi nowożeńcy, Ewa i Romeo, staną przed trudną rzeczywistością. Po tajnym ślubie ich rodziny, w tym babcia Elżbieta, nie zaakceptują ich decyzji i postawią twarde warunki. Bez własnego mieszkania i pracy młodzi nie będą mogli liczyć na wsparcie bliskich. Romeo postanowi zabrać Ewę i wynająć mieszkanie, ale musi najpierw zarobić na ich wspólne życie. To koniec sielanki, a początek prawdziwej próby dla ich związku. Czy młodzi poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Odpowiedź już wkrótce.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby. Na Sygnale zbliża się do emocjonującego finału 13 sezonu. W 914 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 22.20 na TVP2, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Leon, opętany zazdrością, planuje dramatyczny krok, który może zakończyć się tragicznie dla niego i Róży. Tymczasem dr Banach odkrywa ważny trop dotyczący tajemniczego hakera o pseudonimie Śmieszek. W stacji pojawia się nowy praktykant, Sebastian Krzywiński, który wprowadza sporo zamieszania. Zespół doktora Lisickiego zmaga się z przypadkiem nieprzytomnego nastolatka po imprezie. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi stażyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: W 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Dominika podejmuje śmiałą decyzję i inwestuje ogromne pieniądze w lokal Feel Good, wygrywając aukcję za ponad 1 000 000 złotych. Tymczasem relacja Oli i Justina zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyna otrzymuje kompromitujące nagranie. Bruno snuje plany o nietypowym ślubie w Las Vegas, a Oliwka zmaga się z dawnymi urazami. W tle tych wydarzeń Weronika błyszczy na prestiżowej gali, a Damian mierzy się z problemami w pracy. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi.
1: Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17.20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McCluskey został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McCluskey zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo.
3: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Maj to czas, kiedy piwonie królują w ogrodach, zachwycając swoim pięknem i zapachem. Aby cieszyć się nimi dłużej w wazonie, warto zastosować kilka prostych trików. Dodanie do wody odrobiny octu lub kwasku cytrynowego pomoże utrzymać świeżość kwiatów. Regularna wymiana wody i przycinanie łodyg również przedłużą ich żywotność.
2: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Na początku maja w Kielcach doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 56-letni mężczyzna. Policja szybko ustaliła podejrzanego, 36-letniego mieszkańca Kielc, który został zatrzymany na autostradzie A4 pod Gliwicami. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, gdzie będzie oczekiwał na dalszy ciąg sprawy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków. Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
3: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad dwóch dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią. Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów. Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury, talent na scenie, skandal w sieci.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina. Bielsko-Biała zamienia się w gitarową stolicę Europy, a wszystko za sprawą Cavatina Guitar Festival. To nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna uczta, gdzie gitara staje się językiem emocji i energii. W sobotę Artur Rojek z Cavatina, Philharmonic Orchestra oraz hipnotyczny duet Kari Kari rozgrzeją scenę, a Wojciech Pilichowski pokaże, że bas potrafi rządzić. Niedziela przyniesie analogowe ciepło od Cinnamon Gum i niezapomniany finał z brytyjską legendą Archive. Bielsko-Biała, jako polska stolica kultury 2026 roku, pokazuje, że jest gotowe na muzyczne wyzwania na światowym poziomie. Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła? Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia?
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza. Radna z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, przez pomyłkę opublikowała na Facebooku prywatną wiadomość do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. W wiadomości prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Choć wpis szybko usunięto, zdążył on obiec media społecznościowe, wywołując dyskusję na temat kompetencji członków rad nadzorczych i roli prywatnych rekomendacji w polityce. Radna potwierdziła autentyczność wiadomości, ale nie skomentowała sytuacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończy. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu. W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północnym o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
2: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka. Uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w Bremie, wydał przełomowy

0: określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych.
1: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirazem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiraz stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poiraza, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiraz był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Artur Rogowski dopuści się zdrady. Jego romans z młodą lekarką Joanną wyjdzie na jaw, choć Marysia, jego żona, nie dowie się o tym od razu. Agnes, córka Artura, stanie się świadkiem pocałunku ojca z Joanną, ale postanowi na razie milczeć. To milczenie Agnes sprawi, że Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Wyjazd Artura z grabiny, pod pretekstem konferencji, tylko pogłębi jej niepokój. Czy małżeństwo Rogowskich przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnym sezonie jesienią.
1: Serial Na Sygnale wkracza w emocjonujący 913 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, o 21:55 na TVP2. W tym odcinku Piotr i Martyna zostają wezwani do zakładu karnego, gdzie muszą ratować życie Miłosza, który po spożyciu kapsułek do prania znajduje się w krytycznym stanie. Równocześnie Romek, pełniąc funkcję konsultanta na planie filmowym, staje przed niebezpiecznym incydentem, gdy aktor Ryszard strzykuje sobie adrenalinę, co prowadzi do poważnych problemów z sercem. Scenariusz napisała Magdalena Millingen, a na ekranie zobaczymy między innymi Dariusza Wieteskę i Monikę Mazur. 13. sezon serialu, emitowany 5 razy w tygodniu, nie przestaje zaskakiwać widzów dynamicznymi zwrotami akcji. Hotel Paradise wciąż wzbudza emocje, a widzowie 12. edycji zastanawiają się, czy Tobiasz i Oliwka są razem. Ich wspólne zdjęcia i nagrania, a także częste publiczne spotkania podsycają plotki o możliwym uczuciu. Para była widziana razem na rzeszowskich juwenaliach, co tylko wzmocniło spekulacje. W programie Tobiasz miał skomplikowane relacje. Najpierw z Weroniką, a potem z Martą, ale to Oliwka wydaje się teraz być najbliżej jego serca. Oliwka wciąż walczy o finał programu, tworząc parę z Denisem. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie swoje jego związku, ale ich wspólne aktywności nie umykają uwadze fanów. Czy po zakończeniu programu narodziło się między nimi uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.
2: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika i Sebastian biorą udział w emocjonującej licytacji Feel Good. Dominika wygrywa lokal, inwestując ponad 1 000 000 złotych, ale jej triumf zostaje zakłócony przez niespodziewany powrót Renaty z ośrodka leczenia uzależnień. Renata wpada w szał, odkrywając, że Dominika działała za jej plecami. Zaskoczona kwotą licytacji, Renata czuje się zdradzona i oskarża przyjaciół o próbę pozbycia się jej. Dominika zaczyna obawiać się o przyszłość ich przyjaźni. W 3390 odcinku Renata wraca do Feel Good, choć napięcie między przyjaciółkami wciąż wisi w powietrzu.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poiraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poiraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 397 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, której obecność zwiastuje kłopoty. Jana postanawia wyznać Manuelowi prawdę o swojej przeszłości, co może odmienić ich relacje. Pelayo traci transport broni, a Lorenzo bez skrupułów wykorzystuje sytuację, negocjując z niebezpiecznym Cavendishem. W pałacu napięcie rośnie, a tajemnice i intrygi stają się coraz bardziej zawiłe. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński staje przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Po długim czasie wahań decyduje się obejrzeć ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To emocjonalne wideo, nagrane jeszcze w szpitalu, przynosi mu nieoczekiwany spokój. Franka, z łagodnym uśmiechem na twarzy, wyraża dumę z męża i zapewnia, że ich wspólne życie było dla niej najwspanialsze. Te słowa stają się dla Pawła przełomowym momentem, pozwalając mu zamknąć pewien etap żałoby. Choć ból nie znika od razu, nagranie daje mu nadzieję na odbudowanie życia po stracie. Ten odcinek to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, który na długo zostanie w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku zobaczymy 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
0: Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że na przesłuchanie zostaną wezwani Adam Bielan i Jacek Kurski. Ziobro, posługując się genewskim dokumentem podróży, opuścił Węgry rządowym samochodem, omijając unijne kontrole. Sprawa związana jest z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela. Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska, znalazła się w centrum uwagi z powodu rozliczenia ponad 38 tysięcy złotych za przejazdy w ramach tzw. kilometrówki w ubiegłym roku. Mimo że jej biuro poselskie znajduje się zaledwie 1,7 km od Sejmu, kwota ta sugeruje pokonywanie średnio 90 km dziennie. W odpowiedzi na takie sytuacje od 2024 roku wprowadzono przepisy ograniczające miesięczne rozliczenia kilometrówki do 1725 zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
2: Policjanci z Sieradza uratowali 26-letniego mężczyznę, który znalazł się w stanie zagrożenia życia. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 13 maja po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Mężczyzna został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy trafił pod opiekę specjalistów.
0: Dziś odbyła się matura z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut, a uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi zostały opublikowane po godzinie 14. Wyniki matur zostaną ogłoszone w lipcu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Rododendrony mogą kwitnąć obficie, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki, zwłaszcza kwaśne podłoże. Prosty domowy nawóz z fusów kawy może pomóc w zakwaszeniu gleby i dostarczeniu niezbędnych składników odżywczych. Fusy należy rozsypać cienką warstwą u podstawy krzewu i lekko wymieszać z ziemią. Zabieg warto powtórzyć po 3 tygodniach, by cieszyć się pięknie kwitnącymi krzewami.
2: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem. Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Grudziądzu zatrzymano 37-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami i nielegalnymi lekami na dużą skalę. Policja przejęła ponad 30 kg narkotyków oraz kilkanaście tysięcy opakowań nielegalnych produktów leczniczych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała. Viola Kołakowska, była modelka, zaskoczyła wszystkich, otwierając się na temat swoich najciemniejszych chwil w życiu. W szczerym wywiadzie przyznała, że zmagała się z myślami samobójczymi, a jedynym powodem, dla którego nie podjęła dramatycznych decyzji, były jej dzieci. Kołakowska opowiedziała o diagnozach CPTSD i ADHD, które wpłynęły na jej codzienne życie, oraz o tym, jak terapia pomogła jej zrozumieć własne emocje. Czyżby show biznes miał nową królową szczerości?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Pola Wiśniewska. Świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Polska znowu na ustach całego świata, tym razem dzięki Eurowizji 2026. Nasze jury, jako jedyne w Europie, przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało prawdziwą burzę. Wśród jurorów znalazł się Maurycy Żółtański, znany z zachwytów nad izraelską literaturą. Ciekawe, czy to przypadek, że jego nazwisko w wyszukiwarce łączy się z recenzją książki izraelskiego autora. Wstyd czy odwaga? Oceńcie sami. Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku. Eurowizja 2026 pokazała, że konkurs piosenki to już przeszłość. Teraz liczy się spektakl, który przyciągnie wzrok i nie pozwoli go oderwać. Australia z elegancją, Finlandia z ogniem, Albania z emocjami, Serbia z mrokiem, a Bułgaria z futurystycznym show. Każdy kraj próbował przyćmić konkurencję wizualnym fajerwerkiem. W tym roku to Bułgaria zgarnęła laury, udowadniając, że w Eurowizji chodzi o to, by widzowie nie mogli przestać o tym mówić.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Cvelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Aika Topinen z Apokaliptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metalliki, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad 2 dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk. Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas. Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Na Wisłostradzie doszło do potrącenia psa, który spłoszony wbiegł na jezdnię. Zwierzę zostało szybko przetransportowane do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymało niezbędną pomoc. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla psa są obiecujące. Strażnicy miejscy przypominają, że nawet przy spacerach bez smyczy właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta.
2: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
1: 18 maja 2022 roku w Szybkach pod Tarczynem doszło do tragicznego wypadku, gdy pijany kierowca wjechał w grupę 12 kolarzy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka innych. Sprawca, 45-letni Jakub O., uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. W 2023 roku sąd skazał go na 7 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i inne przestępstwa. Wypadek ten stał się symbolem nie tylko tragedii, ale i ostrzeżenia przed nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części 6 województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego.
1: W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu.
2: Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z 5 tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się m.in. Polskę w 20-leciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Na gospodarstwie w Klutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas usuwania starego ogrodzenia z drutu kolczastego. Jarek, brat Andrzeja, wbił sobie drut w kolano, co spowodowało sporo bólu, ale na szczęście nie skończyło się poważniejszymi obrażeniami. Prace były wyjątkowo trudne z powodu poplątanych drutów i zniszczonych słupków, ale mimo przeszkód udało się je zakończyć. Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou, kończąc swoją 4-letnią przygodę z klubem. W emocjonalnym meczu przeciwko Betisowi kapitan reprezentacji Polski zagrał po raz ostatni w barwach Blaugrany. Tymczasem FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem, który pozostanie na stanowisku do 2028 roku z opcją przedłużenia. Kibice z radością przyjęli te wieści, a klubowe media społecznościowe zalała fala entuzjazmu. FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegna media społecznościowe zalała fala

0: lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w trzech setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao.
2: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal, freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
0: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej. Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
2: Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Agnes wyzna Marysi swoją bolesną tajemnicę. Okazuje się, że nigdy nie zostanie matką, co wpływa na jej relacje z Pawłem i jego synem Antosiem. Agnes traktuje Antosia jak własne dziecko, co jeszcze bardziej zbliża ją do rodziny z Duńskich. Choć Paweł i Agnes utrzymują kontakt telefoniczny, ich relacja ma szansę na rozwój w kolejnym sezonie. Po powrocie do Warszawy Paweł skupi się na pracy, a Agnes na pacjentach, ale tęsknota za Antosiem będzie dla niej coraz trudniejsza do zniesienia. Finał sezonu obiecuje wiele emocji i zapowiada kontynuację tej poruszającej historii jesienią.
1: Na Sygnale zbliża się do emocjonującego finału 13 sezonu. W 914 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 22.20 na TVP2, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Leon, opętany zazdrością, planuje dramatyczny krok, który może zakończyć się tragicznie dla niego i Róży. Tymczasem dr Banach odkrywa ważny trop dotyczący tajemniczego hakera o pseudonimie Śmieszek. W stacji pojawia się nowy praktykant, Sebastian Krzywiński, który wprowadza sporo zamieszania. Zespół doktora Lisickiego zmaga się z przypadkiem nieprzytomnego nastolatka po imprezie. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Na Wspólnej zaprasza na emocjonujące odcinki 4219 i 4220, które zostaną wyemitowane 27 i 28 maja. W 4219 odcinku Mariusz Czerski staje przed życiowym wyzwaniem. Kluczowe spotkanie z mściwym klientem Nowińskim może zaważyć na jego karierze prawniczej. Niestety, Mariusz nie pojawia się w kancelarii, a jego matka rozpoczyna dramatyczne poszukiwania. Okazuje się, że Czerski trafia do szpitala, co sugeruje poważne problemy zdrowotne. W 4220 odcinku Mariusz próbuje skontaktować się z żoną Olą, ale ta, myśląc, że mąż jest pijany, ignoruje jego prośby. Zamiast tego Ola wybiera się na randkę ze Zduńskim, który zaprasza ją pod pretekstem konsultacji prawnej. Te odcinki to prawdziwa emocjonalna burza, której nie można przegapić.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arancre Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
2: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywną kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna Anna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, prowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Klienta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie chaosem informacyjnym wokół potencjalnego wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich do Polski. Podkreślił, że mimo niepewności Stany Zjednoczone nadal stanowią kluczową gwarancję bezpieczeństwa dla Polski w ramach NATO. Kwaśniewski zwrócił uwagę na wewnętrzne konflikty między prezydentem a rządem, które osłabiają polski potencjał bezpieczeństwa, apelując o rezygnację z języka agresji i większą współpracę. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, co zbiega się z wyborem nowych członków Rady przez Sejm. Decyzja ta pogłębia spór prawny wokół statusu Rady, a teraz kluczowe będzie, kiedy i w jakim składzie prezes Sądu Najwyższego zwoła posiedzenie. Kadencja obecnej i prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się 26 maja, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tymczasem nowy członek Rady, sędzia Bartłomiej Starosta, symbolicznie wniósł flagę Unii Europejskiej na salę obrad, podkreślając chęć powrotu do unijnych standardów. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Steven McClaski został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaski zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo.
2: Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W powiecie świebodzińskim zlikwidowano nielegalną krajalnię tytoniu. Służby zabezpieczyły 2,7 tony kontrabandy o wartości 500 000 zł. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym grozi kara do 3 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 3 000 000 zł. Maj to czas, kiedy piwonie królują w ogrodach, zachwycając swoim pięknem i zapachem. Aby cieszyć się nimi dłużej w wazonie, warto zastosować kilka prostych trików. Dodanie do wody odrobiny octu lub kwasku cytrynowego pomoże utrzymać świeżość kwiatów. Regularna wymiana wody i przycinanie łodyg również przedłużą ich żywotność.
0: Gdańscy policjanci zlikwidowali punkt demontażu kradzionych samochodów. Podczas akcji 13 maja zatrzymano dwóch mężczyzn, a funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy oraz części i tablice rejestracyjne. Sprawa rozpoczęła się po zgłoszeniu kradzieży auta w Gdańsku, a skuteczne działania operacyjne doprowadziły do namierzenia posesji. Zatrzymanym postawiono zarzuty kradzieży pojazdów, za co grozi im do 5 lat więzienia. Dziś o godzinie 14 odbędzie się matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 150 minut i obejmie rozumienie ze słuchu, tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne, a w internecie pojawią się proponowane odpowiedzi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez 2 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
2: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 12 od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców. Dziś w Watykanie prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką uczcili 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II, składając kwiaty przy jego grobie. Uwagę przyciągnęła stylizacja pierwszej damy, która pojawiła się w jasnym, eleganckim garniturze. Znany stylista Daniel Jakob Dali porównał jej wybór do ponadczasowej elegancji księżnej Diany, podkreślając, że strój był manifestem nowoczesnej kobiecości. Wizyta miała charakter symboliczny, a modlitwie przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie, niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów. Viola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16 album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo, ale fani już zacierają ręce. Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia? Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Knucks, na której znalazł się m.in. cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie na Wisłostradzie doszło do potrącenia suczki, która spłoszona wbiegła pod samochód. Strażnicy miejscy i policjanci szybko zareagowali, wzywając technika weterynarii, a pies trafił pod fachową opiekę. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla zwierzęcia są obiecujące. Funkcjonariusze przypominają, że choć przepisy pozwalają na spacery z psami bez smyczy, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończym. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygania rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą też 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności są

0: Z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. Jej warunki określa producent lub sprzedawca. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się 3. na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 13 stopni w Bydgoszczy z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirasem. Kancel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiras stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poirasa, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiras był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: M jak miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Artur Rogowski dopuści się zdrady. Jego romans z młodą lekarką Joanną wyjdzie na jaw, choć Marysia, jego żona, nie dowie się o tym od razu. Agnes, córka Artura, stanie się świadkiem pocałunku ojca z Joanną, ale postanowi na razie milczeć. To milczenie Agnes sprawi, że Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Wyjazd Artura z Grabiny, pod pretekstem konferencji, tylko pogłębi jej niepokój. Czy małżeństwo Rogowskich przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnym sezonie jesienią.
1: Hotel Paradise wciąż wzbudza emocje, a widzowie 12 edycji zastanawiają się, czy Tobiasz i Oliwka są razem. Ich wspólne zdjęcia i nagrania, a także częste publiczne spotkania podsycają plotki o możliwym uczuciu. Para była widziana razem na rzeszowskich juwenaliach, co tylko wzmocniło spekulacje. W programie Tobiasz miał skomplikowane relacje. Najpierw z Weroniką, a potem z Martą, ale to Oliwka wydaje się teraz być najbliżej jego serca. Oliwka wciąż walczy o finał programu, tworząc parę z Denisem. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie swoje jego związku, ale ich wspólne aktywności nie umykają uwadze fanów. Czy po zakończeniu programu narodziło się między nimi uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.
2: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika i Sebastian biorą udział w emocjonującej licytacji Feel Good. Dominika wygrywa lokal, inwestując ponad 1 000 000 złotych, ale jej triumf zostaje zakłócony przez niespodziewany powrót Renaty z ośrodka leczenia uzależnień. Renata wpada w szał, odkrywając, że Dominika działała za jej plecami. Zaskoczona kwotą licytacji, Renata czuje się zdradzona i oskarża przyjaciół o próbę pozbycia się jej. Dominika zaczyna obawiać się o przyszłość ich przyjaźni. W 3390 odcinku Renata wraca do Feel Good, choć napięcie między przyjaciółkami wciąż wisi w powietrzu.
1: 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński staje przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Po długim czasie wahań decyduje się obejrzeć ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To emocjonalne wideo, nagrane jeszcze w szpitalu, przynosi mu nieoczekiwany spokój. Franka, z łagodnym uśmiechem na twarzy, wyraża dumę z męża i zapewnia, że ich wspólne życie było dla niej najwspanialsze. Te słowa stają się dla Pawła przełomowym momentem, pozwalając mu zamknąć pewien etap żałoby. Choć ból nie znika od razu, nagranie daje mu nadzieję na odbudowanie życia po stracie. Ten odcinek to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, który na długo zostanie w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
0: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju. Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery. Na początku maja w Kielcach doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 56-letni mężczyzna. Policja szybko ustaliła podejrzanego, 36-letniego mieszkańca Kielc, który został zatrzymany na autostradzie A4 pod Gliwicami. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, gdzie będzie oczekiwał na dalszy ciąg sprawy.
0: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
1: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas.
1: Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home, Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
0: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii. Łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji?
1: Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyż wyszykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń.
2: Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad 2 dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska, świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Małgorzata Rozenek-Majdan, niczym bogini słońca, podbija tureckie plaże, prezentując opaleniznę, która mogłaby zawstydzić niejedną tabliczkę czekolady. W luksusowym hotelu w Belek, za jedyne 30 tysięcy złotych za osobę, Małgorzata i Radosław Majdan cieszą się chwilami pełnymi miłości i publicznych czułości. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej umięśniony brzuch, a komentarze, pełne zachwytu, płyną niczym lawina. Cóż, kto by pomyślał, że 48-letnia mama trójki dzieci może wyglądać jak z okładki magazynu fitness? Polska znowu na ustach całego świata, tym razem dzięki Eurowizji 2026. Nasze jury, jako jedyne w Europie, przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało prawdziwą burzę. Wśród jurorów znalazł się Maurycy Żółtański, znany z zachwytów nad izraelską literaturą. Ciekawe, czy to przypadek, że jego nazwisko w wyszukiwarce łączy się z recenzją książki izraelskiego autora. Wstyd czy odwaga? Oceńcie sami. Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina. Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Cvelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas. Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Wisłostradzie doszło do potrącenia psa, który spłoszony wbiegł na jezdnię. Zwierzę zostało szybko przetransportowane do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymało niezbędną pomoc. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla psa są obiecujące. Strażnicy miejscy przypominają, że nawet przy spacerach bez smyczy właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta. 18 maja 2022 roku w Przypkach pod Tarczynem doszło do tragicznego wypadku, gdy pijany kierowca wjechał w grupę 12 kolarzy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka innych. Sprawca, 45-letni Jakub O., uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. W 2023 roku sąd skazał go na 7 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i inne przestępstwa. Wypadek ten stał się symbolem nie tylko tragedii, ale i ostrzeżenia przed nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
2: W Krakowie zatrzymano 29-letnią kobietę, poszukiwaną listem gończym za przestępczość narkotykową. Kluczową rolę w jej schwytaniu odegrał agresywny pies rasy Amstaff, który ją zaatakował, zmuszając do wezwania pomocy. W wyniku tego incydentu policja zatrzymała także jej partnera, również poszukiwanego. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie zasądzony wyrok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego.
1: W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu. Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrichsteinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako bistro sztuka dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując między innymi tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas usuwania starego ogrodzenia z drutu kolczastego. Jarek, brat Andrzeja, wbił sobie drut w kolano, co spowodowało sporo bólu, ale na szczęście nie skończyło się poważniejszymi obrażeniami. Prace były wyjątkowo trudne z powodu poplątanych drutów i zniszczonych słupków, ale mimo przeszkód udało się je zakończyć. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii. we Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 17 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
2: Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend Smart Travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna.

0: Zjawiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
1: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, młodzi nowożeńcy Ewa i Romeo staną przed trudną rzeczywistością. Po tajnym ślubie ich rodziny, w tym babcia Elżbieta, nie zaakceptują ich decyzji i postawią twarde warunki. Bez własnego mieszkania i pracy młodzi nie będą mogli liczyć na wsparcie bliskich. Romeo postanowi zabrać Ewę i wynająć mieszkanie, ale musi najpierw zarobić na ich wspólne życie. To koniec sielanki, a początek prawdziwej próby dla ich związku. Czy młodzi poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Odpowiedź już wkrótce. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 297 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie Ferit oskarży wielką panią o kradzież rodowych klejnotów, co wywoła burzę w rodzinie. Halis, wściekły na wnuka, wyrzuci go z domu, a władzę w firmie przejmie Sejran. Ferit, zrozpaczony i zdradzony, szuka ukojenia w alkoholu i dzwoni po Sunę, co nie umknie uwadze Abidina. W poprzednim odcinku Ferit zdobył informacje o kradzieży diamentów, a Gulbun ujawniła prawdę o dziecku Betul. Serial pełen jest rodzinnych intryg i emocji, a w rolach głównych występują Afra Saracolu, Mert Ramazan Demir i Çetin Tekindor.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2, losy Rogowskich staną pod znakiem zapytania. Artur, zamiast udać się na konferencję medyczną do Poznania, zmieni plany i odwiedzi Joannę, młodą lekarkę, w której się zakochał. To spotkanie doprowadzi do zdrady, która może zaważyć na jego małżeństwie z Marysią. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje uczucia, prawda w końcu wyjdzie na jaw. Czy Marysia dowie się o zdradzie męża? Finał sezonu zapowiada się pełen napięcia i emocji, a widzowie z pewnością nie będą mogli oderwać się od ekranów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także na platformie TVP-VOD. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywność. Pewną kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach. W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17.20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, co zbiega się z wyborem nowych członków Rady przez Sejm. Decyzja ta pogłębia spór prawny wokół statusu Rady, a teraz kluczowe będzie, kiedy i w jakim składzie prezes Sądu Najwyższego zwoła posiedzenie. Kadencja obecnej i prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się 26 maja, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tymczasem nowy członek Rady, sędzia Bartłomiej Starosta, symbolicznie wniósł flagę Unii Europejskiej na salę obrad, podkreślając chęć powrotu do unijnych standardów. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej. Policjanci z Sieradza uratowali 26-letniego mężczyznę, który znalazł się w stanie zagrożenia życia. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 13 maja po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Mężczyzna został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy trafił pod opiekę specjalistów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków.
3: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
2: W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji #HOT16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
3: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała. Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens?
2: Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16 album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale fani już zacierają ręce. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aika Topinen z Apokaliptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metallica, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad dwie dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk. Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
2: Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Knucks, na której znalazł się między innymi cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych.
2: Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada w czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja, by mieszkańcy Mazowsza mogli odpocząć od miejskiego zgiełku. Warto rozważyć wycieczkę do Kuligowa w powiecie wołomińskim, gdzie można aktywnie spędzić czas nad Bugiem lub odwiedzić skansen z atrakcjami z XVIII i XIX wieku. Wystarczy godzina jazdy z Warszawy, by przenieść się do spokojniejszego świata.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie.
2: W warszawskim zoo mieszka najstarszy mrówkojad na świecie, Juri, który 20 maja skończy 30 lat. Z tej okazji zoo organizuje uroczyste obchody urodzin, podczas których będzie można poznać historię Juri i zobaczyć pokazowe przygotowywanie jej posiłków. Juri, który przybył do Warszawy z Dortmundu w 1997 roku, spędził tu niemal całe swoje życie. Jego dieta różni się od naturalnej, ponieważ w Polsce mrowiska są chronione prawnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane.
1: W Warszawie na Wisłostradzie doszło do potrącenia suczki, która spłoszona wbiegła pod samochód. Strażnicy miejscy i policjanci szybko zareagowali, wzywając technika weterynarii, a pies trafił pod fachową opiekę. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla zwierzęcia są obiecujące. Funkcjonariusze przypominają, że choć przepisy pozwalają na spacery z psami bez smyczy, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończym. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro Sztuka Dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21:55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
2: Radio Super Express. Sport.
3: Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou, kończąc swoją 4-letnią przygodę z klubem. W emocjonalnym meczu przeciwko Betisowi kapitan reprezentacji Polski zagrał po raz ostatni w barwach Blaugrany. Tymczasem FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem, który pozostanie na stanowisku do 2028 roku z opcją przedłużenia. Kibice z radością przyjęli te wieści, a klubowe media społecznościowe zalała fala entuzjazmu. FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media. Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w trzech setach. Mimo porażki Polska tenisista, że

0: naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej. Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3389 odcinku Barw Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital, a grzelakowie otaczają go opieką. Aldona i Borys, mimo że uratowali mu życie, nie wiedzą, że senior planuje ich pozwać za otrucie. Wszystko zaczęło się od zatrucia grzybami, które Bogumił nabył w ich sklepie. Choć Borys nie chciał ich sprzedawać, uległ namowom klienta.

0: Bogumił, mimo pomocy Grzelaków, chce złożyć przeciwko nim pozew. Czy rzeczywiście zniszczy życie Borysa, czy może zmieni zdanie? Odpowiedź już 26 maja o 25 TVP2.
1: M jak miłość. Zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Artur Rogowski dopuści się zdrady. Jego romans z młodą lekarką Joanną wyjdzie na jaw, choć Marysia, jego żona, nie dowie się o tym od razu. Agnes, córka Artura, stanie się świadkiem pocałunku ojca z Joanną, ale postanowi na razie milczeć. To milczenie Agnes sprawi, że Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Wyjazd Artura z Grabiny, pod pretekstem konferencji, tylko pogłębi jej niepokój. Czy małżeństwo Rogowskich przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnym sezonie jesienią. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika i Sebastian biorą udział w emocjonującej licytacji Feel Good. Dominika wygrywa lokal, inwestując ponad 1 000 000 zł, ale jej triumf zostaje zakłócony przez niespodziewany powrót Renaty z ośrodka leczenia uzależnień. Renata wpada w szał, odkrywając, że Dominika działała za jej plecami. Zaskoczona kwotą licytacji, Renata czuje się zdradzona i oskarża przyjaciół o próbę pozbycia się jej. Dominika zaczyna obawiać się o przyszłość ich przyjaźni. W 3390 odcinku Renata wraca do Feel Good, choć napięcie między przyjaciółkami wciąż wisi w powietrzu.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Dominika podejmuje śmiałą decyzję i inwestuje ogromne pieniądze w lokal Feel Good, wygrywając aukcję za ponad 1 000 000 zł. Tymczasem relacja Oli i Justina zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyna otrzymuje kompromitujące nagranie. Bruno snuje plany o nietypowym ślubie w Las Vegas, a Oliwka zmaga się z dawnymi urazami. W tle tych wydarzeń Weronika błyszczy na prestiżowej gali, a Damian mierzy się z problemami w pracy. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16.05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poiraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poiraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 397 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, której obecność zwiastuje kłopoty. Jana postanawia wyznać Manuelowi prawdę o swojej przeszłości, co może odmienić ich relacje. Pelayo traci transport broni, a Lorenzo bez skrupułów wykorzystuje sytuację, negocjując z niebezpiecznym Cavendishem. W pałacu napięcie rośnie, a tajemnice i intrygi stają się coraz bardziej zawiłe. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński staje przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Po długim czasie wahań decyduje się obejrzeć ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To emocjonalne wideo, nagrane jeszcze w szpitalu, przynosi mu nieoczekiwany spokój. Franka, z łagodnym uśmiechem na twarzy, wyraża dumę z męża i zapewnia, że ich wspólne życie było dla niej najwspanialsze. Te słowa stają się dla Pawła przełomowym momentem, pozwalając mu zamknąć pewien etap żałoby. Choć ból nie znika od razu, nagranie daje mu nadzieję na odbudowanie życia po stracie. Ten odcinek to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, który na długo zostanie w pamięci widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
2: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju. Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery. Na początku maja w Kielcach doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 56-letni mężczyzna. Policja szybko ustaliła podejrzanego, 36-letniego mieszkańca Kielc, który został zatrzymany na autostradzie A4 pod Gliwicami. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, gdzie będzie oczekiwał na dalszy ciąg sprawy.
2: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
0: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas.
0: Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
2: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji?
1: Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń.
2: Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad 2 dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska, świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Polska znowu na ustach całego świata. Tym razem dzięki Eurowizji 2026. Nasze jury, jako jedyne w Europie, przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało prawdziwą burzę. Wśród jurorów znalazł się Maurycy Żugdański, znany z zachwytów nad izraelską literaturą. Ciekawe, czy to przypadek, że jego nazwisko w wyszukiwarce łączy się z recenzją książki izraelskiego autora. Wstyd czy odwaga? Oceńcie sami. Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bielsko-Biała zamienia się w gitarową stolicę Europy, a wszystko za sprawą Cavatina Guitar Festival. To nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna uczta, gdzie gitara staje się językiem emocji i energii. W sobotę Artur Rojek z Cavatina, Philharmonic Orchestra oraz hipnotyczny duet Kari Kari rozgrzeją scenę, a Wojciech Pilichowski pokaże, że bas potrafi rządzić. Niedziela przyniesie analogowe ciepło od Cinnamon Gum i niezapomniany finał z brytyjską legendą Archie. Bielsko-Biała, jako Polska Stolica Kultury 2026 roku, pokazuje, że jest gotowe na muzyczne wyzwania na światowym poziomie. Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Zwelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Wisłostradzie doszło do potrącenia psa, który spłoszony wbiegł na jezdnię. Zwierzę zostało szybko przetransportowane do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymało niezbędną pomoc. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla psa są obiecujące. Strażnicy miejscy przypominają, że nawet przy spacerach bez smyczy właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta.
2: Radna z Radomia, Agnieszka Stolarczyk. Przez pomyłkę opublikowała na Facebooku prywatną wiadomość do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. W wiadomości prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Choć wpis szybko usunięto, zdążył on obiec media społecznościowe, wywołując dyskusję na temat kompetencji członków rad nadzorczych i roli prywatnych rekomendacji w polityce. Radna potwierdziła autentyczność wiadomości, ale nie skomentowała sytuacji.
1: Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bóg oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
2: W Krakowie zatrzymano 29-letnią kobietę, poszukiwaną listem gończym za przestępczość narkotykową. Kluczową rolę w jej schwytaniu odegrał agresywny pies rasy Amstaff, który ją zaatakował, zmuszając do wezwania pomocy. W wyniku tego incydentu policja zatrzymała także jej partnera, również poszukiwanego. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie zasądzony wyrok.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego.
1: W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu. Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrichsteinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski, Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując między innymi tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
2: Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend Smart Travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
2: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny

0: pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura też 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
2: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, młodzi nowożeńcy, Ewa i Romeo, staną przed trudną rzeczywistością. Po tajnym ślubie ich rodziny, w tym babcia Elżbieta, nie zaakceptują ich decyzji i postawią twarde warunki. Bez własnego mieszkania i pracy młodzi nie będą mogli liczyć na wsparcie bliskich. Romeo postanowi zabrać Ewę i wynająć mieszkanie, ale musi najpierw zarobić na ich wspólne życie. To koniec sielanki, a początek prawdziwej próby dla ich związku. Czy młodzi poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Odpowiedź już wkrótce. W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirazem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiraz stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poiraza, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiraz był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim 1936 odcinku

0: odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Agnes wyzna Marysi swoją bolesną tajemnicę. Okazuje się, że nigdy nie zostanie matką, co wpływa na jej relacje z Pawłem i jego synem Antosiem. Agnes traktuje Antosia jak własne dziecko, co jeszcze bardziej zbliża ją do rodziny z Duńskich. Choć Paweł i Agnes utrzymują kontakt telefoniczny, ich relacja ma szansę na rozwój w kolejnym sezonie. Po powrocie do Warszawy Paweł skupi się na pracy, a Agnes na pacjentach, ale tęsknota za Antosiem będzie dla niej coraz trudniejsza do zniesienia. Finał sezonu obiecuje wiele emocji i zapowiada kontynuację tej poruszającej historii jesienią.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP2, losy Rogowskich staną pod znakiem zapytania. Artur, zamiast udać się na konferencję medyczną do Poznania, zmieni plany i odwiedzi Joannę, młodą lekarkę, w której się zakochał. To spotkanie doprowadzi do zdrady, która może zaważyć na jego małżeństwie z Marysią. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje uczucia, prawda w końcu wyjdzie na jaw. Czy Marysia dowie się o zdradzie męża? Finał sezonu zapowiada się pełen napięcia i emocji, a widzowie z pewnością nie będą mogli oderwać się od ekranów.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywną kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach. W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McClaski został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaski zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 dzięki Darze i jej utworowi Bangaranga, który zdobył serca Europejczyków, zgarniając 312 punktów. To pierwszy taki sukces dla Bułgarii, a Bangaranga już wspina się na szczyty międzynarodowych list przebojów. Piosenka, będąca mieszanką popu i tradycyjnych bułgarskich brzmień, zaprasza do radosnego buntu i wyrażania siebie. Dara, znana z hitów jak Mr. Rover i Thunder, udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i siła do zmiany świata.
2: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
1: Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Urszula, nasza niekwestionowana królowa sceny, za jeden występ zgarnia skromne 68 tysięcy złotych netto. To prawie tyle, co Skolim, który za swoje disco polo inkasuje 75 tysięcy. Urszula już zaplanowała 16 koncertów na przyszły rok, co oznacza, że jej konto wzbogaci się o ponad milion złotych. Cóż, nie każdy może być królem czy królową, ale przynajmniej możemy podziwiać ich z daleka, prawda?
2: Justyna Stepkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mama Cita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
1: Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16 album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
2: Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aika Topinen z Apokaliptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metalliki, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad dwie dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk. Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
1: Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Nugs, na której znalazł się m.in. cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
2: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada w czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja, by mieszkańcy Mazowsza mogli odpocząć od miejskiego zgiełku. Warto rozważyć wycieczkę do Kuligowa w powiecie wołomińskim, gdzie można aktywnie spędzić czas nad Bugiem lub odwiedzić skansen z atrakcjami z XVIII i XIX wieku. Wystarczy godzina jazdy z Warszawy, by przenieść się do spokojniejszego świata.
2: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie.
1: W warszawskim zoo mieszka najstarszy mrówkojad na świecie, Juri, który 20 maja skończy 30 lat. Z tej okazji zoo organizuje uroczyste obchody urodzin, podczas których będzie można poznać historię Juri i zobaczyć pokazowe przygotowywanie jej posiłków. Juri, który przybył do Warszawy z Dortmundu w 1997 roku, spędził tu niemal całe swoje życie. Jego dieta różni się od naturalnej, ponieważ w Polsce mrowiska są chronione prawnie.
2: W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane.
2: 18 maja 2022 roku w Przypkach pod Tarczynem doszło do tragicznego wypadku, gdy pijany kierowca wjechał w grupę 12 kolarzy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka innych. Sprawca, 45-letni Jakub O., uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. W 2023 roku sąd skazał go na 7 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i inne przestępstwa. Wypadek ten stał się symbolem nie tylko tragedii, ale i ostrzeżenia przed nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. W Warszawie na Wisłostradzie doszło do potrącenia suczki, która spłoszona wbiegła pod samochód. Strażnicy miejscy i policjanci szybko zareagowali, wzywając technika weterynarii, a pies trafił pod fachową opiekę. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla zwierzęcia są obiecujące. Funkcjonariusze przypominają, że choć przepisy pozwalają na spacery z psami bez smyczy, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończym. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją. we Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou, kończąc swoją 4-letnią przygodę z klubem. W emocjonalnym meczu przeciwko Betisowi kapitan reprezentacji Polski zagrał po raz ostatni w barwach Blaugrany. Tymczasem FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem, który pozostanie na stanowisku do 2028 roku z opcją przedłużenia. Kibice z radością przyjęli te wieści, a klubowe media społecznościowe zalała fala entuzjazmu. FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media. Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao.
0: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA.

0: Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinie, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3389 odcinku Barw Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital, a grzelakowie otaczają go opieką. Aldona i Borys, mimo że uratowali mu życie, nie wiedzą, że senior planuje ich pozwać za otrucie. Wszystko zaczęło się od zatrucia grzybami, które Bogumił nabył w ich sklepie. Choć Borys nie chciał ich sprzedawać, uległ namową klienta. Teraz Bogumił, mimo pomocy grzelaków, chce złożyć przeciwko nim pozew. Czy rzeczywiście zniszczy życie Borysa, czy może zmieni zdanie? Odpowiedź już 26 maja o 25 w TVP2.
0: M jak miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne

0: odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby.
1: Hotel Paradise wciąż wzbudza emocje, a widzowie 12 edycji zastanawiają się, czy Tobiasz i Oliwka są razem. Ich wspólne zdjęcia i nagrania, a także częste publiczne spotkania podsycają plotki o możliwym uczuciu. Para była widziana razem na rzeszowskich juwenaliach, co tylko wzmocniło spekulacje. W programie Tobiasz miał skomplikowane relacje. Najpierw z Weroniką, a potem z Martą, ale to Oliwka wydaje się teraz być najbliżej jego serca. Oliwka wciąż walczy o finał programu, tworząc parę z Denisem. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie swojego związku, ale ich wspólne aktywności nie umykają uwadze fanów. Czy po zakończeniu programu narodziło się między nimi uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XXIV wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arancle Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poiraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poiraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 397 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, której obecność zwiastuje kłopoty. Jana postanawia wyznać Manuelowi prawdę o swojej przeszłości, co może odmienić ich relacje. Pelayo traci transport broni, a Lorenzo bez skrupułów wykorzystuje sytuację, negocjując z niebezpiecznym Cavendishem. W pałacu napięcie rośnie, a tajemnice i intrygi stają się coraz bardziej zawiłe. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17:20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono.
5: Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sprawa interwencji policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza z telewizji Republika nabiera politycznego wymiaru. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych o szczegółowe informacje na temat działań służb wobec stacji. Policja tłumaczy swoje działania koniecznością reakcji na zgłoszenia o zagrożeniu życia, mimo że okazały się one fałszywe. Sprawa dotyczy nie tylko bezpieczeństwa dziennikarzy, ale także potencjalnego nadużycia procedur bezpieczeństwa. Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
0: Policja interweniowała przy domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu po zgłoszeniu o rzekomym podłożeniu materiałów wybuchowych. Alarm okazał się fałszywy, a zgłoszenie wpłynęło drogą elektroniczną. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, określił to jako część serii prowokacji wobec opozycji. MSWiA apeluje o nieupolitycznianie sprawy i zapewnia, że służby pracują nad ustaleniem sprawców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego. Krakowscy policjanci zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy, który oszukał mieszkankę regionu na ponad 170 tysięcy złotych, podszywając się pod tajnego księgowego. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku dzień po dokonaniu przestępstwa, gdy próbował oszukać kolejną osobę. Przy zatrzymanym znaleziono również cudze karty bankomatowe. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące i grozi mu do 8 lat więzienia. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
0: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
2: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas. Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń.
2: Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad 2 dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią.
1: Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, w którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Pola Wiśniewska, świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
2: Wiola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo, ale fani już zacierają ręce. Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Zwelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas. Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na początku maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, jednak postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone z powodu śmierci sprawcy. Dzieci, które były świadkami zdarzenia, zostały objęte opieką rodziny zastępczej i otrzymały wsparcie psychologiczne. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
0: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego.
1: W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrichsteinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu. W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
1: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 20:05 na TVP2, młodzi nowożeńcy Ewa i Romeo staną przed trudną rzeczywistością. Po tajnym ślubie ich rodziny, w tym babcia Elżbieta, nie zaakceptują ich decyzji i postawią twarde warunki. Bez własnego mieszkania i pracy młodzi nie będą mogli liczyć na wsparcie bliskich. Romeo postanowi zabrać Ewę i wynająć mieszkanie, ale musi najpierw zarobić na ich wspólne życie. To koniec sielanki, a początek prawdziwej próby dla ich związku. Czy młodzi poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Odpowiedź już wkrótce. Dziedzictwo. Odcinek 929. Już w poniedziałek, 25 maja. Poyraz staje przed trudnym zadaniem odzyskania zaufania Nany. Po tym, jak w jego rzeczach znaleziono narkotyki. Zdesperowany. Ma tylko jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Tymczasem w szpitalu trucizna, mimo poważnych obrażeń, odzyskuje przytomność i od razu zaczyna knuć przeciwko Nanie. Deria jest przerażona, gdyż śledztwo w sprawie zwłok znalezionych w lesie może ujawnić jej powiązania z ofiarą, jej siostrą Leilą. Emisja odcinka o 16:05 na TVP1, a dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie na TVP VOD. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 297 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie Ferit oskarży wielką panią o kradzież rodowych klejnotów, co wywoła burzę w rodzinie. Alice, wściekły na wnuka, wyrzuci go z domu, a władzę w firmie przejmie Seyran. Ferit, zrozpaczony i zdradzony, szuka ukojenia w alkoholu i dzwoni po Sunę, co nie umknie uwadze Abidina. W poprzednim odcinku Ferit zdobył informację o kradzieży diamentów, a Gulbun ujawniła prawdę o dziecku Betul. Serial pełen jest rodzinnych intryg i emocji, a w rolach głównych występują Afra Saracolu, Mert Ramazan Demir i Chetin Tekindor. Serial Na Sygnale powraca z emocjonującymi odcinkami od 905 do 909, które będą emitowane od 18 do 20 maja. W 905 odcinku na ekranie pojawią się gwiazdy TikToka Anna i Wojciech Przybylscy jako pechowe małżeństwo. Odcinek 906 przyniesie zaskakujące pomysły Benia i powrót hakera Śmieszka, który żąda okupu od ministra zdrowia. W 907 odcinku skutki cyberataku paraliżują pracę ratowników, a w lokalnym bistro dochodzi do ostrej awantury. Odcinek 908 to prawdziwy thriller z zaminowaną karetką, w której Piotr musi podjąć dramatyczną decyzję. W 909 odcinku Leon wywołuje burzę w związku z Różą, co prowadzi do szokujących scen na ulicy. Każdy z tych odcinków obiecuje widzom niezapomniane emocje i zaskakujące zwroty akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. M jak Miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywną kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach.
0: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika i Sebastian biorą udział w emocjonującej licytacji Feel Good. Dominika wygrywa lokal, inwestując ponad 1 000 000 złotych, ale jej triumf zostaje zakłócony przez niespodziewany powrót Renaty z ośrodka leczenia uzależnień. Renata wpada w szał, odkrywając, że Dominika działała za jej plecami. Zaskoczona kwotą licytacji, Renata czuje się zdradzona i oskarża przyjaciół o próbę pozbycia się jej. Dominika zaczyna obawiać się o przyszłość ich przyjaźni. W 3390 odcinku Renata wraca do Feel Good, choć napięcie między przyjaciółkami wciąż wisi w powietrzu.
1: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki wciąż trwa. Nowa opinia biegłego wyklucza, że stan techniczny samochodu 57-letniego kierowcy był przyczyną wypadku. Kierowca, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku, pozostaje na wolności po decyzji sądu. Prokuratura nadal zbiera dowody, w tym wyniki badań toksykologicznych i analizy telefonów. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McClaskey został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaskey zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo.
1: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
2: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków. Karol Nawrocki podczas wizyty we Włoszech wziął udział w trekkingu Szlak Pamięci na Monte Cassino. Prezydent, ubrany w szarą bluzę z polskim godłem, przeszedł trasę razem z harcerzami, młodzieżą i społecznikami. Wydarzenie było częścią obchodów 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Po marszu zaplanowano polową mszę świętą i uroczystości na polskim cmentarzu wojennym. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
2: Best cheese steaks in town.
1: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
2: They sure are.
1: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
2: Not this onion I'm chopping?
1: It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
4: Chodzę. Wszystko inne interesuje mnie całkiem nie bardzo. Iga Zakrzewska-Morawek. Świat według Żunia.
5: Basia, można powiedzieć, już normalnie chodzi, za pomocą ortez, co prawda.
4: I wszystko na to wskazuje, że z czasem Basi kroki będą coraz dłuższe i coraz pewniej stawiane. W tej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho, historia dziewczynki, która dzięki wyjątkowej trosce i zaangażowaniu jej rodziców oraz niezwykłemu kunsztowi polskich lekarzy ma szansę dosłownie pójść w szeroki świat o własnych siłach. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Basia, bohaterka kolejnego reportażu, który za moment usłyszycie, przyszła na świat z problemem, który z początku wydawał się nie do rozwiązania.
5: Urodziła się z wrodzoną wadą obu stóp, z deformacją, która wymagała złożonego wieloetapowego leczenia.
4: Rodzice dziewczynki byli wielokrotnie namawiani, by za duże pieniądze leczyli córkę za granicą. Zdecydowali się jednak pozostać w Polsce.
6: Ja oczywiście nie chcę tutaj negować decyzji rodziców, czy to jest dobrze, żeby podjąć tę decyzję o leczeniu za granicą, czy źle. Ja wiem tylko i mogę śmiało powiedzieć, że w Polsce są ośrodki, które naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze sobie radzą.
4: Mimo tego część rodzin ciężko chorych dzieci decyduje się na leczenie swoich pociech na przykład na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych.
5: Co naprawdę w większości przypadków nie jest konieczne.
4: Leczenie skomplikowanych schorzeń za granicą zwykle kosztuje fortunę. Zdecydowaną większość rodzin dzieci z niepełnosprawnościami nie stać na taki wydatek.
6: To na pewno nie były kwoty w zasięgu naszych możliwości. Tak, żebyśmy mogli sobie tak na to pozwolić, konieczne byłyby gdzieś tam na pewno zbiórki.
4: Ciężkie schorzenie, z jakim zmaga się Basia, tymczasowo odebrało jej prawie wszystko to, z czego na co dzień korzystają jej zdrowi rówieśnicy. Konieczność stałej rehabilitacji, rekonwalescencji po zabiegach i wizyt kontrolnych w szpitalach sprawiły, że dziewczynka miała mocno ograniczony kontakt z koleżankami i kolegami w jej wieku.
6: W związku z tym, że bardzo dużo przebywała w otoczeniu osób dorosłych, czy to lekarze, czy to fizjoterapeuci, pielęgniarki, to ona bardzo lubi właśnie kontakt z dorosłymi. Dużo osób na nią mówi, że to jest taka nasza duża malutka.
4: W przypadku Basi wszystko jednak stopniowo zmierza w dobrą stronę. Pod opieką fantastycznych lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek z Łódzkiego Instytutu Matki Polki dziewczynka zaczęła chodzić. We wrześniu idzie do szkoły. Krzepiącą i dającą nadzieję na lepsze jutro historię Basi oraz jej troskliwej rodziny pokaże Wam Grzegorz Mnich.
7: Basia lada moment będzie miała 7 lat, a zatem we wrześniu idzie do szkoły. Co ważne, idzie na własnych nogach, a nie na przykład o kulach czy na wózku. A to nie było takie oczywiste od początku.
6: Tak, dokładnie. Idzie, co prawda, przy pomocy ortez, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby jej ustawienie stóp było lepsze, ponieważ czekają jeszcze kolejne operacje, ale staramy się po konsultacji z ortopedami z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki podjęliśmy decyzję, że odraczamy tą operację ze względu na to, że Basia nie odczuwa dyskomfortów. Dobrze sobie radzi z tym chodzeniem. Ma, co prawda, problemy w momencie, kiedy zbliża się, powiedzmy, do krawężnika, to nie idzie tak jak zwykłe dziecko, które sobie po prostu stawia nogę na krawężnik i idzie dalej. U nas jest moment zatrzymania, skupienia się i wejścia na ten krawężnik, ale jak najbardziej już nawet z tym radzi sobie sama. Ja wiem, że dla niektórych to nie jest coś nadzwyczajnego, ale dla nas tak, biorąc przede wszystkim pod uwagę to, że mogło być dużo gorzej.
7: No właśnie, zacznijmy od początku w takim razie. Basia urodziła się z deformacją stóp, no i diagnozy były takie, że z tym chodzeniem może być różnie. I wtedy pani zaczęła jako rodzic, co oczywiste, szukać pomocy. Sięgnęła pani też do internetu, żeby znaleźć ośrodki, które mogłyby pomóc. I okazało się, że sugestie były różne.
6: Tak, ogólnie zaczynając od tego, że my nie wiedzieliśmy, że Basia urodzi się z wadami stóp. Wiedzieliśmy, co prawda, że będą innego rodzaju problemy, że będą problemy neurologiczne, jednak nie wiedzieliśmy, jakie będą rokowania na dobrą sprawę. Wszystkiego gdzieś tam mieliśmy się dowiedzieć dopiero po porodzie, a niestety dopiero przy cesarskim cięciu okazało się, że w pakiecie, można tak powiedzieć, z wadami układu nerwowego otrzymaliśmy jeszcze wady stóp. Pierwsze dni w ogóle były taką jedną wielką dezorientacją. My totalnie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Basia urodziła się już ogólnie w matce Polce, więc to był tutaj ten plus, że my byliśmy bardzo dobrze zaopiekowani od samego początku. Basia była konsultowana przez neurologów, przez neurochirurgów, przez ortopedów. Ja na początku jako mama taka nieświadoma w ogóle też, co się dzieje, można powiedzieć, że troszeczkę byłam taka zdezorientowana właśnie, bo tak, przychodzi jeden lekarz, przychodzi drugi lekarz, ale żaden z tych lekarzy sam mi nic nie chciał też powiedzieć. Dopiero potem się dowiedziałam, że to wszystko jest dlatego, że lekarze ze sobą później konsultują swoje przypuszczenia, swoje obawy po to, żeby nie wprowadzać właśnie tutaj rodziców w niepotrzebne zakłopotanie, w jakiś stres. Tylko dopiero w momencie, kiedy już faktycznie wiedzieli coś więcej, przekazali mi te informacje, powiedzieli, jak to gdzieś tam może wyglądać. Byliśmy już w pewien sposób troszeczkę przygotowani na to, co może być.
5: Krzysztof Małecki, Klinika Ortopedii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Nasza pacjentka Basia, 6-letnia, jest naszą pacjentką właściwie od urodzenia. Cierpi na wadę środkowego układu nerwowego, dość nietypową i złożoną, która niestety powoduje, że nie wszystkie mięśnie w zakresie kończyn dolnych funkcjonują tak, jak powinny. Przez co urodziła się z wrodzoną wadą obu stóp, z deformacją, która wymagała złożonego, wielotopowego leczenia w postaci korekcji zarówno stawów, jak i przeniesienia odpowiednich mięśni, tak żeby zarówno kształt, jak i funkcja stopy w okresie, kiedy chcielibyśmy, żeby zaczęła chodzić, było to możliwe i funkcja stopy była jak najlepsza. W pierwszym etapie zawsze próbujemy wykorzystywać metody nieoperacyjne, redresyjne, gipsowania różnego rodzaju, tak żeby sprowadzić stopę do położenia jak najlepszego, tak żeby operacja była jak najłatwiejsza i jednocześnie, żeby przyniosła najlepszy skutek. Natomiast z założenia wiemy, że leczenie operacyjne i tak jest konieczne, więc w okresie między 6 a 9 miesiącu Basia była w 7 miesiącu życia operowana po raz pierwszy na jedną i na drugą stopę. Miała skorygowaną, tak zwaną, miała uwolnienie około skokowe, żeby uwolnić przykurcze w obrębie torebek stawowych i przywrócić kształt stopy w miarę, na ile to było możliwe. To się udało, natomiast problemem jest w tym, że jej mięśnie niestety funkcjonują asymetrycznie i nie ma mięśni, które zginają podeszwowo stopę, więc musieliśmy jeszcze dodatkowo wykonać przeniesienie mięśni, ścięgien mięśni tak, żeby zgięcie podeszwowe stopy było możliwe i stopa była jak najbardziej funkcjonalna. Niestety przez to, że stopa i cała wada pochodzi, można powiedzieć, od układu nerwowego, należało zadbać o to, żeby w długim terminie wynik był jak najlepszy i będziemy na pewno musieli jeszcze pewne korekcje w przypadku obu stóp przeprowadzić operacyjnie.
6: W momencie, kiedy leżałam z córą na oddziale, przychodziły różne myśli do głowy. No oczywiście, co? Pod ręką telefon. Teraz każdy ma pod ręką telefon. I było już to takie pierwsze poszukiwanie. Najpierw czytanie o wadach, w którymi urodziła się Basia. Szukanie jakichś informacji. No i gdzieś tam w pewnym momencie, już teraz nie wiem, bo to już jakiś czas temu było, już nie wiem, czy to było w szpitalu, czy jak, zaraz jak wyszliśmy, no to trafiłam gdzieś tam na jakąś grupę z dziećmi z podobnymi wadami właśnie, które ma Basia. No i tam też pojawiły się różne osoby, które gdzieś tam coś niecoś sugerowały odnośnie leczeń za granicą, ale my stwierdziliśmy, że dajemy sobie szansę. Miałam jakieś po prostu też takie przeczucia, że od samego początku Matka Polka, lekarze z Matki Polki się nami bardzo dobrze zaopiekowali, w ogóle pielęgniarki, położne. Ja mogę śmiało powiedzieć, że dzięki pani położnej laktacyjnej mogłam cieszyć się długim karmieniem, bo byłam w bardzo dużym stresie i tylko i wyłącznie dzięki jej cierpliwości rozpędziła się mnie laktacja, dzięki czemu właśnie mogłam córę ponad rok karmić.
7: Jeżeli ktoś szuka tej pomocy, to może okazać się, że proponują mu płatne ośrodki za granicą.
6: Tak, ja oczywiście nie chcę tutaj negować decyzji rodziców, czy to jest dobrze, żeby podjąć tę decyzję o leczeniu za granicą, czy źle. Ja wiem tylko i mogę śmiało powiedzieć, że w Polsce są ośrodki, które naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze sobie radzą. Mam w swoim otoczeniu też osoby, które skorzystały z operacji płatnych, prywatnych, czy to za granicą, czy nawet u nas w Polsce i nie zawsze do końca wszystko szło po ich myśli. Jednak założony plan leczenia czasem no, trzeba było po prostu zmienić też, tak?
7: Warto podkreślić po prostu ten fakt, że jeżeli matka czy rodzice szukają możliwości leczenia, to mogą natknąć się na takie propozycje i sugestie, żeby leczyć za granicą. Oczywiście za granicą musimy płacić.
6: Tak, tak, tak, dokładnie. No my też mieliśmy, że tak powiem, taką przyjemność. Pewne osoby gdzieś tam na samym początku nam zasugerowały, że może warto by było właśnie uderzyć, że tak powiem kolokwialnie, za granicę, ale ja miałam jakieś takie przeczucie, że naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu, pod dobrą, kompleksową opieką i od samego początku tak było i tak jest do tej pory.
7: A czy była mowa też o pieniądzach, czyli taki wyjazd, ile mógłby kosztować? Czy już wtedy mówiono, że to jest z rzędu kilkudziesięciu tysięcy, kilkuset?
6: Trudno mi jest teraz sobie to wszystko tak szczerze powiedziawszy przypomnieć. Wiem, że to na pewno nie były kwoty w zasięgu naszych możliwości, tak, żebyśmy mogli sobie tak na to pozwolić. Konieczne byłyby gdzieś tam na pewno zbiórki, to wiem, tak pamiętam, że jak usłyszałam gdzieś tam, przeczytałam w zasadzie, no bo to były korespondencje gdzieś tam. Jak przeczytałam gdzieś tam o takiej kwocie, to wiedziałam, że na pewno zbierając pieniądze od rodziny, od dziadków i tak dalej, to i tak by nie starczyło na taką operację. Nie wiadomo, czy by na jednej takiej operacji się skończyło, bo wtedy nie wiadomo by było. Teraz my wiemy, że w Basi przypadku to nie jest kwestia jednej czy dwóch operacji, tylko to jest cały proces leczenia do momentu, kiedy Basia będzie rosła, tak? Bo to są kolejne etapy później.
7: Jasne, bo taka operacja na Zachodzie, jak wiemy, potrafi kosztować kilkaset tysięcy, a czasem też miliony złotych.
6: No niestety tak, dla mnie to jest też takie przerażające, że jeszcze tak mało jest wsparcia, może nie, że całkowicie nie ma wsparcia, ale właśnie, że rodzice dzieci niepełnosprawnych często właśnie muszą sięgać po te operacje zagraniczne, muszą często prosić o pieniądze.
5: Tak, rzeczywiście nie musiały wyjeżdżać, natomiast można powiedzieć, że PR ośrodków zagranicznych bardzo u nas skutecznie funkcjonował. Takie operacje od dawna wykonują ośrodki ortopedii dziecięcej w Polsce. Jesteśmy do tego przeszkoleni, mamy doświadczenie, więc nie musiały wyjeżdżać, no ale często bywało tak, rzeczywiście rodzice gromadzili środki na te operacje za granicą i one wykonywane były za granicą. Myślę, że świadomość rodziców jest bardzo duża ze względu na internet, na media społecznościowe, zawiązują się grupy, które przekazują sobie wzajemnie te informacje. Jeśli chodzi o świadomość w społeczeństwie rodziców, dzieci chorych na wady wrodzone, różnego rodzaju jest bardzo duża i mają tutaj dużą świadomość tego, jak wygląda możliwość leczenia i są, można powiedzieć, przekazują sobie wzajemnie wszystkie informacje na ten temat. Liczymy na to, że zaufają, bo chodzi po prostu o to, że bardzo często z własnych środków czy uzbieranych jeżdżą za granicę i tam przeprowadzają te operacje, co naprawdę w większości przypadków nie jest konieczne. Operujemy również wady ubytkowe, kończyn górnych, kończyn dolnych. W przypadku kończyn górnych często dotyczą one na przykład ubytku kości promieniowej, brak kciuka, przez co ręka jest niefunkcjonalna i kończyna taka wymaga odpowiedniej rekonstrukcji, tak żeby funkcja w przyszłości dla dziecka, a potem dorosłego człowieka była jak najlepsza. Generalnie dążymy do tego, żeby sprowadzić nadgarstek w odpowiednie miejsce nad kość łokciową, gdyż nie ma kości promieniowej albo jest szczątkowa i wykonujemy operacje, które powodują, że dziecko będzie miało funkcję ręki z kciukiem, czyli palec wskazujący przekładamy w ten sposób, żeby zamienić go na kciuk.
7: Pani podjęła decyzję, że dziecko będzie leczone w łódzkim szpitalu Matki Polki. Tych operacji już było kilka.
6: Tak, my na początku staraliśmy się przez pierwsze pół roku jeżdżąc tydzień w tydzień do Łodzi, 100 kilometrów w jedną, 100 kilometrów w drugą stronę. Staraliśmy się z lekarzami wyleczyć w pewien sposób albo doprowadzić te stopy do odpowiedniej kondycji poprzez gipsowanie. Niestety no to nam się nie udało i musieliśmy podjąć decyzję o tych pierwszych operacjach. Pierwsze operacje Basia miała w wieku 7 i 8 miesięcy. Nie były to operacje w jednym czasie, tak? Jedna nóżka była, jak Basia miała 7 miesięcy, druga była, jak miała 8 miesięcy. Po miesiącu miała kolejną operację na drugą nogę, ponieważ wada wystąpiła niestety w obu nogach. Wady rozwojowe mózgu u Basi niestety sprzyjają temu, że ta wada do czasu, kiedy Basia będzie rosła, ona niestety będzie w pewien sposób nawracała i te operacje będą konieczne.
8: No i kolejne operacje odbyły się w 2023 roku.
6: Na chwilę obecną jesteśmy pod stałą opieką oddziału ortopedii.
5: Basia, można powiedzieć, już normalnie chodzi, za pomocą ortez co prawda, natomiast ona chodzi sprawnie, gdyż to uszkodzenie układu nerwowego daje jej zachowaną motorykę chodu, a jak skorygujemy i uzyskamy prawidłową korekcję deformacji stóp, ten chód będzie zbliżony do prawidłowego, natomiast trzeba pamiętać, że w wadach wrodzonych niestety napotykamy różne trudności w trakcie leczenia i może się zdarzyć, że ten kształt nie będzie do końca satysfakcjonujący, ale w przypadku Basi wszystko wskazuje na to, że jej chód będzie naprawdę wydolny prawidłowo. Jeśli chodzi o Basię, to obserwujemy jeszcze jeden element deformacji, który nie postępuje, będzie postępował wraz z wzrostem i będziemy ją obserwować, być może będzie wymagała kolejnych operacji.
7: Rodzic musi podporządkować swoje życie, no ale to chodzi o życie i zdrowie jego dziecka, więc nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast wszystko zapewne było też w pani życiu skoncentrowane wokół Basi.
6: Tak, no to było nieuniknione. Ja nie mogłam się cieszyć takim urlopem macierzyńskim, jak mogły się cieszyć mamy zdrowych dzieci, bo tak jak wspomniałam, u nas wszystko wiązało się z wyjazdami cotygodniowymi do Łodzi. Troszeczkę przez to, tak kolokwialnie powiem, oberwał starszy syn, który niestety no, musiał być zostawiany u dziadku, bo my wyjeżdżaliśmy z mężem razem. To on niestety zostawał pod bardzo oczywiście dobrą opieką, ale jednak pod opieką dziadków. I tak, wszystko. I rehabilitacje u nas tutaj na miejscu były podporządkowane. Wszystko tutaj pod Basię. I tak jest właśnie w przypadku każdego rodzica.
7: I tych wyjazdów ile było przez ostatnich 7 lat?
6: Ojeju, trudno mi powiedzieć, zliczyć, ale tak bardzo, bardzo dużo. My drogę do Łodzi znamy dużo lepiej niż drogę do Poznania, co by wydawało się, że do nas jest, że wszyscy gdzieś tak bardziej do Poznania uciekają z Konina, to naszym takim celem głównym od tych prawie 7 lat jest Łódź.
7: I logistycznie udało się to wszystko spiąć z pracą, z drugim synem, czyli było to możliwe.
6: Nie było to łatwe, ale tak, było to możliwe, tak. Trzeba było się po prostu spiąć i zacząć działać od samego początku i myślę, że tutaj każdy rodzic może się ze mną zgodzić, że niezależnie jaką by podjął decyzję, to podjąłby taką decyzję, żeby była ona najlepsza dla jego dziecka. No chcąc, nie chcąc, gdzieś tam nasze jakieś potrzeby czy pragnienia odchodzą w bok, bo jest tutaj na tym pierwszym miejscu jednak dziecko, które potrzebuje pomocy, bo my, rodzice dzieci niepełnosprawnych, robimy to wszystko po to, żeby te dzieci w przyszłości były jak najbardziej samodzielne. Basia dzięki temu, co zrobiliśmy do tej pory, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, Basia od września idzie do szkoły podstawowej. Idzie zgodnie ze swoim rocznikiem, także nie było tutaj żadnych jakichś większych przeciwwskazań. Wybraliśmy taką szkołę, w której ona się będzie czuła dobrze, czyli szkołę, do której chodzi też jej brat. Ona już tą szkołę zna, jest to szkoła mała. No i wiemy, że to był dobry wybór. Oczywiście przed nami jeszcze kolejne rehabilitacje, kolejne operacje, ale w tej chwili można powiedzieć, że z górki, bo patrząc właśnie na to, jak ona sobie dobrze radzi w tej sytuacji, jak się z tym wszystkim pogodziła, bo to nie jest łatwe dla rodzica, ale też nie jest łatwe dla dziecka, bo ona zna swoje ograniczenia. Ona wie, że nie nadąży za swoimi rówieśnikami, ale naprawdę bardzo dzielnie to znosi. Potrafiła zbudować wokół siebie taką swoją bezpieczną przestrzeń. Unika różnego rodzaju takich bardzo jakichś szybkich zabaw, takich intensywnych, które mogłyby, nie wiem, doprowadzić do jakiegoś przewrócenia się, no bo Basia ma problemy z równowagą. To wszystko jest związane z wadami neurologicznymi mózgu, które właśnie też w konsekwencji prowadzą niestety w jej przypadku do deformacji kończyn i tak jak wcześniej wspomniałam, to będzie niestety w pewien sposób, miejmy nadzieję, że nie tak jak na samym początku to było, ale w pewien sposób niestety te wady mogą wracać do momentu, kiedy ona będzie rosła.
5: U nas w instytucie z racji tego, że te wady są rzadkie same w sobie, nie wykonuje się zbyt często, ale są też inne ośrodki w Polsce, które tylko w chirurgii ręki się specjalizują i również wykonują, może nie są to często operacje, ale również wykonują, są doświadczeni w tego typu operacjach. Jest to, można powiedzieć, leczenie powszechnie stosowane w polskich ośrodkach ortopedii dziecięcej i chirurgii ręki.
7: Panie doktorze, mówiliśmy o dłoniach, o rękach, powiedzmy jeszcze o nogach. Na czym polega wydłużenie nogi?
5: Tak, no jest to problem bardzo często złożony i jest to tylko część wady wrodzonej, ubytkowej u dzieci. Generalnie najpierw trzeba przygotować kończyny do tego, żeby można było je wydłużać, to znaczy ustabilizować stawy, odpowiednie rekonstrukcje stawów najpierw wykonać, to biodrowego, kolanowego czy skokowego, w zależności od wady, z którą mamy do czynienia. W zależności od docelowego skrócenia, wydłużanie zaczynamy już od wczesnych lat życia dziecka. Najczęściej stosujemy odpowiednie stabilizatory zewnętrzne do wydłużania kości i również one mają możliwość komputerowego zaprogramowania tak, żeby dbać o to, żeby oś całej kończyny była prawidłowa. W późniejszych latach wzrastania dziecka można wykorzystywać implanty śródśpikowe, które w sposób nieinwazyjny można wydłużać, dzięki czemu leczenie jest mniej inwazyjne dla dziecka, mniej bolesne. Są to gwoździe magnetyczne specjalnie dedykowane do wydłużania kończyn kości długich. To zależy od wad, ich jest bardzo wiele, ale niektóre, powiedzmy, jest 1 na 1000, nie 1 na 2000, niektóre jeszcze rzadsze. Ich jest bardzo dużo, więc w zależności od konkretnej wady mamy tutaj różną częstość narodzin dzieci z tymi wadami. Natomiast w sumie w naszych ośrodkach tych pacjentów jest dużo, gdyż tak dużo ośrodków dziecięcych, jeśli chodzi o ortopedię, w Polsce nie ma. No i ci pacjenci się tam gromadzą, są kierowani, leczeni operacyjnie, więc można powiedzieć, że stanowią konkretny odsetek pacjentów leczonych we wszystkich ośrodkach w Polsce. Można powiedzieć, że operacje rekonstrukcyjne tego typu to jest kilka w tygodniu. W zależności oczywiście, czy to jest wada wrodzona, jakiego typu wada jest i ile etapowego leczenia wymaga, ale generalnie operacje rekonstrukcyjne tego typu wykonuje się, można powiedzieć, kilka w tygodniu, a tych rzadszych to oczywiście można powiedzieć raz na kilka miesięcy, tak? Czasem kilka w miesiącu. Mówię, to jest pojęcie bardzo ogólne i złożone. Są wady rzadsze, wady częstsze. Wiele wad próbujemy leczyć metodami nieoperacyjnymi, jak na przykład wrodzona stopa końsko-szpotawa. Dzięki metodzie Ponsettiego, bardzo szeroko spowszechnione już na świecie. Choroba, która była leczona, można powiedzieć, głównie operacyjnie, w tej chwili operacji wymaga bardzo rzadko. Także nie tylko ortopedia dziecięca rozwija się w kierunku leczenia chirurgicznego, ale również nieoperacyjnego. Trzeba podkreślić, że wszystkie te operacje leczenia i rozpoznania dotyczące wad ubytkowych kończyn i wad wrodzonych czy nabytych mogą i są leczone w ośrodkach ortopedii dziecięcej w Polsce i refundowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Jakim dzieckiem jest Basia? Czy pogodnym? Czy te operacje wszystkie odcisnęły się jakoś na niej? Jak ona do tego podchodzi? Bo to już właściwie duża dziewczynka, można powiedzieć, idzie do szkoły.
8: Tak, z reguły jest dzieckiem pogodnym. Szpitali jako tako nie lubi. Wydaje mi się, że jak każdy z nas, ale wie, że musimy jechać na kontrolę do pani doktor, wie, że musimy jechać zrobić prześwietlenie. Także ona to wszystko wie i bardzo, bardzo dobrze rozumie, że to jest po prostu gdzieś tam kolejny etap tym, żeby gdzieś tam było jej jeszcze lepiej.
7: Czyli tak dojrzale podchodzi do całej sytuacji.
8: Bardzo. Wydaje mi się, że ona jest bardzo taka rozsądna właśnie w tym wszystkim. Jest bardzo pogodnym dzieckiem, ale tak, nie lubi takich typowo dziecięcych zabaw. Ona ogólnie też, bo w związku z tym, że no bardzo dużo przebywa w otoczeniu osób dorosłych, czy to lekarze, czy to fizjoterapeuci, pielęgniarki, to ona bardzo lubi właśnie kontakt z dorosłymi. Dużo osób na nią mówi, że to jest taka nasza duża malutka, bo naprawdę z nią można bardzo poważnie o takie konkretne, już poważne tematy porozmawiać. Ona bardzo dobrze jest w stanie właśnie też opowiedzieć, jak właśnie na swój wiek, co się z nią dzieje, dlaczego ona też ma takie nóżki, jakie ma, że po kolei jest w stanie poopowiadać, co się działo od momentu na przykład operacji, że później, że byliśmy w szpitalu, że były gipsy i tak dalej. Wszystko potrafi bardzo fajnie tak po swojemu poopowiadać.
7: Może chciałaby być lekarzem?
8: Zobaczymy. Na tą chwilę chcę być fryzjerką.
7: A czy cieszy się, że idzie do szkoły? Bo to już przecież lada moment. Jak do tego podchodzi, że jednak wyjdzie z domu i będzie musiała być w nowym środowisku?
8: Cieszy się, że idzie do szkoły, ale wydaje mi się, że to poczucie takiego zadowolenia i tego bezpieczeństwa wiąże się też właśnie z tym, że ona już tą szkołę zna, ona wie, że tam jej brat chodzi, że on się będzie też nią opiekował, że on ją będzie do klasy odprowadzał, więc ona ma tu wszystko dokładnie już zaplanowane, jak będzie wyglądał właśnie ten jej pobyt w szkole.
7: To wróćmy na chwilkę jeszcze do matki Polki. Podkreślała pani to parokrotnie, że ci lekarze to naprawdę dobrzy lekarze, którym spokojnie, z czystym sumieniem można oddać swoje dziecko pod opiekę. Lekarze i cały personel.
8: Tak, zdecydowanie. Z matką Polką już ponad 6 lat jesteśmy związani. Przeszliśmy tam bardzo dużo. Przebywaliśmy w matce Polce w naprawdę, można powiedzieć, ciężkich warunkach, ponieważ był też etap remontu oddziału ortopedii, który w tej chwili wygląda naprawdę bardzo, bardzo nowocześnie, bardzo przyjaźnie, profesjonalnie. I nawet w momencie, kiedy leżeliśmy w tej, powiedzmy, takiej gorszej części z wiadomych względów, tak, żeby coś powstało pięknego, no trzeba zacisnąć zęby i pobyć może niezbyt komfortowych warunkach takich wizualnych, ale tutaj nawet nie mogę powiedzieć, bo personel i lekarze bardzo mocno tutaj nas wspierali też, no bo nie ukrywając, dzieci i rodzice, którzy przebywają na oddziale, no nie mają lekko, tak? I to, jak się patrzyło na te ściany, które potrzebowały też remontu, wiem, że już w tym momencie one też są wyremontowane, tak? To było ciężko, ale tutaj to podejście personelu i lekarzy naprawdę wynagradzało te niezbyt w niektórych etapach dogodne warunki, czego nie można powiedzieć teraz. Teraz naprawdę oddział ortopedii, powiem to jeszcze raz, wygląda super. Obsługa, opieka naprawdę na najwyższym poziomie, sprzęt, to wszystko naprawdę na plus. Widać, że matka Polka, właśnie to z perspektywy tych naszych kilku lat przebywania tam, widzimy właśnie jak cały szpital, bo to nie tylko oddział ortopedii, ale jak cały szpital właśnie poszedł do przodu, można tak kolokwialnie powiedzieć.
7: Czyli była empatia i takie zaangażowanie personelu, no ale też fachowość, tak? Bo bez tej fachowości to nic by się nie udało zrobić.
8: Tak, dokładnie. Mimo tego, że my mamy oczywiście od samego początku swojego lekarza prowadzącego, to operacje były wykonywane też przez innych lekarzy, tak? Czyli to też może świadczyć o takiej wszechstronności. Wiadomo, że jeden ortopeda jest bardziej wyspecjalizowany w wadach stóp, drugi w wadach kolan, trzeci w wadach rąk, ale jak najbardziej bardzo dobrze sobie też radzą i potrafią siebie wspierać i konsultują różne przypadki ze sobą, właśnie tak między sobą. Tak? I to też można było tutaj zauważyć bardzo dobrze.
7: Czy Basia ma już wyprawkę do szkoły?
8: Nie. Tutaj z tym jeszcze czekamy, bo jak to u dziewczynek bywa, wszystko się zmienia czasem z tygodnia na tydzień. W jednym tygodniu jest wielką fanką kucyków, w drugim tygodniu woli nawet Minecrafta, także tutaj czekamy do ostatniej chwili z wyborem tego pierwszego plecaka chociażby, bo może jej się jeszcze dużo pozmieniać przez te kilka miesięcy.
4: Dziękuję bardzo za wysłuchanie historii Basi pokazanej w reportażu Grzegorza. Cieszę się podwójnie, bo sądzę, że udało się nam pokazać wam, że polska służba zdrowia, choć oczywiście nieidealna i też mająca swoje problemy, nie odstaje od tej zaawansowanej i na najwyższym poziomie w innych miejscach na świecie.
8: Obsługa, opieka naprawdę na najwyższym poziomie, sprzęt, to wszystko naprawdę na plus.
4: Polscy lekarze mają na swoim koncie wiele ogromnych sukcesów, tak w dziedzinie badań, jak i praktyki klinicznej. Wśród nich można wymienić pionierskie przeszczepy, innowacyjne terapie, a także pracę nad szczepionkami i rozwojem nowych technologii medycznych. Dodam, że nasi naukowcy i lekarze aktywnie uczestniczą w międzynarodowych badaniach i publikują swoje dokonania w prestiżowych czasopismach poświęconych medycynie i ochronie zdrowia. Wielkie brawa i gratulacje na przykład popłynęły od najlepszych chirurgów z całego świata dla dwóch profesorów z Polski, Adama Maciejewskiego i Łukasza Krakowczyka, za operację rekonstrukcyjną, którą wykonali w 2023 roku w Centrum Onkologii w Gliwicach. Podczas corocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej operację tę uznano za najlepszą na świecie w 2023 roku. O tytuł ubiegało się aż 300 prac. Zwyciężyli polscy medycy. I jeszcze jedno. Wielki szacunek i słowa uznania należą się też opiekunom dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami. Rodzice robią wszystko, a nawet jeszcze więcej, by pomóc swoim ukochanym pociechom.
8: My, rodzice dzieci niepełnosprawnych, robimy to wszystko po to, żeby te dzieci w przyszłości były jak najbardziej samodzielne. Basia, dzięki temu, co zrobiliśmy do tej pory, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze.
4: Mocno trzymam kciuki za zdrowie Basi i wiem, że wy do moich życzeń się dołączycie. To była Polska na Ucho, podcast z wartościowymi reportażami. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału wszędzie tam, gdzie jest dostępny, na przykład na YouTubie czy na Spotify. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Michał Poklękowski. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Torów znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
1: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające? Polska znowu na ustach całego świata, tym razem dzięki Eurowizji 2026. Nasze jury, jako jedyne w Europie, przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało prawdziwą burzę. Wśród jurorów znalazł się Maurycy Żółtański, znany z zachwytów nad izraelską literaturą. Ciekawe, czy to przypadek, że jego nazwisko w wyszukiwarce łączy się z recenzją książki izraelskiego autora. Wstyd czy odwaga? Oceńcie sami.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Urszula, nasza niekwestionowana królowa sceny, za jeden występ zgarnia skromne 68 tysięcy złotych netto. To prawie tyle, co Skolim, który za swoje disco polo inkasuje 75 tysięcy. Urszula już zaplanowała 16 koncertów na przyszły rok, co oznacza, że jej konto wzbogaci się o ponad 1 000 000 złotych. Cóż, nie każdy może być królem czy królową, ale przynajmniej możemy podziwiać ich z daleka, prawda?
0: Justyna Steczkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mama Cita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
1: Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16 album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
0: Aika Topinen z Apokaliptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metallica, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad 2 dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
1: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia? Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Knucks, na której znalazł się m.in. cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
0: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019.

0: mieście hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile.
3: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
2: Policja interweniowała przy domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu po zgłoszeniu o rzekomym podłożeniu materiałów wybuchowych. Alarm okazał się fałszywy, a zgłoszenie wpłynęło drogą elektroniczną. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, określił to jako część serii prowokacji wobec opozycji. MSWiA apeluje o nieupolitycznianie sprawy i zapewnia, że służby pracują nad ustaleniem sprawców. Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
3: Dziś maturzyści zdają egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym, który jest kluczowy dla przyszłych studentów kierunków technicznych, ścisłych i medycznych. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje zadania z różnych działów fizyki, takich jak mechanika, elektryczność czy termodynamika. Zdawanie tego przedmiotu zadeklarowało około 25,5 tysiąca uczniów, co stanowi niecałe 6% wszystkich maturzystów. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą sugerowane odpowiedzi oraz pełny arkusz do pobrania online.
2: Krakowscy policjanci zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy, który oszukał mieszkankę regionu na ponad 170 tysięcy złotych, podszywając się pod tajnego księgowego. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku dzień po dokonaniu przestępstwa, gdy próbował oszukać kolejną osobę. Przy zatrzymanym znaleziono również cudze karty bankomatowe. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące i grozi mu do 8 lat więzienia. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
2: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
3: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas. Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska, świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle.
1: Świadkina pogrążony jest w smutku po nagłej śmierci Luny Jordan, zaledwie 24-letniej niemieckiej aktorki. Młoda gwiazda, która zdążyła już zabłysnąć w takich produkcjach jak Wild Republic czy Puszka Pandory, odeszła niespodziewanie, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno cieszyła się z nowej roli w serialu Hamburg Days, a teraz pozostaje po niej tylko pustka. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a świat zastanawia się, jak to możliwe, że tak młoda i utalentowana osoba odeszła tak nagle.
2: Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda? Urszula, królowa polskiej sceny muzycznej, zgarnia za jeden koncert aż 68 tysięcy złotych netto. To prawie tyle co Skolim, który z dumą twierdzi, że jego stawka jest najwyższa w kraju. Urszula zaplanowała już 16 występów na 2027 rok, co przyniesie jej ponad milion złotych. Cóż, niektórzy artyści wiedzą, jak zamienić dźwięki w złoto.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bielsko-Biała zamienia się w gitarową stolicę Europy, a wszystko za sprawą Cavatina Guitar Festival. To nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna uczta, gdzie gitara staje się językiem emocji i energii. W sobotę Artur Rojek z Cavatina, Philharmonic Orchestra oraz hipnotyczny duet Kari Kari rozgrzeją scenę, a Wojciech Pilichowski pokaże, że bas potrafi rządzić. Niedziela przyniesie analogowe ciepło od Cinnamon Gum i niezapomniany finał z brytyjską legendą Archive. Bielsko-Biała, jako polska stolica kultury 2026 roku, pokazuje, że jest gotowe na muzyczne wyzwania na światowym poziomie. Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Twelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła? Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na początku maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, jednak postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone z powodu śmierci sprawcy. Dzieci, które były świadkami zdarzenia, zostały objęte opieką rodziny zastępczej i otrzymały wsparcie psychologiczne. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
0: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego.
1: W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrichsteinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu. W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując między innymi tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler prowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów.
0: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża horeka obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach. Od 1 lipca mieszkańcy będą musieli zrezygnować z brązowych worków na bioodpady i korzystać z nowych pojemników. W Konstancinie Jeziornie trwają intensywne kontrole segregacji śmieci, które wykazały nieprawidłowości w 40 z ponad 250 skontrolowanych nieruchomości. Za błędy w segregacji mieszkańcy mogą zapłacić podwójnie, a opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć z 46 do 92 zł miesięcznie. Właściciele kompostowników również są kontrolowani, a odpady kuchenne i zielone muszą trafiać bezpośrednio do kompostownika. Gminy zaostrzają przepisy, aby poprawić poziom recyklingu i spełnić unijne wymagania. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOŁEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Według najnowszego sondażu IBRIS większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne.
0: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym. podczas konferencji Defense 24 Days. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić produkcji armatochaubicy.

0: hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirasem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiras stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poirasa, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiras był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Dziedzictwo. Odcinek 929. Już w poniedziałek, 25 maja. Poiras staje przed trudnym zadaniem odzyskania zaufania Nany, po tym, jak w jego rzeczach znaleziono narkotyki. Zdesperowany, ma tylko jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Tymczasem w szpitalu trucizna, mimo poważnych obrażeń, odzyskuje przytomność i od razu zaczyna knuć przeciwko Nanie. Deria jest przerażona, gdyż śledztwo w sprawie zwłok znalezionych w lesie może ujawnić jej powiązania z ofiarą, jej siostrą Leilą. Emisja odcinka o 16:05 na TVP1, a dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie na TVP VOD. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 297 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie Ferit oskarży wielką panią o kradzież rodowych klejnotów, co wywoła burzę w rodzinie. Talis, wściekły na wnuka, wyrzuci go z domu, a władzę w firmie przejmie Seiran. Ferit, zrozpaczony i zdradzony, szuka ukojenia w alkoholu i dzwoni po Sunę, co nie umknie uwadze Abidina. W poprzednim odcinku Ferit zdobył informację o kradzieży diamentów, a Gulbun ujawniła prawdę o dziecku Betul. Serial pełen jest rodzinnych intryg i emocji, a w rolach głównych występują Afra Saracolu, Mert Ramazan Demir i Chetin Tekindor.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP 2, Artur Rogowski dopuści się zdrady. Jego romans z młodą lekarką Joanną wyjdzie na jaw, choć Marysia, jego żona, nie dowie się o tym od razu. Agnes, córka Artura, stanie się świadkiem pocałunku ojca z Joanną, ale postanowi na razie milczeć. To milczenie Agnes sprawi, że Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Wyjazd Artura z grabiny, pod pretekstem konferencji, tylko pogłębi jej niepokój. Czy małżeństwo Rogowskich przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnym sezonie jesienią.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywność kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński staje przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Po długim czasie wahań decyduje się obejrzeć ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To emocjonalne wideo, nagrane jeszcze w szpitalu, przynosi mu nieoczekiwany spokój. Franka, z łagodnym uśmiechem na twarzy, wyraża dumę z męża i zapewnia, że ich wspólne życie było dla niej najwspanialsze. Te słowa stają się dla Pawła przełomowym momentem, pozwalając mu zamknąć pewien etap żałoby. Choć ból nie znika od razu, nagranie daje mu nadzieję na odbudowanie życia po stracie. Ten odcinek to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, który na długo zostanie w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFIU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McClaskey został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaskey zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo. Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL Deyang na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym.
3: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej. Policjanci z Sieradza uratowali 26-letniego mężczyznę, który znalazł się w stanie zagrożenia życia. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 13 maja po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Mężczyzna został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy trafił pod opiekę specjalistów.
2: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku przystąpiło do niego około 20,5 tysiąca uczniów z liceów i techników. Arkusz egzaminacyjny obejmował zadania wymagające obliczeń, analizy doświadczeń i wykresów oraz praktycznego zastosowania praw fizyki. Po zakończeniu egzaminu maturzyści mogą sprawdzić arkusz CKE oraz odpowiedzi i rozwiązania zadań, które będą dostępne online. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
3: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan, niczym bogini słońca, podbija tureckie plaże, prezentując opaleniznę, która mogłaby zawstydzić niejedną tabliczkę czekolady. W luksusowym hotelu w Belek, za jedyne 30 tysięcy złotych za osobę, Małgorzata i Radosław Majdan cieszą się chwilami pełnymi miłości i publicznych czułości. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej umięśniony brzuch, a komentarze, pełne zachwytu, płyną niczym lawina. Cóż, kto by pomyślał, że 48-letnia mama trójki dzieci może wyglądać jak z okładki magazynu Fitness?
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znów pojawił się publicznie. Artysta, który przez lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, wziął udział w przyjęciu z okazji 50-lecia The King's Trust. Zdjęcie z tego wydarzenia, na którym pozuje z Rodem Stewartem i byłą żoną, obiegło świat. Collins, mimo trudności, nadal angażuje się w działalność charytatywną, a już w listopadzie planuje specjalną licytację na rzecz organizacji.
2: Polska znowu na ustach całego świata, tym razem dzięki Eurowizji 2026. Nasze jury, jako jedyne w Europie, przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało prawdziwą burzę. Wśród jurorów znalazł się Maurycy Żółtański, znany z zachwytów nad izraelską literaturą. Ciekawe, czy to przypadek, że jego nazwisko w wyszukiwarce łączy się z recenzją książki izraelskiego autora. Wstyd czy odwaga? Oceńcie sami.
1: Justyna Steczkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mamacita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana. Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody.
2: Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16. album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
1: Kiko Loureiro, były gitarzysta Megadeth, postanowił, że życie rodzinne jest jednak ważniejsze niż trashowe riffy. Po latach grania z zespołem Loureiro stwierdził, że wszystko ma swoją datę ważności, a jego czas w Megadeth właśnie się skończył. W wywiadzie zdradził, że Megadeth wyróżnia się progresywnością, której próżno szukać u innych metalowych kapel. Cóż, może i trash metal nie zna litości, ale rodzina zawsze wygrywa. Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd. Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale fani już zacierają ręce. Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu. Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. Na Wisłostradzie doszło do potrącenia psa, który spłoszony wbiegł na jezdnię. Zwierzę zostało szybko przetransportowane do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymało niezbędną pomoc. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla psa są obiecujące. Strażnicy miejscy przypominają, że nawet przy spacerach bez smyczy właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością. 45-letnia Anna P. zginęła od strzału oddanego przez byłego męża, Bogusława G., który następnie odebrał sobie życie. Mężczyzna był wcześniej oskarżony o przemoc wobec rodziny. Bliscy Anny P. przygotowują się do jej ostatniego pożegnania, które odbędzie się w czwartek pod Warszawą. 18 maja 2022 roku w Przypkach pod Tarczynem doszło do tragicznego wypadku, gdy pijany kierowca wjechał w grupę 12 kolarzy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka innych. Sprawca, 45-letni Jakub O., uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. W 2023 roku sąd skazał go na 7 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i inne przestępstwa. Wypadek ten stał się symbolem nie tylko tragedii, ale i ostrzeżenia przed nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończy. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mają 180 minut. Arkusze i odpowiedzi z matury 2026 będą dostępne w internecie po zakończeniu egzaminu. Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas usuwania starego ogrodzenia z drutu kolczastego. Jarek, brat Andrzeja, wbił sobie drut w kolano, co spowodowało sporo bólu, ale na szczęście nie skończyło się poważniejszymi obrażeniami. Prace były wyjątkowo trudne z powodu poplątanych drutów i zniszczonych słupków, ale mimo przeszkód udało się je zakończyć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Drobne krople deszczu mogą dodać uroku malowniczej polskiej wiośnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku. FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media. Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. W najbliższą niedzielę rozpocznie się główna drabinka wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Wśród uczestników znajdą się m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tegoroczne zmagania będą transmitowane na 4 kanałach Eurosportu, co pozwoli na śledzenie większej liczby meczów. Nowością są Eurosport 3 i 4, które pokażą mecze z kortów Simone Mathieu i numer 4.
0: Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open, a pierwszy dzień przyniósł polskim kibicom mieszane emocje. Maja Chwalińska pewnie awansowała do drugiej rundy, pokonując francuskę Alice Ramę 6-0, 6-3. Niestety, Linda Klimowicowa odpadła po porażce w pierwszej rundzie. We wtorek na kort wyjdzie Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewny udział mają już Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff.
0: Podczas meczu Premier League między Arsenalem a Burnley doszło do nietypowego incydentu. Piero Hincapie, zawodnik Arsenalu, przypadkowo odsłonił swoje pośladki po tym, jak Axel Tuanzebe z Burnley nadepnął na jego spodenki. Mimo tej zabawnej sytuacji, Arsenal wygrał 1-0 dzięki bramce Kaja Havertza. Jeśli Manchester City nie wygra dzisiejszego meczu z Bournemouth, Arsenal zdobędzie Mistrzostwo Anglii. Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, młodzi nowożeńcy, Ewa i Romeo, staną przed trudną rzeczywistością. Po tajnym ślubie ich rodziny, w tym babcia Elżbieta, nie zaakceptują ich decyzji i postawią twarde warunki. Bez własnego mieszkania i pracy młodzi nie będą mogli liczyć na wsparcie bliskich. Romeo postanowi zabrać Ewę i wynająć mieszkanie, ale musi najpierw zarobić na ich wspólne życie. To koniec sielanki, a początek prawdziwej próby dla ich związku. Czy młodzi poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Odpowiedź już wkrótce.
2: Dziedzictwo, turecka telenowela, wkracza w emocjonujący 929 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Nana odkrywa paczkę z narkotykami w ubraniach Poyraza, co niszczy jej zaufanie do partnera. Poyraz, zdesperowany, ma tylko 24 godziny na oczyszczenie swojego imienia. W międzyczasie policja rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczych zwłok, co wywołuje panikę u Deryi, próbującej ukryć tożsamość ofiary. Trucizna, poważnie ranny, odzyskuje przytomność i grozi lekarzowi, domagając się wypisu. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne również na platformie TVP VOD. W najnowszym 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z emocjonalnym wyzwaniem. Po długim czasie unikania w końcu obejrzy ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To wyjątkowy moment, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP 2. Franka, leżąc w szpitalnym łóżku, pozostawiła Pawłowi pełne miłości i spokoju przesłanie. Jej słowa, pełne dumy i ciepła, staną się dla Pawła przełomem. Wspomnienia wspólnych chwil powrócą, a Paweł poczuje, że może zacząć układać swoje życie na nowo. To symboliczne zamknięcie etapu żałoby i pierwszy krok ku przyszłości.
1: Serial Na Sygnale powraca z emocjonującymi odcinkami od 905 do 909, które będą emitowane od 18 do 20 maja. W 905 odcinku na ekranie pojawią się gwiazdy TikToka Anna i Wojciech Przybylscy jako pechowe małżeństwo. Odcinek 906 przyniesie zaskakujące pomysły Benia i powrót hakera Śmieszka, który żąda okupu od ministra zdrowia. W 907 odcinku skutki cyberataku paraliżują pracę ratowników, a w lokalnym bistro dochodzi do ostrej awantury. Odcinek 908 to prawdziwy thriller z zaminowaną karetką, w której Piotr musi podjąć dramatyczną decyzję. W 909 odcinku Leon wywołuje burzę w związku z Różą, co prowadzi do szokujących scen na ulicy. Każdy z tych odcinków obiecuje widzom niezapomniane emocje i zaskakujące zwroty akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika i Sebastian biorą udział w emocjonującej licytacji Feel Good. Dominika wygrywa lokal, inwestując ponad 1 000 000 złotych, ale jej triumf zostaje zakłócony przez niespodziewany powrót Renaty z ośrodka leczenia uzależnień. Renata wpada w szał, odkrywając, że Dominika działała za jej plecami. Zaskoczona kwotą licytacji, Renata czuje się zdradzona i oskarża przyjaciół o próbę pozbycia się jej. Dominika zaczyna obawiać się o przyszłość ich przyjaźni. W 3390 odcinku Renata wraca do Feel Good, choć napięcie między przyjaciółkami wciąż wisi w powietrzu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 397 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, której obecność zwiastuje kłopoty. Jana postanawia wyznać Manuelowi prawdę o swojej przeszłości, co może odmienić ich relacje. Pelayo traci transport broni, a Lorenzo bez skrupułów wykorzystuje sytuację, negocjując z niebezpiecznym Cavendishem. W pałacu napięcie rośnie, a tajemnice i intrygi stają się coraz bardziej zawiłe. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia Pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie, choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać.

0: Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący odcinek 297, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Ferit w przypływie gniewu publicznie oskarża Wielką Panią o kradzież rodowych diamentów, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Alice, chcąc chronić dobre imię rodziny, wyrzuca wnuka z domu i przekazuje władzę w holdingu Seiran. Ferit, zdradzony przez bliskich, szuka ukojenia w alkoholu, a Suna, ryzykując wszystko, rusza mu na pomoc. Abidin, zaniepokojony zniknięciem żony, rozpoczyna gorączkowe poszukiwania. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 1 metr na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
2: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw. Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
0: Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
2: Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby.
0: Krakowscy policjanci zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy, który oszukał mieszkankę regionu na ponad 170 tysięcy złotych, podszywając się pod tajnego księgowego. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku dzień po dokonaniu przestępstwa, gdy próbował oszukać kolejną osobę. Przy zatrzymanym znaleziono również cudze karty bankomatowe. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące i grozi mu do 8 lat więzienia. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
0: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
2: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 dzięki Darze i jej utworowi Bangaranga, który zdobył serca Europejczyków, zgarniając 312 punktów. To pierwszy taki sukces dla Bułgarii, a Bangaranga już wspina się na szczyty międzynarodowych list przebojów. Piosenka, będąca mieszanką popu i tradycyjnych bułgarskich brzmień, zaprasza do radosnego buntu i wyrażania siebie. Dara, znana z hitów jak Mr. Rover i Thunder, udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i siła do zmiany świata.
2: Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje, od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające? W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian. Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
2: Polska Komisja Jurorska na Eurowizji 2026 zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji. Tylko Vicky Gabor miała odwagę umieścić Izrael na końcu swojej listy, podczas gdy reszta jurorów przyznała mu maksymalną notę. Efekt? Polska jako jedyna dała Izraelowi 12 punktów, co wywołało falę oburzenia i wstydu. Telewizja Polska szybko odcięła się od oskarżeń o manipulację, podkreślając niezależność jurorów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Haja-Dawid, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania.
1: Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury, talent na scenie, skandal w sieci. Urszula, królowa polskiej sceny muzycznej, zgarnia za jeden koncert aż 68 tysięcy złotych netto. To prawie tyle co Skolim, który z dumą twierdzi, że jego stawka jest najwyższa w kraju. Urszula zaplanowała już 16 występów na 2027 rok, co przyniesie jej ponad 1 000 000 złotych. Cóż, niektórzy artyści wiedzą, jak zamienić dźwięki w złoto.
2: Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radna z Radomia, Agnieszka Stolarczyk. Przez pomyłkę opublikowała na Facebooku prywatną wiadomość do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. W wiadomości prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Choć wpis szybko usunięto, zdążył on obiec media społecznościowe, wywołując dyskusję na temat kompetencji członków rad nadzorczych i roli prywatnych rekomendacji w polityce. Radna potwierdziła autentyczność wiadomości, ale nie skomentowała sytuacji.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, Podlasia, Mazowsza i Pomorza i obowiązują dziś od południa do 23. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie gradem. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku. W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu. W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów. Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek.
2: Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrichsteinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler prowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z keczupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża HoReCa obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym. podczas konferencji Defense 24 Days. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 3389 odcinku Barw Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital, a Grzelakowie otaczają go opieką. Aldona i Borys, mimo że uratowali mu życie, nie wiedzą, że senior planuje ich pozwać za otrucie. Wszystko zaczęło się od zatrucia grzybami, które Bogumił nabył w ich sklepie. Choć Borys nie chciał ich sprzedawać, uległ namowom klienta. Teraz Bogumił, mimo pomocy Grzelaków, chce złożyć przeciwko nim pozew. Czy rzeczywiście zniszczy życie Borysa, czy może zmieni zdanie? Odpowiedź już 26 maja o 25 TVP2. Dziedzictwo. Odcinek 929. Już w poniedziałek, 25 maja. Poyraz staje przed trudnym zadaniem odzyskania zaufania Nany, po tym, jak w jego rzeczach znaleziono narkotyki. Zdesperowany, ma tylko jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Tymczasem w szpitalu trucizna, mimo poważnych obrażeń, odzyskuje przytomność i od razu zaczyna knuć przeciwko Nanie. Deria jest przerażona, gdyż śledztwo w sprawie zwłok znalezionych w lesie może ujawnić jej powiązania z ofiarą, jej siostrą Leilą. Emisja odcinka o 16:05 na TVP1, a dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie na TVP VOD. Turecka telenowela Panna Młoda zbliża się do emisji 111 odcinka, który widzowie TVP2 zobaczą już w poniedziałek, 1 czerwca. W tej odsłonie Cihan odkrywa, że to Bejza doradziła Hancer w sprawie pistoletu, a Ertugrul próbuje załagodzić konflikt między Cihanem a jego żoną. Deria prosi Ertugrula o pomoc w rozmowie z Cemilem, a pojawienie się Cihana i Hancer w rezydencji zaskakuje wszystkich obecnych. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zdobywa coraz większą popularność. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a wciąż powstają nowe. Polscy widzowie mogą więc liczyć na długie lata emocji z bohaterami tej niezwykłej opowieści.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 297 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie Ferit oskarży wielką panią o kradzież rodowych klejnotów, co wywoła burzę w rodzinie. Halis, wściekły na wnuka, wyrzuci go z domu, a władzę w firmie przejmie Sejram. Ferit, zrozpaczony i zdradzony, szuka ukojenia w alkoholu i dzwoni po Sunę, co nie umknie uwadze Abidina. W poprzednim odcinku Ferit zdobył informację o kradzieży diamentów, a Gulbun ujawniła prawdę o dziecku Betul. Serial pełen jest rodzinnych intryg i emocji, a w rolach głównych występują Afra Saracolu, Mert Ramazan Demir i Çetin

0: Tekin Dor.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już we wrześniu zobaczymy 1937 odcinek, który przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Rogowskich. Artur i Marysia staną przed poważnym kryzysem małżeńskim, a wszystko przez Joannę, w której Artur się zakochał. Zdrada Artura z Joanną może doprowadzić do rozwodu, a historia może się powtórzyć, przypominając wcześniejsze dramaty. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, zapowiada, że finał będzie niczym grecka tragedia, pełen nieuniknionych dramatów. Czy Marysia wybaczy zdradę, czy Artur wybierze Joannę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywną kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Steven McClusky został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClusky zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo. Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL Deyang na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym.
2: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który wybrało około 20 500 maturzystów. Egzamin trwał 180 minut i obejmował zadania z takich dziedzin jak mechanika, optyka, elektryczność, termodynamika oraz fizyka atomowa. To popularny wybór wśród uczniów planujących studia techniczne i ścisłe. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz rozwiązania zadań. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. Druga połowa maja to idealny czas na sadzenie ogórków w ogrodzie. Aby rośliny dobrze się rozwijały, warto zastosować domowy nawóz z pokrzywy, który dostarcza łatwo przyswajalnego azotu. Ogórki wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania, a w czasie upałów należy je obficie nawadniać, unikając zraszania liści. Dobre sąsiedztwo dla ogórków to rośliny strączkowe, które wzbogacają glebę w azot.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków.
2: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem. Jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan, niczym bogini słońca, podbija tureckie plaże, prezentując opaleniznę, która mogłaby zawstydzić niejedną tabliczkę czekolady. W luksusowym hotelu w Belek, za jedyne 30 tysięcy złotych za osobę, Małgorzata i Radosław Majdan cieszą się chwilami pełnymi miłości i publicznych czułości. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej umięśniony brzuch, a komentarze, pełne zachwytu, płyną niczym lawina. Cóż, kto by pomyślał, że 48-letnia mama trójki dzieci może wyglądać jak z okładki magazynu Fitness?
1: Justyna Stepkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mamacita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem? Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana. Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów? Jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16. album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
1: Kiko Loureiro, były gitarzysta Megadeth, postanowił, że życie rodzinne jest jednak ważniejsze niż trashowe riffy. Po latach grania z zespołem Loureiro stwierdził, że wszystko ma swoją datę ważności, a jego czas w Megadeth właśnie się skończył. W wywiadzie zdradził, że Megadeth wyróżnia się progresywnością, której próżno szukać u innych metalowych kapel. Cóż, może i trash metal nie zna litości, ale rodzina zawsze wygrywa. Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo, ale fani już zacierają ręce. Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Twelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Aika Topinen z Apokalyptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metallica, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad 2 dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk. Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. Na Wisłostradzie doszło do potrącenia psa, który spłoszony wbiegł na jezdnię. Zwierzę zostało szybko przetransportowane do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymało niezbędną pomoc. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla psa są obiecujące. Strażnicy miejscy przypominają, że nawet przy spacerach bez smyczy właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta. 18 maja 2022 roku w Przypkach pod Tarczynem doszło do tragicznego wypadku, gdy pijany kierowca wjechał w grupę 12 kolarzy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka innych. Sprawca, 45-letni Jakub O., uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. W 2023 roku sąd skazał go na 7 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i inne przestępstwa. Wypadek ten stał się symbolem nie tylko tragedii, ale i ostrzeżenia przed nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wieliczce doszło do potrącenia 9-letniego chłopca przez autobus miejski na przejściu dla pieszych. Dziecko z obrażeniami głowy i ręki zostało przewiezione do szpitala w Krakowie. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale policja zatrzymała mu prawo jazdy, prowadząc dochodzenie w sprawie wypadku. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21.
1: W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończym. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten jest popularny wśród kandydatów na kierunki techniczne, medyczne i ścisłe. W arkuszu pojawiły się zadania z takich tematów jak bryła sztywna, elektromagnetyzm, termodynamika oraz fizyka współczesna. Oficjalne odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu pełnej procedury egzaminacyjnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi.
2: Słuchacie Radia Super Express. W Augustowie padła rekordowa wygrana w ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
2: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. W najbliższą niedzielę rozpocznie się główna drabinka wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Wśród uczestników znajdą się m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tegoroczne zmagania będą transmitowane na 4 kanałach Eurosportu, co pozwoli na śledzenie większej liczby meczów. Nowością są Eurosport 3 i 4, które pokażą mecze z kortów Simone Mathieu i numer 4.
2: Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16. Podczas meczu Premier League między Arsenalem a Burnley doszło do nietypowego incydentu. Piero Hincapie, zawodnik Arsenalu, przypadkowo odsłonił swoje pośladki po tym, jak Axel Tuanzebe z Burnley nadepnął na jego spodenki. Mimo tej zabawnej sytuacji, Arsenal wygrał 1-0 dzięki bramce Kaja Havertza. Jeśli Manchester City nie wygra dzisiejszego meczu z Bournemouth, Arsenal zdobędzie Mistrzostwo Anglii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinie, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirazem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiraz stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poiraza, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiraz był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: M jak miłość zaskakuje w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany już dziś o 20:55 na TVP 2. Kasia, mimo pomocy Anety, nie zdoła ukryć swojej tajemnicy przed Aleksandrem Sowińskim. Anka Sokołowska, szantażystka, ujawnia sekret Kasi, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Sowiński wykorzystuje zdobyte informacje, by zmusić Kasię do uległości. Aneta, próbując pomóc przyjaciółce, pożycza jej pieniądze, by pozbyć się Sokołowskiej. Jednak Kasia wciąż nie chce wyznać prawdy Jakubowi i Mariuszowi o ojcostwie Zosi. Tajemnica Kasi staje się coraz trudniejsza do ukrycia, a napięcie rośnie. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by zmierzyć się z prawdą? M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów.
1: Dziedzictwo, odcinek 930, przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poiraz staje przed trudnym zadaniem oczyszczenia się z zarzutów, gdy wokół niego zacieśnia się pętla intryg. Nana zaczyna wątpić w jego uczciwość, co tylko podsyca napięcie. Tymczasem Semich, mistrz manipulacji, robi wszystko, by zatrzeć ślady swoich działań. Deria planuje sfałszować wyniki badań DNA, a Ainur niespodziewanie traci pracę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP 1. Serial Dziedzictwo to pełna tajemnic opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i walce o prawdę. W obsadzie między innymi Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący odcinek 297, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Ferit w przypływie gniewu publicznie oskarża Wielką Panią o kradzież rodowych diamentów, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Alice, chcąc chronić dobre imię rodziny, wyrzuca wnuka z domu i przekazuje władzę w holdingu Seiran. Ferit, zdradzony przez bliskich, szuka ukojenia w alkoholu, a Suna, ryzykując wszystko, rusza mu na pomoc. Abidin, zaniepokojony zniknięciem żony, rozpoczyna gorączkowe poszukiwania. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
0: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
2: Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Słuchacie Radia Super Ekstra.
2: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia. Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby. Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość. Policja ze Stargardu we współpracy z niemieckimi służbami uwolniła Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Do porwania doszło w nocy z 15 na 16 maja, a sprawca, również Polak, został zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono narkotyki i przedmiot przypominający broń. Kobieta jest już bezpieczna, a sprawca odpowie za swoje czyny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce. Dziś na warszawskiej Pradze Południe policjanci uratowali starszą kobietę, uwięzioną w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamienieckiej. Seniorka, która źle się czuła, nie mogła otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze weszli przez okno, korzystając z pożyczonej drabiny. Dzięki szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego oraz pracownicy opieki społecznej.
0: Policjanci z Radomia rozbili magazyn z nielegalnymi papierosami o wartości ponad 1,7 miliona złotych. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca miasta, któremu grozi odpowiedzialność za przestępstwo karnoskarbowe. Na posesji znaleziono ponad 50 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymanemu grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Albert Brudny, Lorenz, gwiazda programu Ninja vs. Ninja, znów w szpitalu po kolejnym koszmarnym wypadku. Czeka go druga operacja kręgosłupa, a w międzyczasie dzieli się gorzkimi refleksjami na temat samotnej walki z problemami zdrowotnymi i prawnymi. Ostrzega rodziców, by dobrze przemyśleli udział swoich dzieci w telewizyjnych show, bo tor przeszkód to nie zabawa, a realne ryzyko. W tle jego dramatycznej historii pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczestników i warunki, w jakich realizowane są ekstremalne konkurencje. Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje. Od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami.
2: W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian.
1: Polska Komisja Jurorska na Eurowizji 2026 zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji. Tylko Vicky Gabor miała odwagę umieścić Izrael na końcu swojej listy, podczas gdy reszta jurorów przyznała mu maksymalną notę. Efekt? Polska jako jedyna dała Izraelowi 12 punktów, co wywołało falę oburzenia i wstydu. Telewizja Polska szybko odcięła się od oskarżeń o manipulację, podkreślając niezależność jurorów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Urszula, królowa polskiej sceny muzycznej, zgarnia za jeden koncert aż 68 tysięcy złotych netto. To prawie tyle, co z Colim, który z dumą twierdzi, że jego stawka jest najwyższa w kraju. Urszula zaplanowała już 16 występów na 2027 rok, co przyniesie jej ponad 1 000 000 złotych. Cóż, niektórzy artyści wiedzą, jak zamienić dźwięki w złoto. Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Bielsko-Biała zamienia się w gitarową stolicę Europy, a wszystko za sprawą Cavatina Guitar Festival. To nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna uczta, gdzie gitara staje się językiem emocji i energii. W sobotę Artur Rojek z Cavatina, Philharmonic Orchestra oraz hipnotyczny duet Kari Kari rozgrzeją scenę, a Wojciech Pilichowski pokaże, że bas potrafi rządzić. Niedziela przyniesie analogowe ciepło od Cinnamon Gum i niezapomniany finał z brytyjską legendą Archie. Bielsko-Biała, jako polska stolica kultury 2026 roku, pokazuje, że jest gotowe na muzyczne wyzwania na światowym poziomie. Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych. Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, Podlasia, Mazowsza i Pomorza i obowiązują dziś od południa do 23. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie gradem. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie na Wisłostradzie doszło do potrącenia suczki, która spłoszona wbiegła pod samochód. Strażnicy miejscy i policjanci szybko zareagowali, wzywając technika weterynarii, a pies trafił pod fachową opiekę. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla zwierzęcia są obiecujące. Funkcjonariusze przypominają, że choć przepisy pozwalają na spacery z psami bez smyczy, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest Malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
2: W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu. Dziś o 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, uznawany za jedno z najtrudniejszych wyzwań dla maturzystów. W sieci pojawiły się spekulacje na temat możliwych przecieków, jednak oficjalne arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopiero po południu. Wśród tematów, które mogą pojawić się na egzaminie, wymienia się m.in. bryłę sztywną, elektromagnetyzm i termodynamikę. Do tego czasu wszelkie doniesienia należy traktować z ostrożnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
1: Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrich Steinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 1 metr na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki obowiązujące od środy. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 52 grosze. Benzyna 98 osiągnie ponad 7 zł za litr, a olej napędowy 7 zł. To kolejny dzień, w którym ceny paliw idą w górę. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złotych. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:05 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo. Odcinek 929. Już w poniedziałek, 25 maja. Poyraz staje przed trudnym zadaniem odzyskania 29.

0: różnych klejnotów, co wywoła burzę w rodzinie. Alice, wściekły na wnuka, wyrzuci go z domu, a władzę w firmie przejmie Seyran. Ferit, zrozpaczony i zdradzony, szuka ukojenia w alkoholu i dzwoni po Sunę, co nie umknie uwadze Abidina. W poprzednim odcinku Ferit zdobył informacje o kradzieży diamentów, a Gulbun ujawniła prawdę o dziecku Betul. Serial pełen jest rodzinnych intryg i emocji, a w rolach głównych występują Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir i Çetin Tekindor. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W najnowszym 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z emocjonalnym wyzwaniem. Po długim czasie unikania w końcu obejrzy ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To wyjątkowy moment, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP 2. Franka, leżąc w szpitalnym łóżku, pozostawiła Pawłowi pełne miłości i spokoju przesłanie. Jej słowa, pełne dumy i ciepła, staną się dla Pawła przełomem. Wspomnienia wspólnych chwil powrócą, a Paweł poczuje, że może zacząć układać swoje życie na nowo. To symboliczne zamknięcie etapu żałoby i pierwszy krok ku przyszłości.
0: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP 2.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wujtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP 2, a także na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje.

0: Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dagmara Pawełczyk-Wojcka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, próbując zablokować zmiany w polskim sądownictwie. Jej manewr okazał się nieskuteczny, ponieważ kadencja starej rady wygasła, a nowi członkowie już przejęli kontrolę. Odnowiona KRS ma teraz za zadanie przywrócić praworządność i odbudować autorytet instytucji. Byli członkowie neo-KRS wracają do pracy w sądach, ale mogą napotkać problemy prawne związane z ich wcześniejszymi działaniami.
3: Napięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem osiągnęło nowy poziom po ostrej wymianie zdań. Tusk skrytykował działania Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że szkodzą wizerunkowi Polski. Prezydent Nawrocki odrzucił te zarzuty, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy podczas szczytu w Bukareszcie. Tymczasem doniesienia o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce budzą niepokój i stają się tłem dla politycznych sporów.
2: 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFIU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie. Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
2: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który wybrało około 20 500 maturzystów. Egzamin trwał 180 minut i obejmował zadania z takich dziedzin jak mechanika, optyka, elektryczność, termodynamika oraz fizyka atomowa. To popularny wybór wśród uczniów planujących studia techniczne i ścisłe. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz rozwiązania zadań. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. Druga połowa maja to idealny czas na sadzenie ogórków w ogrodzie. Aby rośliny dobrze się rozwijały, warto zastosować domowy nawóz z pokrzywy, który dostarcza łatwo przyswajalnego azotu. Ogórki wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania, a w czasie upałów należy je obficie nawadniać, unikając zraszania liści. Dobre sąsiedztwo dla ogórków to rośliny strączkowe, które wzbogacają glebę w azot.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
3: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów.
2: Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji. Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów, oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 dzięki Darze i jej utworowi Bangaranga, który zdobył serca Europejczyków, zgarniając 312 punktów. To pierwszy taki sukces dla Bułgarii, a Bangaranga już wspina się na szczyty międzynarodowych list przebojów. Piosenka, będąca mieszanką popu i tradycyjnych bułgarskich brzmień, zaprasza do radosnego buntu i wyrażania siebie. Dara, znana z hitów jak Mr. Rover i Thunder, udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i siła do zmiany świata. Cannes znów błyszczy, a Demi Moore króluje na czerwonym dywanie, zmieniając kreacje jak rękawiczki. Raz jak księżniczka w różowej sukni, innym razem w czerni z piórami. Pokazuje, że moda to jej drugie imię. Tymczasem Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który już zdobył serca widzów 6-minutową owacją na stojąco. A wszystko to w cieniu wychudzonych sylwetek gwiazd, które budzą więcej niepokoju niż zachwytu. Małgorzata Rozenek-Majdan, niczym bogini słońca, podbija tureckie plaże, prezentując opaleniznę, która mogłaby zawstydzić niejedną tabliczkę czekolady. W luksusowym hotelu w Belek, za jedyne 30 tysięcy złotych za osobę, Małgorzata i Radosław Majdan cieszą się chwilami pełnymi miłości i publicznych czułości. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej umięśniony brzuch, a komentarze, pełne zachwytu, płyną niczym lawina. Cóż, kto by pomyślał, że 48-letnia mama trójki dzieci może wyglądać jak z okładki magazynu fitness? Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Vicky Gabor, nasza młoda gwiazda, znowu zaskakuje. W tegorocznym jury Eurowizji 2026 postanowiła umieścić Izrael na samym końcu, co wywołało burzę w sieci. Fani nie kryją zaskoczenia, ale Vicky od lat konsekwentnie sprzeciwia się obecności Izraela w konkursie. Już w 2024 roku, po kontrowersjach związanych z izraelską piosenką, pokazała swoje stanowisko, a teraz tylko potwierdza, że jej przekonania są silniejsze niż presja fanów. Wielki finał Love is Blind Polska już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Marta i Damian to bezapelacyjni faworyci widzów, ale niespodziewanie sporo fanów wierzy w szczęśliwe zakończenie dla Julity i Jacka, mimo ich greckich dramatów. Krzysztof i Malika odpadli z gry po zdradzie, a tajemniczy żart Jacka wciąż pozostaje zagadką. Czy dowiemy się, co naprawdę powiedział podczas specjalnego odcinka Reunion? Czekamy z niecierpliwością. Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Haja-Davy, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania. Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów? Jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
2: Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd. Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale fani już zacierają ręce. Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem.
3: Radna z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, przez pomyłkę opublikowała na Facebooku prywatną wiadomość do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. W wiadomości prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Choć wpis szybko usunięto, zdążył on obiec media społecznościowe, wywołując dyskusję na temat kompetencji członków rad nadzorczych i roli prywatnych rekomendacji w polityce. Radna potwierdziła autentyczność wiadomości, ale nie skomentowała sytuacji.
2: W Wieliczce doszło do potrącenia 9-letniego chłopca przez autobus miejski na przejściu dla pieszych. Dziecko z obrażeniami głowy i ręki zostało przewiezione do szpitala w Krakowie. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale policja zatrzymała mu prawo jazdy, prowadząc dochodzenie w sprawie wypadku. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten jest popularny wśród kandydatów na kierunki techniczne, medyczne i ścisłe. W arkuszu pojawiły się zadania z takich tematów jak bryła sztywna, elektromagnetyzm, termodynamika oraz fizyka współczesna. Oficjalne odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu pełnej procedury egzaminacyjnej. W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
3: Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek.
2: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
3: W Augustowie padła rekordowa wygrana w ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
2: Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu Dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
2: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. W najbliższą niedzielę rozpocznie się główna drabinka wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Wśród uczestników znajdą się m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tegoroczne zmagania będą transmitowane na 4 kanałach Eurosportu, co pozwoli na śledzenie większej liczby meczów. Nowością są Eurosport 3 i 4, które pokażą mecze z kortów Simone Mathieu i numer 4.
2: Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16. Podczas meczu Premier League między Arsenalem a Burnley doszło do nietypowego incydentu. Piero Hincapie, zawodnik Arsenalu, przypadkowo odsłonił swoje pośladki po tym, jak Axel Tuanzebe z Burnley nadepnął na jego spodenki. Mimo tej zabawnej sytuacji, Arsenal wygrał 1-0 dzięki bramce Kaja Havertza. Jeśli Manchester City nie wygra dzisiejszego meczu z Bournemouth, Arsenal zdobędzie Mistrzostwo Anglii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinie, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 czerwca na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany 114 odcinek tej emocjonującej produkcji. W nadchodzącym epizodzie Fadime zwróci uwagę Melichowi na jego zbytnią poufałość z synem, a Gulsum i Bejza dodadzą tajemniczy środek do maści Cichana. Sytuacja Cichana dramatycznie się pogorszy, gdy dostanie wysokiej gorączki, a Mukader obwini za to Hansera. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a jej finał to jeszcze odległa perspektywa.
2: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP 2, w związku Natalki i Adama wybuchnie kryzys. Natalka po raz trzeci przesunie termin ślubu, co wywoła niezadowolenie Adama. Policjant, pewny swego, nie podejrzewa, że w życiu jego ukochanej pojawił się ktoś inny. Mikołaj, nowy dyrektor szkoły, staje się poważnym zagrożeniem dla ich związku. Hania, córka Natalki, dostrzega niebezpieczeństwo, ale jej ostrzeżenia zostają zbagatelizowane. W finałowym odcinku przed wakacjami Natalka wymknie się na spotkanie z Mikołajem, co może być początkiem końca jej relacji z Adamem. Czy Adam zrozumie, że nie jest jedynym mężczyzną w życiu Natalki? Odpowiedź poznamy już wkrótce. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już we wrześniu zobaczymy 1937 odcinek, który przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Rogowskich. Artur i Marysia staną przed poważnym kryzysem małżeńskim, a wszystko przez Joannę, w której Artur się zakochał. Zdrada Artura z Joanną może doprowadzić do rozwodu, a historia może się powtórzyć, przypominając wcześniejsze dramaty. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, zapowiada, że finał będzie niczym grecka tragedia, pełen nieuniknionych dramatów. Czy Marysia wybaczy zdradę? Czy Artur wybierze Joannę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią. M jak Miłość zaskakuje w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany już dziś o 20.55 na TVP 2. Kasia, mimo pomocy Anety, nie zdoła ukryć swojej tajemnicy przed Aleksandrem Sowińskim. Anka Sokołowska, szantażystka, ujawnia sekret Kasi, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Sowiński wykorzystuje zdobyte informacje, by zmusić Kasię do uległości. Aneta, próbując pomóc przyjaciółce, pożycza jej pieniądze, by pozbyć się Sokołowskiej. Jednak Kasia wciąż nie chce wyznać prawdy Jakubowi i Mariuszowi o ojcostwie Zosi. Tajemnica Kasi staje się coraz trudniejsza do ukrycia, a napięcie rośnie. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by zmierzyć się z prawdą?
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18.35 na TVP 1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial pełen intryg i tajemnic przenosi

0: Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 25 w TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów.
1: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie, choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący odcinek 297, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Ferit w przypływie gniewu publicznie oskarża Wielką Panią o kradzież rodowych diamentów, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Alice, chcąc chronić dobre imię rodziny, wyrzuca wnuka z domu i przekazuje władzę w holdingu Seiram. Ferit, zdradzony przez bliskich, szuka ukojenia w alkoholu, a Suna, ryzykując wszystko, rusza mu na pomoc. Abidin, zaniepokojony zniknięciem żony, rozpoczyna gorączkowe poszukiwania. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Dzisiejsza aura prowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Minęła 18.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
1: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
3: Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce w związku z 26 zarzutami, przebywa obecnie w USA. Jego wyjazd z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych miał być możliwy dzięki interwencji amerykańskiego urzędnika Christophera Landau. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził zaniepokojenie brakiem współpracy ze strony USA w tej sprawie. Polska prokuratura przygotowuje wniosek o ekstradycję Ziobry.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na magnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na magnety pozostaje istotnym elementem szkolenia. Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby.
1: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku przystąpiło do niego około 20,5 tysiąca uczniów z liceów i techników. Arkusz egzaminacyjny obejmował zadania wymagające obliczeń, analizy doświadczeń i wykresów oraz praktycznego zastosowania praw fizyki. Po zakończeniu egzaminu maturzyści mogą sprawdzić arkusz CKE oraz odpowiedzi i rozwiązania zadań, które będą dostępne online.
3: Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260 miejsce w rankingu popularności w Polsce. Dziś na warszawskiej Pradze Południe policjanci uratowali starszą kobietę uwięzioną w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamienieckiej. Seniorka, która źle się czuła, nie mogła otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze weszli przez okno, korzystając z pożyczonej drabiny. Dzięki szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego oraz pracownicy opieki społecznej. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje, od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Warszawski Klub Niebo zamienił się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata, gdzie celebryci i himalaiści spotkali się na premierze książki Martyny Wojciechowskiej, Jolanta Kwaśniewska, Bedoes i Borys Szyc. To tylko niektóre z nazwisk, które błyszczały w blasku fleszy. Jednak to nie stylizacje, a osobista historia Wojciechowskiej o zdobyciu Mount Everestu 20 lat temu skradła show. Nowe wydanie książki to nie tylko wspomnienie wyprawy, ale też podróż w głąb siebie, pełna emocji i refleksji.
2: W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian. Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek. Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Justyna Stepkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mamacita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
2: Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń. Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Kiko Loureiro, były gitarzysta Megadeth, postanowił, że życie rodzinne jest jednak ważniejsze niż trashowe riffy. Po latach grania z zespołem Loureiro stwierdził, że wszystko ma swoją datę ważności, a jego czas w Megadeth właśnie się skończył. W wywiadzie zdradził, że Megadeth wyróżnia się progresywnością, której próżno szukać u innych metalowych kapel. Cóż, może i trash metal nie zna litości, ale rodzina zawsze wygrywa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując m.in. dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. W lesie w Ochotnicy Górnej odkryto minę przeciwpancerną z czasów wojennych. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją znaleziska. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. W razie znalezienia niewybuchu należy oddalić się i powiadomić odpowiednie służby. W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu.
1: Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć grotesk, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. Wrocław przez kilka dni stał się centrum polskiego kina, goszcząc 19. Festiwal Reżyserii Filmowej i 15. Festiwal Aktorstwa Filmowego. Podczas uroczystej gali finałowej Wojciech Smarzowski otrzymał Kryształowego Dzika za wybitne osiągnięcia, a Maciej Sobieszczański zdobył Grand Prix za film Brat. W sekcji aktorskiej Złote Szczeniaki przyznano Matyldzie Giegrzno i Filipowi Wiłkomirskiemu za role pierwszoplanowe. Stanisław Dziernieńko został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a wieczór uświetnił występ Katarzyny Skrzyneckiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr północny osiągnie 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z ketchupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża HoReCa obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym. Podczas konferencji Defense 24 Days ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
1: W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirazem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiraz stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poiraza, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiraz był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W najnowszym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 w TVP2, emocje sięgną zenitu. Natalka, zaproszona przez Mikołaja, nieświadomie wplącze się w niebezpieczną sytuację. Na miejscu spotka Darię, byłą kochankę Mikołaja, uzbrojoną i gotową na wszystko. Policjantka szybko obezwładni Darię, ale ta zdoła się wyrwać, co doprowadzi do dramatycznej szarpaniny. W momencie, gdy Mikołaj wybiegnie z domu, padnie strzał. Czy ktoś zginie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. To będzie odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W najnowszym 1934 odcinku M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z emocjonalnym wyzwaniem. Po długim czasie unikania w końcu obejrzy ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To wyjątkowy moment, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20.55 na TVP2. Franka, leżąc w szpitalnym łóżku, pozostawiła Pawłowi pełne miłości i spokoju przesłanie. Jej słowa, pełne dumy i ciepła, staną się dla Pawła przełomem. Wspomnienia wspólnych chwil powrócą, a Paweł poczuje, że może zacząć układać swoje życie na nowo. To symboliczne zamknięcie etapu żałoby i pierwszy krok ku przyszłości.
1: Finał sezonu M jak Miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysię, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami. Finałowy odcinek M jak Miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze

0: najważniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. W 1432 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgają zenitu. Funkcjonariuszka Lena staje przed trudnym zadaniem, gdy porwany mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy. Nagranie z żądaniem okupu szybko obiega internet, wywołując zamieszanie i presję na policjantach. Planowane przekazanie pieniędzy kończy się fiaskiem, a bliscy zaginionego podejmują ryzykowne działania na własną rękę. W międzyczasie Sołtys planuje spotkanie z Darią, co dodaje odcinkowi osobistego wymiaru. Nowe przygody wrocławskich stróżów prawa będzie można obejrzeć już 26 maja o godzinie 19 na kanale TV4. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki kryminalne z codziennymi problemami, które są bliskie każdemu z nas.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 1 metr na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, próbując zablokować zmiany w polskim sądownictwie. Jej manewr okazał się nieskuteczny, ponieważ kadencja starej rady wygasła, a nowi członkowie już przejęli kontrolę. Odnowiona KRS ma teraz za zadanie przywrócić praworządność i odbudować autorytet instytucji. Byli członkowie neo-KRS wracają do pracy w sądach, ale mogą napotkać problemy prawne związane z ich wcześniejszymi działaniami.
1: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się historyczna ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi. Wśród pierwszych laureatów znaleźli się Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, uhonorowani za wkład w integrację europejską i obronę wartości Unii Europejskiej. Wałęsa został wyróżniony za rolę Vanidani o Solidarności i demokratyczne przemiany w Polsce, natomiast Buzek za działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską i NATO. To symboliczne uznanie dla ich wkładu w budowę demokratycznej Europy.
0: 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFIU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa 36 amerykańskich psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym wyraziła poważne obawy dotyczące stanu zdrowia psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta i stanowi zagrożenie dla świata. Lekarze wskazują na pogorszenie funkcji poznawczych i incydenty, takie jak zasypianie na ważnych spotkaniach. Mimo zapewnień Białego Domu o jego doskonałym zdrowiu, eksperci domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa z urzędu. Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL De Yang na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym. Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki. Druga połowa maja to idealny czas na sadzenie ogórków w ogrodzie. Aby rośliny dobrze się rozwijały, warto zastosować domowy nawóz z pokrzywy, który dostarcza łatwo przyswajalnego azotu. Ogórki wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania, a w czasie upałów należy je obficie nawadniać, unikając zraszania liści. Dobre sąsiedztwo dla ogórków to rośliny strączkowe, które wzbogacają glebę w azot.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pranie prześcieradeł z gumką często kończy się zaplątaniem mniejszych ubrań. Ekspertka od porządków, Agnieszka Szpalik, radzi, by przed praniem dokładnie złożyć prześcieradło i zabezpieczyć je gumką, co eliminuje ten problem. Regularna zmiana pościeli co 2 tygodnie i pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza pomagają utrzymać higienę i pozbyć się drobnoustrojów. Szczególnie latem warto zwiększyć częstotliwość prania. W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 zł, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Toruniu. Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg.
2: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 dzięki Darze i jej utworowi Bangaranga, który zdobył serca Europejczyków, zgarniając 312 punktów. To pierwszy taki sukces dla Bułgarii, a Bangaranga już wspina się na szczyty międzynarodowych list przebojów. Piosenka, będąca mieszanką popu i tradycyjnych bułgarskich brzmień, zaprasza do radosnego buntu i wyrażania siebie. Dara, znana z hitów jak Mr. Rover i Thunder, udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i siła do zmiany świata.
1: Świat kina pogrążony jest w smutku po nagłej śmierci Luny Jordan, zaledwie 24-letniej niemieckiej aktorki. Młoda gwiazda, która zdążyła już zabłysnąć w takich produkcjach jak Wild Republic czy Puszka Pandory, odeszła niespodziewanie, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno cieszyła się z nowej roli w serialu Hamburg Days, a teraz pozostaje po niej tylko pustka. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a świat zastanawia się, jak to możliwe, że tak młoda i utalentowana osoba odeszła tak nagle.
2: Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, nasza młoda gwiazda, znowu zaskakuje. W tegorocznym jury Eurowizji 2026 postanowiła umieścić Izrael na samym końcu, co wywołało burzę w sieci. Fani nie kryją zaskoczenia, ale Vicky od lat konsekwentnie sprzeciwia się obecności Izraela w konkursie. Już w 2024 roku, po kontrowersjach związanych z izraelską piosenką, pokazała swoje stanowisko, a teraz tylko potwierdza, że jej przekonania są silniejsze niż presja fanów. Wielki finał Love is Blind Polska już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Marta i Damian to bezapelacyjni faworyci widzów, ale niespodziewanie sporo fanów wierzy w szczęśliwe zakończenie dla Julity i Jacka, mimo ich greckich dramatów. Krzysztof i Malika odpadli z gry po zdradzie, a tajemniczy żart Jacka wciąż pozostaje zagadką. Czy dowiemy się, co naprawdę powiedział podczas specjalnego odcinka Reunion? Czekamy z niecierpliwością. Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Hayadavi, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania. Maja Ostaszewska, znana obrończyni praw zwierząt, znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak wystąpiła w kampanii marki Gino Rossi, która sprzedaje skórzane produkty. Internauci nie szczędzą słów, zarzucając aktorce hipokryzję. Ostaszewska broni się, twierdząc, że promowane przez nią akcesoria nie są ze skóry zwierzęcej, a firma poszukuje alternatyw. Mimo to dyskusja w sieci nie cichnie, a pytanie o granice między ideałami a komercją pozostaje otwarte.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody. Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd. Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością ledwie odczuwalną. W Katowicach termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, Podlasia, Mazowsza i Pomorza i obowiązują dziś od południa do 23. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie gradem. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z fizyki, który potrwa 180 minut. Maturzyści zdają w dwóch formułach: 2023 i 2015, a egzamin obejmuje takie zagadnienia jak kinematyka, dynamika, elektrostatyka czy termodynamika. Ponad 22 300 osób przystąpiło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Oficjalne odpowiedzi do arkuszy CKE będą dostępne w późniejszym terminie.
1: W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
0: Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek.
1: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską. Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu Dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
1: Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek dotarła do Paryża, gdzie przygotowuje się do wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Polka, jedna z głównych faworytek, odbyła już trening na słynnym korcie Philippe Chatrier. Świątek, która niedawno osiągnęła półfinał w Rzymie, pracowała nad serwisem i grą z głębi kortu. Główna część turnieju rozpocznie się 24 maja i potrwa do 7 czerwca.
0: Podczas meczu Premier League między Arsenalem a Burnley doszło do nietypowego incydentu. Piero Hincapie, zawodnik Arsenalu, przypadkowo odsłonił swoje pośladki po tym, jak Axel Tuanzebe z Burnley nadepnął na jego spodenki. Mimo tej zabawnej sytuacji, Arsenal wygrał 1-0 dzięki bramce Kaja Havertza. Jeśli Manchester City nie wygra dzisiejszego meczu z Bournemouth, Arsenal zdobędzie Mistrzostwo Anglii.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poyraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poyrazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poyraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poyraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2.
0: M jak miłość zaskakuje w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany już dziś o 20:55 na TVP2. Kasia, mimo pomocy Anety, nie zdoła ukryć swojej tajemnicy przed Aleksandrem Sowińskim. Anka Sokołowska, szantażystka, ujawnia sekret Kasi, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Sowiński wykorzystuje zdobyte informacje, by zmusić Kasię do uległości. Aneta, próbując pomóc przyjaciółce, pożycza jej pieniądze, by pozbyć się Sokołowskiej. Jednak Kasia wciąż nie chce wyznać prawdy Jakubowi i Mariuszowi o ojcostwie Zosi. Tajemnica Kasi staje się coraz trudniejsza do ukrycia, a napięcie rośnie. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by zmierzyć się z prawdą?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową. W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywej. Niestety,

0: młodych artystów.
1: Każdy kolejny rok to nowy serial, który zadebiutuje na Prime Video już 10 czerwca. Opowieść przenosi nas do wakacyjnego miasteczka Barry's Bay, gdzie Percy i Sam spędzają każde lato. Ich przyjaźń z czasem przeradza się w głęboką miłość, która jednak zostaje przerwana na lata. Percy musi zmierzyć się z przeszłością, gdy wraca do miasteczka. Serial, oparty na bestsellerowej powieści Carly Fortune, to nostalgiczna historia o pierwszych miłościach i wyborach, które kształtują nasze życie. W głównych rolach zobaczymy Sadie Sovereign i Matta Cornetta. Premiera odbędzie się podczas Tribeca Film Festival 8 czerwca, a dwa dni później serial trafi na Prime Video. W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
0: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
2: Napięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem osiągnęło nowy poziom po ostrej wymianie zdań. Tusk skrytykował działania Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że szkodzą wizerunkowi Polski. Prezydent Nawrocki odrzucił te zarzuty, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy podczas szczytu w Bukareszcie. Tymczasem doniesienia o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce budzą niepokój i stają się tłem dla politycznych sporów. Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
2: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który wybrało około 20 500 maturzystów. Egzamin trwał 180 minut i obejmował zadania z takich dziedzin jak mechanika, optyka, elektryczność, termodynamika oraz fizyka atomowa. To popularny wybór wśród uczniów planujących studia techniczne i ścisłe. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz rozwiązania zadań.
2: Dziś na warszawskiej Pradze Południe policjanci uratowali starszą kobietę, uwięzioną w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamienieckiej. Seniorka, która źle się czuła, nie mogła otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze weszli przez okno, korzystając z pożyczonej drabiny. Dzięki szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego oraz pracownicy opieki społecznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd.
0: Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Mariusz G., któremu śledczy nadali kryptonim Krwawy Tulipan, rozkochiwał w sobie kobiety, a później pozbawiał je życia. Chciał w ten sposób przejmować ich cały majątek. Żądza pieniądza i mordercze zapędy pchnęły go w ramiona przestępczego półświatka. Choć on sam uważał się częściowo za pokrzywdzonego i chciał wywalczyć milionowe odszkodowanie, pozywając media opisujące sprawę czy autorkę książki powstałej na jego temat. Historia Mariusza G. niespodziewanie powróciła na początku 2025 roku, a wszystko z powodu szokującej decyzji sądu apelacyjnego, który zdecydował się uchylić wyrok skazujący Krwawego Tulipana na dożywocie. Powody są naprawdę zaskakujące. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Mariusz G. uchodził za człowieka biznesu. Miał nieco ponad 40 lat, był absolwentem zespołu szkół morskich i przez jakiś czas spełniał się jako marynarz, wybywając w podróże dookoła świata. Tak przynajmniej lubił o sobie opowiadać. Wysportowany i zadbany, atrakcyjny, samodzielny finansowo. Po powrocie z wojaży osiadł w Kołobrzegu, gdzie od kilku lat prowadził dobrze prosperującą firmę, która zajmowała się produkcją lizaków. Robert Dziemba, redaktor naczelny portalu Miasto Kołobrzeg, opowiadał w mediach, że Mariusz G. był traktowany jak człowiek sukcesu i jednocześnie osoba publiczna, ponieważ pełnił funkcję w zarządzie Stowarzyszenia Kołobrzeskich Morsów. Mieszkańcy znali go i lubili. Szczególną sympatię wzbudzał wśród kobiet. W toku późniejszego śledztwa te, które miały z nim styczność, zeznawały, że był czarującym człowiekiem, bardzo przekonującym. Rozumiał je, potrafił słuchać i nie oceniać. To przyciągało potencjalne ofiary, które obierał za cel.
3: Moja koleżanka chciała po prostu kogoś poznać. Takiego, można powiedzieć, bardzo czystego, pedantycznego. No i właśnie Mariusz mi się taki po prostu wydał i napisano jego SMS-a, czy chcę poznać moją koleżankę. On odpowiedział tak i wtedy się już zapoznali, kontynuowali ze swoją znajomością. Dwa razy mnie koleżanka zabrała na spotkanie z Mariuszem. Bo chciała, nie wiem, ocenić, jaką ma w ogóle intencje do jej osoby. No i byliśmy kiedyś kawiarni, byliśmy drinki, Mariusz mnie też pił, a co do czego wyszło, że on pił bez alkoholu, chociaż zachowywał się jakby pijany.
1: Dana kobieta musiała najpierw spełnić kilka warunków, które ułożył we własnej głowie. Powinna być samotna, zagubiona, mieć utrudniony kontakt z rodziną. Tak, by po ewentualnym zniknięciu nikt jej przesadnie nie szukał, nie dociekał powodów tego zniknięcia. W ten sposób Mariusz G. wybrał 31-letnią Iwonę K. Znajomość rozwijała się w błyskawicznym tempie, do czasu pożaru, który strawił mieszkanie kobiety i znacznie obniżył przez to jego wartość. Kiedy kilka miesięcy później Iwona niespodziewanie zaginęła, mężczyzna kupił nieruchomość za grosze. Wyremontował lokum i czerpał z tego korzyści. W programie Uwaga TVN w tamtym okresie przywoływano wypowiedzi sąsiadów, którzy wypowiadali się o nim raczej pochlebnie. W ich ocenie to Iwona była imprezowiczką, która spaliła własne mieszkanie i uciekła. A on, dobroduszny, postanowił nadać temu miejscu nowe życie. Nikt wtedy nie zastanawiał się, dokąd udała się kobieta. Mariusz G. znalazł sobie w międzyczasie kolejną wybrankę, którą stała się 37-letnia Aneta D. Dwa lata po zniknięciu Iwony K. o niej także słuch zaginął. W TVN-ie wspominano wizytę kobiety u siostry zmarłej babci, która odbyła się dzień przed tym zniknięciem. Miała zachowywać się podejrzanie. Była trochę inna, jakaś speszona, podminowana. Na drugi dzień była już chyba w sidłach tego człowieka. Miała pojechać do Gdańska na kurs nieruchomości, żeby potem pracować. Szejkowie mieli tutaj kupować jakieś mieszkania. Mówiła pani Kornelia, cytowana przez stację TVN. Nagle kontakt z Anetą się urwał. Lokalni dziennikarze już wtedy zaczęli zastanawiać się, czy sprawa nie kryje w sobie drugiego dna. Podejrzenia budziła właśnie rzekoma ucieczka Anety, kobiety, którą osobiście znał redaktor Robert Dziemba. Zaginiona była związana z miastem, a jej nagłe zniknięcie i wyłączenie komórki po prostu do niej nie pasowało. Zostawiła po sobie jedynie krótką wiadomość, którą wysłała do bliskich. Treść SMS-a wysłanego spod niemieckiej granicy brzmiała: wyjeżdżam. Nie kontaktujcie się ze mną. Jak będę chciała, zadzwonię. Zdaniem wielu osób Aneta czegoś takiego nigdy by nie napisała. To nie było w jej stylu. Dziennikarka Gazety Kołobrzeskiej Anna Buchner-Wrońska również postanowiła przyjrzeć się sprawie kobiety. Gdy policja miesiącami bezskutecznie poszukiwała Anety, której zaginięcie ktoś zgłosił na komendę, ona pojechała do jej mieszkania. Tam zastała mężczyznę, który twierdził, że zakupił lokum od Mariusza G. Okazało się, że jej majątek także przejął i postanowił spieniężyć. Ten mężczyzna był w szoku, aż usiadł z wrażenia. Powiedział, że faktycznie jak kupił mieszkanie, to w środku były rzeczy jakiejś kobiety, ale nie zwrócił na to uwagi, relacjonowała reporterka w rozmowie z TVN-em. Wśród pozostawionych rzeczy był laptop, pieniądze, a nawet bielizna. Kto przy okazji normalnej przeprowadzki zostawiłby takie rzeczy w dawnym mieszkaniu? Nawet lokalna społeczność zaczęła dostrzegać, że coś w tej historii nie gra. Mariusz G. przy wyborze Anety popełnił pierwszy błąd, bo jak się okazało, kobieta wcale nie była tak przeźroczysta, jak sądził, a jej zniknięcie jednak zainteresowało innych ludzi. Następny błąd, który już bezpośrednio do niego doprowadził, przydarzył się w jego nowej relacji z 54-letnią Bogusławą. Ona miała wręcz doskonały kontakt z rodziną. Bliscy wiedzieli, że spotyka się z niejakim Mariuszem G., więc kiedy zniknęła bez śladu, nad głowami zapaliła im się czerwona lampka. Kobieta, podobnie jak Aneta, pozostawiła po sobie krótką wiadomość. Napisała w SMS-ie, że wyjeżdża za granicę. Rodzina nie dała temu wiary i samodzielnie dotarła do bliskich poprzedniej partnerki mężczyzny. Razem z nimi zawiadomiono policję. Przedstawienie chronologii tych wszystkich zdarzeń i znalezienie wspólnego mianownika, którym okazał się Mariusz G., przyczyniło się do jego zatrzymania. Zdaniem wielu komentatorów zbyt późno, bo dowody wskazujące na niego pojawiały się już wcześniej. Funkcjonariusze jednak tych kropek nie połączyli. W czasie śledztwa i poszukiwań kobiet popełniono też sporo błędów, zaniechań. Być może bagatelizowano wspomniane sprawy, za co w mediach często potem służby krytykowano. Kilka dni po zgłoszeniu zaginięcia Bogusławy w czerwcu 2019 roku Mariusz G. został aresztowany. Zdążył już przejąć mieszkanie kolejnej ofiary oraz jej samochód, co tylko potwierdzało teorię, że rozkochiwał w sobie kobiety, by później przejmować ich majątki. 3 miesiące później w lasach za miastem znaleziono ciała wszystkich 3 zaginionych mieszkanek Kołobrzegu. Były zakopane w ziemi, ale płytko. Do ich odnalezienia przyczyniła się intensywna praca śledczych, analiza różnych danych i dowodów, motywowana dodatkowo presją społeczną i medialną. Sam podejrzany też zawęził zakres poszukiwań. Mariusz G., którego sprawie nadano kryptonim Krwawy Tulipan, usłyszał zarzut wielokrotnego zabójstwa. Oprócz niego aresztowano też jego prawdziwą narzeczoną.
0: Człowiek, którego kiedyś kochałam i któremu zaufałam i który też zajmował się moim dzieckiem, doskonale wykorzystał to, co tutaj wyczułam.
1: Oraz jednego z kolegów, który miał pomagać w przejęciu majątków ofiar.
4: Ja nie wiem, czy można nazwać dokumentem jakąś pocztówkę, czy jakiś stary rachunek, czy tam nie wiadomo, co było, bo nie patrzyłem. Nikt tak samo nie powiedział, jakie dokumenty spaliłem.
1: Cała trójka została tymczasowo aresztowana. W toku śledztwa próbowano znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Jednym z najczęściej przewijających się było to dotyczące sposobu, w jaki Mariusz G. zdobywał mieszkania po swoich partnerkach. Jedna z wersji mówiła o tym, że umowy podpisywano tuż po dokonaniu zbrodni, przy pomocy sfałszowanych podpisów. U notariusza rolę konkretnej kobiety miała podobno odgrywać znajoma Krwawego Tulipana, która pomagała mu w całym procederze. Za każdym razem przy pomocy makijażu i strojów charakteryzowała się na wybraną poszkodowaną.
5: W Wysokim Sądzie już została ukarana, że żyje z tą świadomością, żyje i żyć będzie.
1: Kiedy sprawa wyszła na jaw, w Polsce rozpętała się burza medialna dotycząca tych wstrząsających wydarzeń. Wówczas głos zabrała nawet córka Mariusza G., która mimo lat przeżytych już bez jego obecności, w dorosłym życiu wciąż pamiętała, jakim okrutnym potrafił być człowiekiem. Jestem przekonana, że on był do tego zdolny. Popychał mnie, uderzył prosto w twarz. Miałam rozciętą wargę i wyglądałam naprawdę strasznie. Pamiętam, jak powiedział, że urządzi mnie tak, że w lustrze się nie rozpoznam. Wzięłam nawet nóż, ponieważ chciałam ze sobą skończyć. Chciałabym mu życzyć, żeby zgnił w piekle razem z najgorszymi ludźmi, mówiła kobieta w rozmowie z reporterami programu Uwaga TVN. Mariusz G. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale nie zgadzał się z teorią przyjętą przez śledczych, jakoby planował zbrodnie w celu wzbogacenia się. Twierdził, że wszystkie zabójstwa były wynikiem gwałtownych kłótni. W emocjach chwytał za nóż i zadawał ciosy. Raz w szyję, raz w klatkę piersiową. Potem wywoził ciało i zakopywał w lesie. Za pośrednictwem swojego adwokata w grudniu 2019 roku mężczyzna przeprosił rodziny swoich ofiar. Mój klient bardzo żałuje swoich czynów. Zapewnia, że nie działał z premedytacją. Mówi, że ani razu czyn, który popełnił, nie był zaplanowany. W każdym przypadku do zabójstwa dochodziło w sytuacjach nagłych, konfliktowych, w których nie był w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Chcę przeprosić rodziny swoich ofiar za zło, które wyrządził i deklaruje, że będzie starał się zadośćuczynić za krzywdy, które popełnił. Przekazywał mecenas Edward Stępień w rozmowie z Głosem Szczecińskim. Przeprosiny nie zostały jednak przyjęte, co jest absolutnie zrozumiałe.
6: Osobiście z tego miejsca jeszcze raz chciałbym serdecznie przeprosić rodzinę ofiar. To nie powinno się zdarzyć. Te wszystkie trzy morderstwa nie powinny mieć miejsca. Jednocześnie podpisuję się pod całą mową obrończą, którą wygłosił adwokat Edward Stępień. Tak zatem chciałbym prosić Wysoki Sąd o jak najłagodniejszy wyrok kary na skreślone.
1: Co ciekawe, jeszcze przed wyrażeniem rzekomej skruchy i przyznaniem się do winy, Mariusz G. był przekonany, że odpowie tylko za oszustwa oraz przywłaszczenie mienia. Takie zarzuty też początkowo otrzymał. Przekonywał wówczas, że kobiety przed wyjazdem z Polski przepisywały mu swój dobytek dobrowolnie, choć śledczy nie wierzyli w tę wersję wydarzeń. Najpierw zniknięcie Iwony w styczniu 2016 roku, a potem zaginięcie Anety w październiku 2018 roku nie wzbudziły podejrzeń funkcjonariuszy. Nie powiązano tych dwóch wydarzeń aż do czerwca 2019 roku, kiedy zaginęła 54-letnia Bogusława. Mariusz G. wpadł w ręce służb 4 dni po jej zniknięciu i 3 dni przed własnym ślubem. Szykował się bowiem do uroczystości weselnych z 35-letnią Dorotą Eł, biznesmenką z Koszalina, z którą planował wspólną przyszłość. Do ślubu, jak można się domyślić, ostatecznie nie doszło. Ona też usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia ofiary narzeczonego, a znajomy Mariusza, Sebastian T., paserstwa i niszczenia dokumentów.
4: Jakie dokumenty spaliły?
1: Zaostrzenie zarzutów wobec głównego podejrzanego nastąpiło po odnalezieniu ciał jego byłych partnerek, do czego przyczyniła się praca śledczych z Archiwum X oraz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Znaleziono dowody, które obciążały Mariusza. W jego samochodzie była na przykład siekiera oraz szpadel, a na nich materiał genetyczny zamordowanej Bogusławy.
7: Spryskiwał poszczególne przedmioty i miejsce wyrobinowe. Jest to bardzo dawna jednym z dwóch prawdopodobnie ujawnił się w śledztwie.
8: Biologiczny. Na obłowie należało do kobiet.
7: No, oskarżony.
8: Proszę pana, czy oskarżony był w trakcie ujawnienia?
7: Tak, był w trakcie ujawnienia.
8: Jak zareagował na tę
7: sytuację? On był cały czas nerwowy. Byłem sterowany tam tefnami w cudzysłowie do osobistej jego ochrony, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bądź krzywdy policjantom, którzy pójdą do tej czynności.
1: Potem wszystko potoczyło się szybko. Mariusz G. się przyznał. Wskazał kolejne miejsca w lesie Harzyńskim, gdzie zakopał zwłoki Anety oraz Iwony, a następnie oczekiwał na proces. Jego działania prokuratura oceniała jako zbrodnie z niskich pobudek, zasługujących na szczególne potępienie. Podczas licznych rozpraw sądowych podkreślano ważną rolę dorosłych dzieci Bogusławy, które pomogły w ujęciu krwawego tulipana. Syn kobiety miał obiekcje do relacji jego mamy z Mariuszem. Zeznawał też, że w dniu jej zaginięcia miała spotkać się z mężczyzną, o czym sama mu powiedziała. Wszedł też w posiadanie prywatnej korespondencji między partnerami, ponieważ znał hasło do konta mailowego mamy. Z wiadomości dowiedział się, że kobieta niedługo przed śmiercią chciała odejść od Mariusza. Napisała mu wprost, że czuje się przez niego wykorzystywana. To właśnie syn Bogusławy zgłosił jej zaginięcie i nie wierzył w teorię o wyjeździe za granicę, którą forsował oskarżony. Przeczucie go nie myliło, a upór doprowadził do zatrzymania mordercy. Z wyników sekcji zwłok wynika, że Bogusława R. zmarła na skutek licznych ran głowy oraz szyi, zadanych prawdopodobnie siekierą lub tasakiem. Aneta D. zmarła w wyniku odniesionych obrażeń rąbanych tyłu głowy oraz szyi. Przyczyna śmierci Iwony K. była nieznana, bo jej ustalenie uniemożliwił stan rozkładu zwłok. Lecz Mariusz G. w zeznaniach twierdził, że została przez niego uduszona i faktycznie zostało to uprawdopodobnione przez specjalistów. Obrona Mariusza G. chciała dla niego łagodniejszego wyroku. Tłumaczyła, że gdyby nie jego zeznania, przyznanie się do winy i pójście na ugodę z policjantami, proces byłby tylko poszlakowy. Poza tym mężczyzna uparcie twierdził, że to on pomagał i pożyczał pieniądze wspomnianym kobietom, a do zabójstw dochodziło w afekcie. Przejmowanie mieszkań i oszustwa motywował tym, że chciał tylko odzyskać swoje pieniądze. Wśród zarzutów, które mu udowodniono i które nie dotyczyły morderstw, były oszustwa, wprowadzanie w błąd notariusza, poświadczanie nieprawdy w celu przejęcia i sprzedaży mieszkań. Sąd nie wziął pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących i skazał Mariusza G. na karę bezwzględnego dożywocia.
9: I wymierza karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Polska Agencja Prasowa ustaliła też szerszy przebieg działań wspólników mordercy. Sebastian T., kolega ze szkolnej ławy Mariusza, miał ukryć samochód i rzeczy należące do Bogusławy, spalić w piecu dokumenty z jej mieszkania oraz zacierać inne ślady. Narzeczona Dorota Eł pomagała w pakowaniu rzeczy z mieszkania Bogusławy. Razem z Sebastianem przetransportowała samochód kobiety, a potem udała się za granicę z ukochanym, by z telefonu ofiary wysyłać SMS-y do rodziny. Miała też kartę płatniczą innej poszkodowanej, Anety D. Niejaka Łucja S. u notariusza podawała się natomiast za Bogusławę, dzięki czemu Mariusz uzyskał notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania ofiary. Oskarżona poznała przestępcę na komunii wnuczki w maju 2014 roku, ponieważ ten miał romans z jej córką, Karoliną S. Ona zresztą także usłyszała zarzuty. Miała podawać się za Iwonę K. i Anetę D. u notariusza, a w zamian za to wszystko Mariusz miał się opiekować obiema kobietami, uregulować dług komorniczy, zabierać do hotelu, dawać gotówkę, płacić za dentystę czy robić im zakupy. Sebastian T. i Dorota Eł nie przyznali się do winy, natomiast Łucja S. potwierdziła stawiane jej zarzuty, a Karolina przyznała się do nich tylko częściowo. Twierdziła, że wcale nie podrabiała podpisów ofiar. Ostatecznie w czerwcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, że Mariusz G. jest winny i został on wówczas skazany na karę dożywotniego więzienia.
9: I wymierzał karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Przypisywano mu jeszcze wiele innych przestępstw, z czego większość, choć nie wszystkie, udało mu się udowodnić. W chwili odczytywania wyroku mężczyzna był nieobecny na sali. Odmówił doprowadzenia na ogłoszenie wyroku. Oprócz kary dożywocia sąd pozbawił go jeszcze praw publicznych na 10 lat.
9: Orzeka wobec oskarżonego ośrodek karny w postaci pozbawienia praw publicznych na okres 10 lat.
1: O przedterminowe warunkowe zwolnienie mógł ubiegać się po odbyciu co najmniej 35 lat pozbawienia wolności.
9: Orzeka, że może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po upływie 35 lat kary pozbawienia wolności.
1: Sąd orzekł ponadto o zadośćuczynieniu dla spadkobierców pokrzywdzonych. Zgodnie z decyzją, małoletnia Magdalena G. oraz Magda K. i Marcin R. mają otrzymać po 500 tysięcy złotych, a Tadeusz D. 200 tysięcy złotych. Wyroki usłyszały też cztery inne oskarżone osoby. Sebastian T. otrzymał 4 lata odsiadki, Dorota E. 3 lata, Karolina S. 2 lata i 4 miesiące, a Łucja S. 1,5 roku. To jednak nie był koniec sprawy. Krwawy tulipan dał bowiem o sobie znać już po wyroku skazującym. Nagle stwierdził, że zamierza domagać się odszkodowania od mediów, które opisywały jego sprawę, oraz pisarki Katarzyny Bondy, autorki książki opartej o jego historię. Uznał, że został pozbawiony dóbr osobistych, był wielokrotnie szkalowany i padł ofiarą hejtu. Fundacja Freedom 24, do której zwrócił się o pomoc, nie pozostawiła żadnych wątpliwości, jak ocenia jego wydumane i bezczelne żądania. Nazwanie pana po przyznaniu się do winy mordercą, bandytą, kryminalistą, seryjnym mordercą, degeneratem, nie jest zniesławieniem ani znieważeniem, tylko określeniem okrucieństwa, które zostały dokonane na niewinnych kobietach. One zostały zamordowane, co potwierdziły sądy dwóch instancji. To jedna z niewielu spraw, która została opisana rzetelnie, z zachowaniem profesjonalizmu, napisali przedstawiciele fundacji w mediach społecznościowych, odmawiając mężczyźnie pomocy. I kiedy wydawało się, że to już ostatni raz, gdy słyszymy o krwawym tulipanie, nadeszła końcówka stycznia 2025 roku. Sąd apelacyjny w Szczecinie, ku zaskoczeniu wszystkich, zdecydował o uchyleniu niemal w całości wyroku, który zapadł wcześniej w Koszalinie. Powód jest dość prozaiczny, bo dotyczy wadliwego składu sędziowskiego. Jak wskazano, na ławie zasiadała tak zwana neosędzia, uderzająca według wnioskodawców w niezawisłość sądów i pełne podporządkowanie władzy, więc sprawa musi zostać ponownie rozpatrzona. Ale wśród powodów wymieniono również niewłaściwą gradację kar oraz błędy pisarskie w uzasadnieniach wyroku. W dokumentach pomylono na przykład imię i nazwisko jednej z ofiar. Ten wyrok jest obarczony tyloma wadami, że nawet gdyby nie było tej zasadniczej przesłanki, i tak zostałby uchylony. Uzasadniano w apelacji i zawnioskowano dodatkowo o konieczność zasięgnięcia opinii psychologicznej oraz psychiatrycznej na temat głównego oskarżonego. Jak podaje Gazeta Wyborcza, spośród kilkudziesięciu punktów wyroku nie uchylono tylko czterech, dotyczących zarzutów, od których oskarżonych i tak uniewinniono. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, nieznana była jeszcze data rozpoczęcia nowego procesu. Bliscy ofiar mają tylko nadzieję, że Mariusz G. nie spróbuje wyłgać się ewentualną chorobą psychiczną, a kolejny wyrok zapadnie z uwzględnieniem wszystkich dowodów oraz skalą przemocy, której dopuścił się oskarżony. Jednocześnie decyzja sądu w oczach wielu środowisk jest zaskakująca, szokująca i niezrozumiała. Czy będzie skutkować zmianą kary względem Mariusza G. albo pozostałych skazanych? Dowiemy się tego, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie.
2: Pokój zbrodni.
1: Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Warszawski Klub Niebo zamienił się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata, gdzie celebryci i himalaiści spotkali się na premierze książki Martyny Wojciechowskiej. Jolanta Kwaśniewska, Bedoes i Borys Szyc to tylko niektóre z nazwisk, które błyszczały w blasku fleszy. Jednak to nie stylizacje, a osobista historia Wojciechowskiej o zdobyciu Mount Everestu 20 lat temu skradła show. Nowe wydanie książki to nie tylko wspomnienie wyprawy, ale też podróż w głąb siebie, pełna emocji i refleksji.
2: Eurowizja 2026 zakończyła się triumfem Bułgarii, ale to nie koniec emocji. Polska wokalistka Alicja Szemplińska zdobyła historyczne 12 punktów od Mołdawii, co wywołało prawdziwą burzę. Mołdawska Komisja Sędziowska przyznała Rumunii zaledwie 3 punkty, co doprowadziło do kryzysu i dymisji szefa tamtejszej telewizji. W tle pojawiły się oskarżenia o korupcję i geopolityczne intrygi, a Eurowizja znów pokazała, że to nie tylko muzyka, ale i polityka. Love is Blind Polska zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek. Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mamacita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
2: Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń. Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów. Metallica znowu w Polsce, a tłumy fanów już od rana okupują Stadion Śląski w Chorzowie. Czy amerykańska legenda metalu zdoła pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie oni. Zespół, który od 45 lat rządzi sceną, zagra na swojej unikalnej scenie w kształcie pierścienia. Czekamy na wieczór, by zobaczyć, czy magia Metallica przyciągnie więcej niż 88 tysięcy dusz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością ledwie odczuwalną. W Katowicach termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Na drodze między Dąbrową a Chmielewem w powiecie ostrowskim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką, gdy niespodziewanie zjechał na przeciwny pas. Ciężarówka uderzyła jeszcze w drzewo, ale jej kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii. Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.

0: przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją znaleziska. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. W razie znalezienia niewybuchu należy oddalić się i powiadomić odpowiednie służby.
1: Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć grotesk, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja.
0: W Augustowie padła rekordowa wygrana w Ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
1: Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli i były minister finansów, zadeklarował gotowość do kandydowania na prezydenta Krakowa. Warunkiem jest odwołanie obecnego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego, w referendum zaplanowanym na 24 maja. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na zmianę, Kraków czekają przedterminowe wybory. Tymczasem Parlament Europejski przyznał Europejski Order Zasługi, honorując między innymi Lecha Wałęsę i Jerzego Buzka za ich wkład w integrację Europy.
0: Peter Magyar, nowy premier Węgier, rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę od Polski. W Krakowie odwiedził Wawel i spotkał się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie uda się do Warszawy na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta ma na celu odbudowę relacji między Polską a Węgrami po latach napięć. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce w związku z 26 zarzutami, przebywa obecnie w USA. Jego wyjazd z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych miał być możliwy dzięki interwencji amerykańskiego urzędnika Christophera Landau. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził zaniepokojenie brakiem współpracy ze strony USA w tej sprawie. Polska prokuratura przygotowuje wniosek o ekstradycję Ziobry. 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFIU Hondius. Główny Inspektorat Sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL Deyang na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym.
2: Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku przystąpiło do niego około 20,5 tysiąca uczniów z liceów i techników. Arkusz egzaminacyjny obejmował zadania wymagające obliczeń, analizy doświadczeń i wykresów oraz praktycznego zastosowania praw fizyki. Po zakończeniu egzaminu maturzyści mogą sprawdzić arkusz CKE oraz odpowiedzi i rozwiązania zadań, które będą dostępne online. Druga połowa maja to idealny czas na sadzenie ogórków w ogrodzie. Aby rośliny dobrze się rozwijały, warto zastosować domowy nawóz z pokrzywy, który dostarcza łatwo przyswajalnego azotu. Ogórki wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania, a w czasie upałów należy je obficie nawadniać, unikając zraszania liści. Dobre sąsiedztwo dla ogórków to rośliny strączkowe, które wzbogacają glebę w azot.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja ze Stargardu we współpracy z niemieckimi służbami uwolniła Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Do porwania doszło w nocy z 15 na 16 maja, a sprawca, również Polak, został zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono narkotyki i przedmiot przypominający broń. Kobieta jest już bezpieczna, a sprawca odpowie za swoje czyny. Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce.
0: W letnich miesiącach pająki często przedostają się do mieszkań, ale można je skutecznie odstraszyć prostymi, domowymi metodami. Wystarczy połączyć łyżeczkę olejku miętowego ze szklanką wody i spryskać tym roztworem ramy okienne oraz drzwi wejściowe. Dodatkowo w strategicznych miejscach można rozłożyć waciki nasączone olejkiem lub użyć cytrusowych skórek. Montaż moskitier i regularne sprzątanie również pomagają w walce z niechcianymi gośćmi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami na fałszywe inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. W akcji na Śląsku zatrzymano 3 osoby, którym postawiono łącznie 14 zarzutów. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 000 000 zł, a pieniądze były prane przez bitomaty. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Toruniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 5 kg narkotyków, w tym rzadką różową kokainę Tusi. W sprawie zatrzymano 37-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę, którzy usłyszeli zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. W mieszkaniach podejrzanych znaleziono amfetaminę, ekstazy, marihuanę oraz kokainę. Oboje zostali objęci dozorem policyjnym, a śledztwo trwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wakacje w Egipcie? Cóż, zamiast wymarzonego relaksu czeka tam na turystów piekielny żar. Termometry w Kairze i Luksorze pokazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w Hurgadzie niewiele mniej. To nie jest pogoda na spokojny wypoczynek, a raczej na test wytrzymałości. Warto więc zastanowić się, czy nie lepiej spędzić urlop w chłodniejszym miejscu, zanim upał dosłownie zwali z nóg.
2: Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną w wielkim stylu, a emocje sięgnęły zenitu. Na Camp Nou nie zabrakło łez, uścisków i polskich gwiazd, które dodały blasku temu wydarzeniu. Lewandowski z dorobkiem 119 goli i 7 trofeów opuszcza klub, ale nie serca kibiców. To nie był zwykły mecz, a prawdziwe popkulturowe widowisko, które na długo zostanie w pamięci.
1: Wczoraj Filharmonia Narodowa zamieniła się w wybieg mody, gdzie czarne stylizacje gwiazd przyćmiły nawet samego Don Giovanniego. Joanna Racewicz w posągowej sukni i Beata Ścibakówna w nonszalanckim garniturze pokazały, że wieczorowy dress code to nie tylko obowiązek, ale i sztuka. Agata Młynarska i Karolina Szostak dodały do tego szczyptę osobistego stylu, udowadniając, że nawet na prestiżowej gali można zostawić swój modowy podpis. Filharmonia zamiast serialowej ścianki? Czemu nie? Skoro gwiazdy wiedzą, jak błyszczeć w każdej sytuacji. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat kina pogrążony jest w smutku po nagłej śmierci Luny Jordan, zaledwie 24-letniej niemieckiej aktorki. Młoda gwiazda, która zdążyła już zabłysnąć w takich produkcjach jak Wild Republic czy Puszka Pandory, odeszła niespodziewanie, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno cieszyła się z nowej roli w serialu Hamburg Days, a teraz pozostaje po niej tylko pustka. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a świat zastanawia się, jak to możliwe, że tak młoda i utalentowana osoba odeszła tak nagle.
2: Bogdan Projanek, lider zespołu Terneroma, otworzył drzwi swojej posiadłości, a widzowie Dzień Dobry TVN przecierali oczy ze zdumienia. Jego dom to prawdziwy pałac pełen złota, błyszczących dodatków i luksusowych dekoracji, gdzie nawet egzotyczna papuga znalazła swoje miejsce. Internauci nie mogą się nadziwić, że ktoś jeszcze wierzy w minimalizm, gdy można żyć jak król w złotej klatce. Sam Projanek z dumą podkreśla, że jego dom to oaza rodzinnych wartości i tradycji, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie bardziej muzeum przepychu.
1: Krzysztof Goić, znany lekarz-celebryta, znalazł się w centrum medialnego huraganu. Po jego kontrowersyjnym wywiadzie mężczyzna podający się za jego męża, Marcin Roznowski, opublikował zdjęcia i dokumenty, twierdząc, że są w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Goić zaprzecza, jakoby rozwód był w toku, ale sieć już huczy od spekulacji. Internauci dzielą się na obozy, a cała sytuacja przypomina bardziej telenowelę niż rzeczywistość.
2: Metallica wraca do Polski, by po 18 latach znów zagrać na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani już tłumnie gromadzą się pod kotłem czarownic, choć koncert zacznie się dopiero wieczorem. Czy uda się pobić rekord frekwencji Dawida Podsiadły z 2024 roku? Cóż, jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie ci metalowi giganci, którzy już w Atenach i Bukareszcie pokazali, że potrafią przyciągnąć tłumy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Ostaszewska, znana obrończyni praw zwierząt, znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak wystąpiła w kampanii marki Gino Rossi, która sprzedaje skórzane produkty. Internauci nie szczędzą słów, zarzucając aktorce hipokryzję. Ostaszewska broni się, twierdząc, że promowane przez nią akcesoria nie są ze skóry zwierzęcej, a firma poszukuje alternatyw. Mimo to dyskusja w sieci nie cichnie, a pytanie o granice między ideałami a komercją pozostaje otwarte.
2: Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów, jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
1: Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
2: Ach, te rockowe dramaty. Soundgarden po sukcesie Super Unknown postanowił zaryzykować i samodzielnie wyprodukować kolejny album Down on the Upside. Niestety, zamiast harmonii, zespół z Seattle znalazł się w samym środku burzy konfliktów. Chris Cornell chciał iść w stronę lżejszych brzmień, podczas gdy Kim Thayil bronił ciężkich riffów. Po wydaniu płyty i trasie koncertowej, zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając fanów z pytaniem, czy warto było eksperymentować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością ledwie odczuwalną. Dla Katowic przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Grodzisku Mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono ciało 5-letniego Dawida, który został zamordowany przez własnego ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Matka chłopca zdecydowała się na emigrację do Rosji, zabierając ze sobą prochy syna. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport.
2: Rok po pogrzebie 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Jej grób w Działdowie nadal przyciąga bliskich i nieznajomych, którzy składają kwiaty i maskotki. Sprawa jej morderstwa wstrząsnęła lokalną społecznością. Oskarżony o zbrodnię Bartosz G. przebywa w areszcie w Płocku i czeka na wyniki badań psychiatrycznych, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg postępowania. Maksymalna kara, jaka mu grozi, to 30 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem.
2: Dziś o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z fizyki, który potrwa 180 minut. Maturzyści zdają w dwóch formułach: 2023 i 2015, a egzamin obejmuje takie zagadnienia jak kinematyka, dynamika, elektrostatyka czy termodynamika. Ponad 22 300 osób przystąpiło do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Oficjalne odpowiedzi do arkuszy CKE będą dostępne w późniejszym terminie.
1: W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
2: W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem 3. klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
2: Po deszczowych dniach nad Polskę nadciąga fala upałów. W weekend temperatury na zachodzie kraju mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza, a w centrum około 24 stopni. Mimo ocieplenia na północy kraju możliwe są burze z gradem. Zaleca się śledzenie ostrzeżeń pogodowych.
1: We Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sercu Wrocławia, przy ulicy Kołłątaja, znajduje się Mezonetowiec, unikatowy budynek z czasów PRL, który oferował dwupoziomowe mieszkania. Zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, budynek powstał w latach od 1958 do 1960 i był symbolem nowoczesności oraz wygody. W 2017 roku Mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną, a jego kolejnym klubem może być Al-Hilal. Mimo medialnych spekulacji o lukratywnym transferze do Arabii Saudyjskiej, nie pojawiły się jeszcze oficjalne oferty ani negocjacje. Ekspert Khalid Al-Rashid wątpi w możliwość takiego transferu, podkreślając, że nikt poza Cristiano Ronaldo nie zarabia tam takich pieniędzy. Hiszpańskie media sugerują, że Lewandowski może kiedyś wrócić do Barcelony, gdzie on i jego rodzina czują się jak w domu.
0: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry. Decyzja ta może wpłynąć na życie jego rodziny, zwłaszcza że Anna Lewandowska dobrze zadomowiła się w Katalonii, rozwijając tam swoje projekty. Ich córki, Klara i Laura, również przywykły do życia w Hiszpanii. Anna Lewandowska wyraziła sentyment do Barcelony w mediach społecznościowych, co sugeruje, że może pozostać tam z dziećmi, podczas gdy Robert kontynuuje karierę w innym kraju.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników. Były menedżer piłkarza został uznany winnym w 4 z 6 zarzutów. Kucharski ma 2 tygodnie na złożenie apelacji i już zapowiedział, że to zrobi. Wyrok nie jest prawomocny. 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów. Sandra Kubicka i Łukasz Juras Jurkowski wprowadzają nową organizację walk na gołe pięści – Fight Mode, która zadebiutuje 23 maja w Poznaniu. Kubicka, mimo doświadczenia w kickboxingu, wyklucza swój udział w walkach, podczas gdy Jurkowski rozważa taką możliwość. Organizacja stawia na sportowy poziom i unika kontrowersji znanych z innych gal. Walki odbędą się w sześciokątnej klatce, a wśród uczestników znajdą się także popularne twórczynie internetowe.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1, Semich podejmie desperackie kroki, by zniszczyć związek Nany i Poiraza. Mężczyzna podrzuci narkotyki Poirazowi, by zrujnować jego wiarygodność w oczach ukochanej. Nana, nieświadoma intrygi, odkryje substancję i natychmiast uzna to za dowód winy Poiraza. Rozczarowanie i smutek Nany będą ogromne, a Semich osiągnie swój mroczny cel. Kryzys zaufania między bohaterami stanie się faktem, a jego konsekwencje będą widoczne w kolejnym odcinku. W 929 epizodzie Mariam nie uwierzy w tłumaczenia Poiraza, a Semich z satysfakcją będzie manipulował jej emocjami.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 398 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja, o godzinie 15:05 na TVP2. Abel nie zamierza dłużej milczeć i stawia Jimenie ultimatum, by wyznała Manuelowi prawdę o swojej urojonej ciąży. Tymczasem w pałacowej kuchni Virtudes nagle zaczyna się dusić, co wywołuje panikę wśród personelu. Lope próbuje naprawić swoje błędy i błaga Verę o wybaczenie, licząc na odbudowanie zaufania. Salvador planuje potajemną ceremonię ślubną z Marią Fernandez. Nieświadomy, jak zareaguje jego ukochana. Na salonach Lorenzo, dzięki swojej przebiegłości, staje się oficjalnym partnerem biznesowym Markiza Alonso. Serial można także obejrzeć na platformie TPVOD. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o 18:55 na TVP1, czekają nas prawdziwe emocje. W poniedziałkowym odcinku 875 pułkownik demaskuje Zawalę, a dramatyczne wydarzenia prowadzą do śmierci Jaimego. W środę, w odcinku 877, Diego prosi Felipe o pomoc w ukaraniu zabójcy Martina. W czwartek, w odcinku 877, Rosina świetnie bawi się w więzieniu, a Flora jest bojkotowana przez mieszkańców. Piątkowy odcinek 879 przyniesie kolejne napięcia, gdy Blanka zaczyna rodzić, a Liberto odwiedza Rosinę w celi. Serial pełen jest intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany coraz więcej widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i niespodzianek, który można oglądać na TVP1. W nadchodzącym 883 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze oraz Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło cesara Cerwery. Felipe i Diego próbują przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia opuszcza pułkownika Valverde, by wykonać nowe zadanie. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial opowiada o losach Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, by zacząć nowe życie.
0: W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót.

0: 20:55 na TVP2. Córka policjantki przypadkiem usłyszy rozmowę Natalki z dyrektorem szkoły, co wyjaśni, dlaczego jej matka ciągle odkłada ślub z Adamem. Hania, zdeterminowana, by poznać prawdę, skonfrontuje się z matką, co doprowadzi do napiętej sytuacji. Natalka, mimo że córka przejrzała jej intencje, będzie próbowała ukryć swoje prawdziwe uczucia. W tle pojawi się również wątek Mikołaja, którego auto zostanie uszkodzone, co stanie się pretekstem do kolejnych emocjonujących wydarzeń. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed telewizory.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, próbując zablokować zmiany w polskim sądownictwie. Jej manewr okazał się nieskuteczny, ponieważ kadencja starej rady wygasła, a nowi członkowie już przejęli kontrolę. Odnowiona KRS ma teraz za zadanie przywrócić praworządność i odbudować autorytet instytucji. Byli członkowie neo-KRS wracają do pracy w sądach, ale mogą napotkać problemy prawne związane z ich wcześniejszymi działaniami. Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
3: Napięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem osiągnęło nowy poziom po ostrej wymianie zdań. Tusk skrytykował działania Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że szkodzą wizerunkowi Polski. Prezydent Nawrocki odrzucił te zarzuty, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy podczas szczytu w Bukareszcie. Tymczasem doniesienia o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce budzą niepokój i stają się tłem dla politycznych sporów. Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niezależny rosyjski projekt dziennikarski Weter ujawnił, że rosyjska armia masowo i przymusowo wysyła rannych żołnierzy na front, zanim zakończą leczenie. Udokumentowano ponad 300 takich przypadków, z czego 80% to powroty przymusowe. Praktyka ta narusza międzynarodowe prawo humanitarne i prowadzi do tragicznych konsekwencji dla żołnierzy. Rosyjskie społeczeństwo obawia się powracających weteranów, co może prowadzić do społecznej katastrofy.
3: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia.
2: Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary osobom dobrowolnie zgłaszającym wręczenie łapówki. Pranie prześcieradeł z gumką często kończy się zaplątaniem mniejszych ubrań. Ekspertka od porządków, Agnieszka Szpalik, radzi, by przed praniem dokładnie złożyć prześcieradło i zabezpieczyć je gumką, co eliminuje ten problem. Regularna zmiana pościeli co 2 tygodnie i pranie w temperaturze 60 stopni Celsjusza pomagają utrzymać higienę i pozbyć się drobnoustrojów. Szczególnie latem warto zwiększyć częstotliwość prania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodą. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchlizny.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska znowu zaskakuje. Tym razem gwiazda ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a internet dosłownie eksplodował gratulacjami. Na uroczym nagraniu widać, jak promienieje w zwiewnej sukience, prezentując małe buciki i USG. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne wzruszeń i życzeń zdrowia dla przyszłej mamy i maluszka. Cóż, wygląda na to, że Izabela nie tylko świetnie tańczy, ale i w roli mamy zapowiada się znakomicie. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Rok po tragicznej śmierci Soni Szklanowskiej, jej mama, Julia, opublikowała na Instagramie wpis, który rozdziera serce. W emocjonalnych słowach wyraziła ból, tęsknotę i miłość, która nie zna granic czasu. Internauci nie kryją wzruszenia, zasypując profil wspomnieniami i słowami otuchy. Sonia, znana z programu Hotel Paradise, wciąż żyje w sercach fanów, a jej mama wierzy, że kiedyś znów się spotkają. Eurowizja 2026 zakończona, a Bułgaria triumfuje. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zdobyła 12 miejsce, co jest jednym z najlepszych wyników w historii naszego kraju. Michał Szpak, który sam kiedyś śpiewał na tej scenie, nie krył zdziwienia, że publiczność przyznała Polsce zaledwie 17 punktów. Cóż, może to znak, że jury w końcu doceniło naszą muzykę, ale widzowie jeszcze nie nadążają.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Monika Olejnik, polska ikona mody i sztuki, znowu błyszczy na czerwonym dywanie w Cannes. Tym razem z torebką wartą tyle, co małe mieszkanie. Choć za chwilę skończy 70 lat, biega i ćwiczy jak nastolatka, a jej figura mogłaby zawstydzić niejedną modelkę. Przy okazji nie zapomniała pogratulować Pawłowi Pawlikowskiemu, który jest na najlepszej drodze po Złotą Palmę za film Ojczyzna. Cóż, nie każdy może być Moniką Olejnik, ale każdy może próbować. Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Warszawski Klub Niebo zamienił się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata, gdzie celebryci i himalaiści spotkali się na premierze książki Martyny Wojciechowskiej. Jolanta Kwaśniewska, Bedoes i Borys Szyc. To tylko niektóre z nazwisk, które błyszczały w blasku fleszy. Jednak to nie stylizacje, a osobista historia Wojciechowskiej o zdobyciu Mount Everestu 20 lat temu skradła show. Nowe wydanie książki to nie tylko wspomnienie wyprawy, ale też podróż w głąb siebie, pełna emocji i refleksji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Love is Blind. Polska. Zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek. Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy.
1: Wielki finał Love is Blind Polska już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Marta i Damian to bezapelacyjni faworyci widzów, ale niespodziewanie sporo fanów wierzy w szczęśliwe zakończenie dla Julity i Jacka, mimo ich greckich dramatów. Krzysztof i Malika odpadli z gry po zdradzie, a tajemniczy żart Jacka wciąż pozostaje zagadką. Czy dowiemy się, co naprawdę powiedział podczas specjalnego odcinka Reunion? Czekamy z niecierpliwością. Justyna Steczkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mama Cita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
2: Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Na drodze między Dąbrową a Chmielewem w powiecie ostrowskim doszło do tragicznego wypadku. 40-letni kierowca Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką, gdy niespodziewanie zjechał na przeciwny pas. Ciężarówka uderzyła jeszcze w drzewo, ale jej kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. W Grodzisku Mazowieckim zakończyły się poszukiwania 5-letniego Dawidka, które poruszyły całą Polskę. Chłopiec zaginął po tym, jak jego ojciec, Paweł Ży, zabrał go na wycieczkę. Niestety, po kilku dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono ciało dziecka z licznymi ranami kłutymi. Ojciec chłopca, który popełnił samobójstwo, okazał się sprawcą tej tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Dworak, motorniczy MPK Kraków, walczy o życie po nagłym zatrzymaniu akcji serca, do którego doszło pod koniec kwietnia. Obecnie przebywa w szpitalu, a jego leczenie i rehabilitacja będą kosztowne. Klub honorowych dawców krwi MPK zorganizował zbiórkę funduszy, a darowizny można przekazywać również online. Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wesprzeć Marcina finansowo.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek. Hotel Gołębiewski w Pobierowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak ceny za pobyt są wyższe niż w Karpaczu. Porównanie kosztów pokazuje, że za wypoczynek w Karpaczu zapłacimy o 27% mniej niż nad morzem. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowego obłożenia, a także z nowości obiektów w Pobierowie. Oba hotele oferują wysoki standard usług i bogatą bazę rekreacyjną, przyciągając różnorodnych turystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja.
2: W Augustowie padła rekordowa wygrana w ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
1: Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. W centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend przyniesie do Polski prawdziwie letnią pogodę. W sobotę temperatury w zachodnich regionach kraju mogą sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza, a w niedzielę na zachodzie spodziewane są upały do 30 stopni. Mimo wysokich temperatur, w niedzielne popołudnie możliwe są przelotne deszcze i burze, zwłaszcza na północy kraju. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki obowiązujące od środy. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 52 grosze. Benzyna 98 osiągnie ponad 7 zł za litr, a olej napędowy 7 zł. To kolejny dzień, w którym ceny paliw idą w górę. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Rafał Brzoska, znany polski przedsiębiorca i prezes Impostu, uważa, że Polska ma szansę znaleźć się wśród 15 najbogatszych krajów świata. Podkreśla odporność i przedsiębiorczość Polaków, które są kluczowe w trudnych sytuacjach. Brzoska zauważa, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem do życia, do którego chętnie przeprowadzają się cudzoziemcy. Choć wejście do G7 jest poza zasięgiem, to osiągnięcie miejsca w top 15 byłoby ogromnym sukcesem. Wskazuje na potrzebę wspierania polskich przedsiębiorstw i budowania silnej gospodarki w Europie. Zwraca też uwagę na znaczenie pozytywnego myślenia i czerpania inspiracji z sukcesów innych. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złoty. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Polski system emerytalny wymaga w tym roku 160 miliardów złotych dopłat. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej sugeruje, by zamiast podnosić wiek emerytalny, wprowadzić zachęty do dłuższej pracy, co mogłoby zapewnić wyższe świadczenie. Polska 2050 złożyła projekt ustawy, który ma zmusić polityków do ujawniania majątków w fundacjach rodzinnych, aby zapobiec ich wykorzystywaniu jako rajów podatkowych. Projekt ustawy dotyczący kryptowalut ma na celu zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa inwestycji i ochrony przed oszustwami. Propozycja ta ma poparcie rządu i prezydenta. Rząd Donalda Tuska planuje uprościć przepisy dla maszynistów, likwidując bariery biurokratyczne. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zakłada rezygnację z podwójnych badań lekarskich dla kandydatów na maszynistów. Badania okresowe dla osób do 55 roku życia będą ważne dłużej, co 3 lata zamiast co 2. Zmiany te dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych. Nowe przepisy precyzują również zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie, wymagając obecności drugiego maszynisty lub przedstawiciela zarządcy infrastruktury. Celem jest usprawnienie procesu szkolenia i weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta. Carrefour wprowadza nowy koncept sklepów pod nazwą Carrefour des Générations, skierowany do klientów powyżej 60 roku życia. Projekt ten odpowiada na starzenie się społeczeństwa i rosnącą siłę zakupową seniorów. Nowe sklepy, takie jak Carrefour Express i City, zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów oraz większy wybór lokalnych artykułów. Pracownicy przejdą dodatkowe szkolenia, aby lepiej wspierać starszych klientów podczas zakupów. Sklepy mają stać się miejscem spotkań, oferując wydarzenia integracyjne i inne aktywności. Carrefour chce być ulubioną siecią handlową seniorów, dostosowując swoje usługi do ich potrzeb.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
2: Dziedzictwo to turecki hit, który nie przestaje zaskakiwać. W 931 odcinku, który zadebiutuje 27 maja, Sinan wpada w pułapkę własnych domysłów, obserwując rozmowę Aynur z Gurkanem. Tymczasem Derya kontynuuje swoje manipulacje, próbując ukryć prawdę o lesie, gdzie zginęła jej siostra bliźniaczka, Leyla. Rodzina Poyraza staje w jego obronie, gdy pojawiają się oskarżenia o narkotyki, a Nana, przytłoczona sytuacją, rozważa odejście. Jednak Poyraz nie zamierza się poddać i walczy o swoje dobre imię. Kansel odkrywa, że to jej brat Semih fabrykuje dowody przeciwko Poyrazowi. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a wszystkie odcinki są dostępne na TVP VOD. M jak miłość. W 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysię, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał 12. edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami. Już w czwartek, 21 maja o godzinie 20 na antenie TVN7 widzowie będą mogli śledzić emocjonujące zakończenie tego sezonu. Stawka jest rekordowa, bo uczestnicy walczą aż o 200 tysięcy złotych. Produkcja zapowiada zupełnie nową odsłonę ścieżki lojalności, co ma być niespodzianką zarówno dla widzów, jak i uczestników. Pan Lektor, znany z emocjonujących zapowiedzi, przyznaje, że scenariusz finału mocno go zaskoczył. Czy miłość, strategia, a może nowe reguły gry zdecydują o zwycięstwie? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Emocje sięgają zenitu. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów. Finałowy odcinek M jak miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. Zbliża się emocjonujący finał sezonu serialu M jak miłość. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja na antenie TVP2, Natalka odwiedza dom Mikołaja. Na miejscu spotyka uzbrojoną byłą kochankę Mikołaja, Darię. Dochodzi do dramatycznej szarpaniny, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mikołaj, zaniepokojony hałasami, wychodzi na zewnątrz i staje się świadkiem koszmaru. W kulminacyjnym momencie pada niespodziewany strzał. Kto zostanie ranny? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
0: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
2: Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
1: Słuchacie Radia Super Ekspert.
2: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na magnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na magnety pozostaje istotnym elementem szkolenia. Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby. Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość. Policja ze Stargardu we współpracy z niemieckimi służbami uwolniła Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Do porwania doszło w nocy z 15 na 16 maja, a sprawca, również Polak, został zatrzymany. W mieszkaniu znaleziono narkotyki i przedmiot przypominający broń. Kobieta jest już bezpieczna, a sprawca odpowie za swoje czyny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowo. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce. Dziś na warszawskiej Pradze Południe policjanci uratowali starszą kobietę, uwięzioną w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamienieckiej. Seniorka, która źle się czuła, nie mogła otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze weszli przez okno, korzystając z pożyczonej drabiny. Dzięki szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego oraz pracownicy opieki społecznej.
0: Policjanci z Radomia rozbili magazyn z nielegalnymi papierosami o wartości ponad 1,7 miliona złotych. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca miasta, któremu grozi odpowiedzialność za przestępstwo karnoskarbowe. Na posesji znaleziono ponad 50 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymanemu grozi kara grzywny oraz pozbawienie wolności.
2: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Albert Brudny, Lorenz, gwiazda programu Ninja vs. Ninja, znów w szpitalu po kolejnym koszmarnym wypadku. Czeka go druga operacja kręgosłupa, a w międzyczasie dzieli się gorzkimi refleksjami na temat samotnej walki z problemami zdrowotnymi i prawnymi. Ostrzega rodziców, by dobrze przemyśleli udział swoich dzieci w telewizyjnych show, bo tor przeszkód to nie zabawa, a realne ryzyko. W tle jego dramatycznej historii pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczestników i warunki, w jakich realizowane są ekstremalne konkurencje. Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje, od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja. Love is Blind, Polska. Z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami.
0: W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian.
1: Polska Komisja Jurorska na Eurowizji 2026 zafundowała nam prawdziwy rollercoaster emocji. Tylko Vicky Gabor miała odwagę umieścić Izrael na końcu swojej listy, podczas gdy reszta jurorów przyznała mu maksymalną notę. Efekt? Polska jako jedyna dała Izraelowi 12 punktów, co wywołało falę oburzenia i wstydu. Telewizja Polska szybko odcięła się od oskarżeń o manipulację, podkreślając niezależność jurorów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Urszula, królowa polskiej sceny muzycznej, zgarnia za jeden koncert aż 68 tysięcy złotych netto. To prawie tyle, co Skolim, który z dumą twierdzi, że jego stawka jest najwyższa w kraju. Urszula zaplanowała już 16 występów na 2027 rok, co przyniesie jej ponad 1 000 000 złotych. Cóż, niektórzy artyści wiedzą, jak zamienić dźwięki w złoto. Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Bielsko-Biała zamienia się w gitarową stolicę Europy, a wszystko za sprawą Cavatina Guitar Festival. To nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna uczta, gdzie gitara staje się językiem emocji i energii. W sobotę Artur Rojek z Cavatina, Philharmonic Orchestra oraz hipnotyczny duet Kari Kari rozgrzeją scenę, a Wojciech Pilichowski pokaże, że bas potrafi rządzić. Niedziela przyniesie analogowe ciepło od Cinnamon Gum i niezapomniany finał z brytyjską legendą Archie. Bielsko-Biała, jako polska stolica kultury 2026 roku, pokazuje, że jest gotowe na muzyczne wyzwania na światowym poziomie. Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. W Katowicach natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych. Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując między innymi dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, Podlasia, Mazowsza i Pomorza i obowiązują dziś od południa do 23. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie gradem. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie na Wisłostradzie doszło do potrącenia suczki, która spłoszona wbiegła pod samochód. Strażnicy miejscy i policjanci szybko zareagowali, wzywając technika weterynarii, a pies trafił pod fachową opiekę. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla zwierzęcia są obiecujące. Funkcjonariusze przypominają, że choć przepisy pozwalają na spacery z psami bez smyczy, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
2: W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu. Dziś o 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, uznawany za jedno z najtrudniejszych wyzwań dla maturzystów. W sieci pojawiły się spekulacje na temat możliwych przecieków, jednak oficjalne arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopiero po południu. Wśród tematów, które mogą pojawić się na egzaminie, wymienia się m.in. bryłę sztywną, elektromagnetyzm i termodynamikę. Do tego czasu wszelkie doniesienia należy traktować z ostrożnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zbliża się kluczowe referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 24 maja, a aby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców. Niespodziewanie swoją gotowość do objęcia stanowiska wyraził były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, podkreślając swoje związki z miastem. Decyzja mieszkańców może doprowadzić do przedterminowych wyborów.
1: Wodzisław Śląski, położony w południowej części województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Znane z zabytkowego układu urbanistycznego, przyciąga turystów jednym z najstarszych rynków na Śląsku oraz licznymi zabytkami, takimi jak Pałac Dietrichsteinów czy Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Mimo burzliwych dziejów, miasto zachowało wiele cennych obiektów, które świadczą o jego historycznym znaczeniu. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. centrum Wrocławia przy ulicy Kołłątaja znajduje się wyjątkowy budynek z czasów PRL, znany jako mezonetowiec. To jedyny w Polsce blok, w którym wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, co w latach 60. było symbolem nowoczesności i luksusu. Budynek zaprojektowany przez zespół architektów, w tym Jadwigę Grabowską-Hawrylak, stał się ikoną modernizmu, choć przez lata był niedoceniany. W 2017 roku mezonetowiec został wpisany do rejestru zabytków, co zapewniło mu ochronę konserwatorską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki obowiązujące od środy. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 52 grosze. Benzyna 98 osiągnie ponad 7 zł za litr, a olej napędowy 7 zł. To kolejny dzień, w którym ceny paliw idą w górę. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą poczuć rozczarowanie z powodu niewielkich podwyżek emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Najnowsze prognozy wskazują, że wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44%. W praktyce oznacza to wzrost świadczeń od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie. Największe podwyżki otrzymają osoby z dodatkiem do renty inwalidy wojennego, które zyskają ponad 59 zł miesięcznie. Inne dodatki, takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki, wzrosną o około 15,46 zł. Zwaloryzowane świadczenia zostaną wypłacone w marcu przyszłego roku. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Termin składania rocznych zeznań podatkowych za 2025 rok minął 30 kwietnia. Seniorzy, których dochody brutto nie przekroczyły 30 tysięcy złotych, mogą teraz oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot dotyczy głównie osób z emeryturą lub rentą do około 2200 zł brutto miesięcznie. Wysokość zwrotu zależy od pobranych zaliczek na podatek i może wynieść złotych. Dla małżeństw spełniających warunki łączna kwota zwrotu może przekroczyć 800 zł. Zwroty będą realizowane w ciągu 45 dni dla rozliczeń elektronicznych i do 3 miesięcy dla papierowych. Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jest to kwota netto zwolniona z podatku dochodowego. Wypłaty na czerwiec są ustalane indywidualnie przez gminy, najczęściej w drugiej połowie miesiąca. Nowe zasady pozwalają łączyć pobieranie świadczenia z pracą zarobkową bez limitów, co jest korzystne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 2024 rokiem, mogą kontynuować je na starych zasadach, ale bez możliwości pracy zarobkowej. Wnioski o świadczenie należy składać w urzędach gminy lub miasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości ledwie odczuwalną. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Dziedzictwo. Odcinek 929. Już w poniedziałek, 25 maja. Poyraz staje przed trudnym zadaniem odzyskania zaufania Nany, po tym, jak w jego rzeczach znaleziono narkotyki. Zdesperowany, ma tylko jeden dzień na udowodnienie swojej niewinności. Tymczasem w szpitalu trucizna, mimo poważnych obrażeń, odzyskuje przytomność i od razu zaczyna knuć przeciwko Nanie. Deria jest przerażona, gdyż śledztwo w sprawie zwłok znalezionych w lesie może ujawnić jej powiązania z ofiarą, jej siostrą Leilą. Emisja odcinka o 16:05 na TVP1, a dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie na TVP VOD. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 297 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie Ferit oskarży wielką panią o kradzież rodowych klejnotów, co wywoła burzę w rodzinie. Alice, wściekły na wnuka, wyrzuci go z domu, a władzę w firmie przejmie Seyran. Ferit, zrozpaczony i zdradzony, szuka ukojenia w alkoholu i dzwoni po Sunę, co nie umknie uwadze Abidina. W poprzednim odcinku Ferit zdobył informację o kradzieży diamentów, a Gulbun ujawniła prawdę o dziecku Betul. Serial pełen jest rodzinnych intryg i emocji, a w rolach głównych występują Afra Saracholu, Mert Ramazan Demir i Çetin Tekindor. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący finał obecnego sezonu. W 1936 odcinku, który zakończy sezon, Joanna wyzna miłość Arturowi Rogowskiemu. To jednak nie koniec zawirowań, bo Artur odwzajemni jej uczucia, co może wywrócić do góry nogami jego małżeństwo z Marysią. Joanna nie zniknie z grabiny, a jej wątek będzie się rozwijał w kolejnych odcinkach po wakacjach. Zdjęcia z planu sugerują, że Joanna może nawiązać współpracę z Natalką Mostowiak, co może wprowadzić nowe napięcia. Czy Marysia zdoła wybaczyć zdradę męża? Jesienią widzowie mogą spodziewać się jeszcze większych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W najnowszym 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z emocjonalnym wyzwaniem. Po długim czasie unikania w końcu obejrzy ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To wyjątkowy moment, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20:55 na TVP2. Franka, leżąc w szpitalnym łóżku, pozostawiła Pawłowi pełne miłości i spokoju przesłanie. Jej słowa, pełne dumy i ciepła, staną się dla Pawła przełomem. Wspomnienia wspólnych chwil powrócą, a Paweł poczuje, że może zacząć układać swoje życie na nowo. To symboliczne zamknięcie etapu żałoby i pierwszy krok ku przyszłości.
1: M jak miłość w 1935 odcinku przynosi emocjonujące starcie z Aleksandrem Sowińskim. Aneta i Olek Chodakowscy odkrywają, jak niebezpieczny jest ich szef. Sowiński próbuje wrobić Olka w aferę łapówkarską, podrzucając mu koperty z pieniędzmi i fałszywe listy od pacjentów. Aneta jednak w porę przejrzy jego zamiary i udaremni plan. Olek nie wytrzyma i postawi sprawę jasno, konfrontując się z Sowińskim. Mimo to Sowiński nie zamierza odpuścić i nadal będzie dążył do zemsty za kalectwo swojej siostry. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący odcinek 4223, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja. W Wadlewie panuje chaos po ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza, co zniechęca mieszkańców do dalszych poszukiwań Karoliny. Tymczasem niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry przyciąga uwagę lokalnej społeczności. W Wimedzie Julita i Florian po raz kolejny wdają się w kłótnie, co doprowadza Marka do decyzji o ich usunięciu z praktyk. Florian nie zamierza jednak odpuścić i sięga po szantaż. Melka i Laura odkrywają zaginięcie bezdomnego Marcinka, co wzbudza zainteresowanie Łucji Reterskiej. W poprzednim odcinku Marta zaproponowała Szymonowi wspólne mieszkanie, a w Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, próbując zablokować zmiany w polskim sądownictwie. Jej manewr okazał się nieskuteczny, ponieważ kadencja starej rady wygasła, a nowi członkowie już przejęli kontrolę. Odnowiona KRS ma teraz za zadanie przywrócić praworządność i odbudować autorytet instytucji. Byli członkowie neo-KRS wracają do pracy w sądach, ale mogą napotkać problemy prawne związane z ich wcześniejszymi działaniami.
2: Napięcie między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem osiągnęło nowy poziom po ostrej wymianie zdań. Tusk skrytykował działania Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że szkodzą wizerunkowi Polski. Prezydent Nawrocki odrzucił te zarzuty, podkreślając swoje zaangażowanie w budowę regionalnych sojuszy podczas szczytu w Bukareszcie. Tymczasem doniesienia o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce budzą niepokój i stają się tłem dla politycznych sporów.
0: 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFIU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie. Hantawirus, przenoszony przez pospolite gryzonie, stanowi poważne zagrożenie zdrowotne na całym świecie. Obecnie nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia przeciwwirusowa. Dlatego kluczowe jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Zaleca się unikanie kontaktu z gryzoniami, dbanie o higienę otoczenia oraz zabezpieczanie żywności. W przypadku podejrzenia zakażenia konieczna jest szybka interwencja medyczna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który wybrało około 20 500 maturzystów. Egzamin trwał 180 minut i obejmował zadania z takich dziedzin jak mechanika, optyka, elektryczność, termodynamika oraz fizyka atomowa. To popularny wybór wśród uczniów planujących studia techniczne i ścisłe. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz rozwiązania zadań. Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. Druga połowa maja to idealny czas na sadzenie ogórków w ogrodzie. Aby rośliny dobrze się rozwijały, warto zastosować domowy nawóz z pokrzywy, który dostarcza łatwo przyswajalnego azotu. Ogórki wymagają umiarkowanego, ale regularnego podlewania, a w czasie upałów należy je obficie nawadniać, unikając zraszania liści. Dobre sąsiedztwo dla ogórków to rośliny strączkowe, które wzbogacają glebę w azot.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
2: Problem rzadkich i cienkich włosów można rozwiązać dzięki prostym, domowym metodom. Jednym z popularnych sposobów jest dodanie rozkruszonej tabletki aspiryny do szamponu, co może poprawić krążenie i stymulować wzrost włosów. Dla lepszych efektów warto także zadbać o zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i minerały oraz regularne olejowanie i peeling skóry głowy. Te proste kroki mogą przyczynić się do uzyskania pięknych, gęstych włosów.
0: Hortensje, popularne w przydomowych ogrodach, mogą zachwycać jeszcze bardziej dzięki domowej odżywce. Wystarczy zmiksować fusy po kawie, skorupki jajek, skórkę banana i wodę, by stworzyć naturalny nawóz. Taka mikstura dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych, wspierając ich wzrost i kwitnienie. Regularne podlewanie co 2 tygodnie może znacząco poprawić wygląd hortensji. Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Obrony Narodowej pytania dotyczące problemów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wskazano na braki w wyposażeniu, które zmuszają żołnierzy do prywatnych zakupów, oraz na potrzebę aktualizacji programów szkoleniowych w oparciu o doświadczenia z wojny w Ukrainie. Posłowie pytają również o sposób przydzielania żołnierzy do zadań i uwzględnianie ich cywilnych kompetencji. Interpelacja kończy się pytaniami o planowane zmiany systemowe w tych obszarach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria triumfuje na Eurowizji 2026 dzięki Darze i jej utworowi Bangaranga, który zdobył serca Europejczyków, zgarniając 312 punktów. To pierwszy taki sukces dla Bułgarii, a Bangaranga już wspina się na szczyty międzynarodowych list przebojów. Piosenka, będąca mieszanką popu i tradycyjnych bułgarskich brzmień, zaprasza do radosnego buntu i wyrażania siebie. Dara, znana z hitów jak Mr. Rover i Thunder, udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i siła do zmiany świata. Kan znów błyszczy, a Demi Moore króluje na czerwonym dywanie, zmieniając kreacje jak rękawiczki. Raz jak księżniczka w różowej sukni, innym razem w czerni z piórami. Pokazuje, że moda to jej drugie imię. Tymczasem Paweł Pawlikowski walczy o Złotą Palmę z filmem Ojczyzna, który już zdobył serca widzów 6-minutową owacją na stojąco. A wszystko to w cieniu wychudzonych sylwetek gwiazd, które budzą więcej niepokoju niż zachwytu. Małgorzata Rozenek-Majdan, niczym bogini słońca, podbija tureckie plaże, prezentując opaleniznę, która mogłaby zawstydzić niejedną tabliczkę czekolady. W luksusowym hotelu w Belek, za jedyne 30 tysięcy złotych za osobę, Małgorzata i Radosław Majdan cieszą się chwilami pełnymi miłości i publicznych czułości. Internauci nie mogą się napatrzeć na jej umięśniony brzuch, a komentarze, pełne zachwytu, płyną niczym lawina. Cóż, kto by pomyślał, że 48-letnia mama trójki dzieci może wyglądać jak z okładki magazynu Fitness? Wielka charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się spektakularnym sukcesem, zbierając aż niecałe 283 miliony złotych na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Wśród tłumu znanych twarzy zabrakło jednak Skolima, który tłumaczył swoją nieobecność napiętą trasą koncertową. Artysta zapewnił, że mimo braku fleszy wsparł akcję w inny sposób. Cóż, nie każdy musi się chwalić swoim dobrym sercem, prawda?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Vicky Gabor, nasza młoda gwiazda, znowu zaskakuje. W tegorocznym jury Eurowizji 2026 postanowiła umieścić Izrael na samym końcu, co wywołało burzę w sieci. Fani nie kryją zaskoczenia, ale Vicky od lat konsekwentnie sprzeciwia się obecności Izraela w konkursie. Już w 2024 roku, po kontrowersjach związanych z izraelską piosenką, pokazała swoje stanowisko, a teraz tylko potwierdza, że jej przekonania są silniejsze niż presja fanów. Wielki finał Love is Blind Polska już za rogiem, a emocje sięgają zenitu. Marta i Damian to bezapelacyjni faworyci widzów, ale niespodziewanie sporo fanów wierzy w szczęśliwe zakończenie dla Julity i Jacka, mimo ich greckich dramatów. Krzysztof i Malika odpadli z gry po zdradzie, a tajemniczy żart Jacka wciąż pozostaje zagadką. Czy dowiemy się, co naprawdę powiedział podczas specjalnego odcinka Reunion? Czekamy z niecierpliwością. Świat muzyki metalowej pogrążył się w żałobie. Tomasz Haja-Davi, znany z zespołu Oberschlesien, przekazał wstrząsające wieści o śmierci swojego nastoletniego syna Piotra. Wokalista opublikował przejmujący wpis, w którym nazwał to wydarzenie niesprawiedliwym. Tymczasem Radosław Palacz, znany z Big Brothera, apeluje do mediów, by nie zamieniały tej tragedii w medialny cyrk. Cóż, w dobie internetu to chyba zbyt wiele do oczekiwania. Billy Idol, wieczny buntownik rocka, znów na świeczniku. Na 52. gali American Music Awards otrzyma nagrodę za całokształt kariery. To nie koniec. W tym roku dołączy również do Rock and Roll Hall of Fame, obok takich gigantów jak Phil Collins czy Iron Maiden. Czyżby Billy Idol miał zamiar zdominować rok 2026? Cóż, wygląda na to, że rock and roll nigdy nie wychodzi z mody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rod Stewart, niezmordowany weteran rocka, wciąż zaskakuje. Mimo 81 lat na karku, nie zwalnia tempa i nadal koncertuje, choć w najnowszym wywiadzie zasugerował, że czas na zmiany. Czyżby szykował się do zejścia ze sceny, choć nie zdradził szczegółów? Jedno jest pewne, Rod zawsze potrafi zaskoczyć.
2: Po 18 latach oczekiwania mityczny album Slipknota Look Outside Your Window w końcu ujrzy światło dzienne. Początkowo dostępny tylko na Record Store Day, teraz trafi do szerszej dystrybucji. Premiera już 12 czerwca, a fani będą mogli wybierać między winylem a CD. Ciekawe, czy w końcu usłyszymy Slipknota w wersji Radiohead, czy może jednak Pink Floyd. Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale fani już zacierają ręce. Simon McBride, nowy gitarzysta Deep Purple, wspomina swój debiut z zespołem w Tel Awiwie. Choć zazwyczaj nie odczuwa tremy, to przed występem w 2022 roku poczuł się jak 13-latek przed pierwszym koncertem. Starsi koledzy doradzili mu, by był sobą, co pomogło mu odnaleźć się na scenie. Tymczasem Deep Purple nie zwalnia tempa i już 3 lipca wyda swój 24 album, zatytułowany Splat, który ma być najcięższym materiałem od lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledczy wciąż próbują ustalić motyw zbrodni, do której doszło 7 maja w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura przyznaje, że na razie nie udało się ustalić przyczyny jego działania, a analiza zabezpieczonych urządzeń elektronicznych może być kluczowa. Wyniki sekcji zwłok potwierdziły, że oboje zmarli na skutek ran postrzałowych głowy. Śledztwo prawdopodobnie zakończy się umorzeniem z uwagi na śmierć sprawcy. W Warszawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni chłopiec. Został znaleziony na torach kolejowych, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Monitoring potwierdził, że nastolatek wszedł na tory sam i prawdopodobnie upadł z pociągu. Istnieją podejrzenia, że mógł być ofiarą niebezpiecznego wyzwania zwanego train surfingiem.
0: Radna z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, przez pomyłkę opublikowała na Facebooku prywatną wiadomość do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. W wiadomości prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Choć wpis szybko usunięto, zdążył on obiec media społecznościowe, wywołując dyskusję na temat kompetencji członków rad nadzorczych i roli prywatnych rekomendacji w polityce. Radna potwierdziła autentyczność wiadomości, ale nie skomentowała sytuacji.
1: W Wieliczce doszło do potrącenia 9-letniego chłopca przez autobus miejski na przejściu dla pieszych. Dziecko z obrażeniami głowy i ręki zostało przewiezione do szpitala w Krakowie. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale policja zatrzymała mu prawo jazdy, prowadząc dochodzenie w sprawie wypadku. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z fizyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten jest popularny wśród kandydatów na kierunki techniczne, medyczne i ścisłe. W arkuszu pojawiły się zadania z takich tematów jak bryła sztywna, elektromagnetyzm, termodynamika oraz fizyka współczesna. Oficjalne odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu pełnej procedury egzaminacyjnej. W Ochotnicy Górnej odkryto niebezpieczną minę przeciwpancerną z czasów wojny. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją ładunku. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. Nawet stare niewybuchy mogą być nadal groźne.
0: Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Metallica w ramach trasy M72 World Tour. To pierwsza wizyta zespołu w Polsce od 18 lat. Wraz z nimi zagrają Gojira i Noctluz. Organizatorzy przypominają o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa i apelują o wcześniejsze przybycie, aby uniknąć kolejek.
1: Zmarł Piotr Dawid, syn lidera zespołu Oberschlesien, Tomasza Hai, Dawida. Nastolatek był utalentowanym piłkarzem i uczniem trzeciej klasy liceum. Społeczność szkoły oraz Akademii Piłkarskiej Ruchu Radzionków pogrążyła się w żałobie. Przyczyny nagłej śmierci pozostają nieznane, a z całego kraju napływają kondolencje dla rodziny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty. Policja z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz zatrzymała 38-letnią kobietę, która zignorowała polecenie zatrzymania się do kontroli i uciekała drogą krajową numer 19. Pościg zakończył się, gdy kobieta wjechała w radiowóz w okolicach Wiercienia Dużego. Mieszkanka Śląska była trzeźwa, ale nie potrafiła wyjaśnić swojego zachowania. Grozi jej do 5 lat więzienia za stworzenie zagrożenia na drodze.
0: W Augustowie padła rekordowa wygrana w ekstrapensji. Szczęśliwy gracz, który zagrał metodą chybił-trafił i zdecydował się na podwójną stawkę, będzie otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat, co daje łącznie około 2,5 miliona złotych. To najwyższa wygrana w historii miasta. Tego samego dnia inny gracz zdobył w Eurojackpot nagrodę trzeciego stopnia o wartości ponad 1 milion 800 tysięcy złotych.
1: Wrocławskie osiedle Sempolno to prawdziwa perła urbanistyczna, której unikatowy układ przypomina orła. Z lotu ptaka symetryczne ulice układają się w kształt skrzydeł, a głowa ptaka koncentruje się na głównym placu. Osiedle, zaprojektowane przez niemieckich architektów na początku XX wieku, łączy nowoczesną zabudowę z rozległymi terenami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń do życia. Sempolno to obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia dla miłośników architektury i historii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: We Wrocławiu dokonano historycznego wpisu zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, bez konieczności postępowania sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy są razem od prawie 50 lat, zarejestrowali swoje małżeństwo zawarte rok temu w Wiedniu. To pierwszy taki przypadek w Polsce, możliwy dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego oparł swoją decyzję na precedensie z Warszawy, a na podobne rozstrzygnięcia czekają kolejne pary.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
2: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media.
2: Robert Lewandowski po 4 latach opuszcza FC Barcelonę, gdzie zdobył 119 bramek. Jego ostatni mecz na stadionie Spotify, Camp Nou, zakończył się wzruszającym pożegnaniem z kibicami. Klub poszukuje teraz jego następcy, a jednym z kandydatów jest Lautaro Martinez z Interu Mediolan. Transfer Argentyńczyka mógłby być sensacyjnym wzmocnieniem dla Barcelony.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. W najbliższą niedzielę rozpocznie się główna drabinka wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Wśród uczestników znajdą się m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tegoroczne zmagania będą transmitowane na 4 kanałach Eurosportu, co pozwoli na śledzenie większej liczby meczów. Nowością są Eurosport 3 i 4, które pokażą mecze z kortów Simone Mathieu i numer 4.
2: Arka Gdynia po porażce 2-3 z Brookbet Termalicą Nieciecza żegna się z Ekstraklasą i wraca do pierwszej ligi. Mimo prowadzenia 2-1, gol Iwana Durdowa w doliczonym czasie gry przypieczętował spadek drużyny. Ostatnia kolejka sezonu odbędzie się 23 maja, ale wynik Arki nie wpłynie już na jej los. W walce o utrzymanie pozostają zespoły z miejsc od 13 do 16. Podczas meczu Premier League między Arsenalem a Burnley doszło do nietypowego incydentu. Piero Hincapie, zawodnik Arsenalu, przypadkowo odsłonił swoje pośladki po tym, jak Axel Tuanzebe z Burnley nadepnął na jego spodenki. Mimo tej zabawnej sytuacji, Arsenal wygrał 1-0 dzięki bramce Kaja Havertza. Jeśli Manchester City nie wygra dzisiejszego meczu z Bournemouth, Arsenal zdobędzie Mistrzostwo Anglii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
1: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: 23 sierpnia Stadion Śląski w Chorzowie będzie gościł największe gwiazdy lekkoatletyki podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wśród nich zobaczymy jamajskiego mistrza świata Oblika Sevilla, który wystartuje na dystansie 100 metrów. Na bieżni pojawią się także Ewa Swoboda i Armand Duplantis, a polscy kibice będą mieli okazję dopingować rodzimych lekkoatletów. Dodatkową atrakcją będzie Diamond Cup Powered by Patex, czyli trójbój z udziałem influencerów.
1: Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 114 odcinek tej emocjonującej produkcji. W nadchodzącym epizodzie Fadime zwróci uwagę Melichowi na jego zbytnią poufałość z synem, a Gulsum i Bejza dodadzą tajemniczy środek do maści Cihana. Sytuacja Cihana dramatycznie się pogorszy, gdy dostanie wysokiej gorączki, a Mukader obwini za to Hansera. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Produkcja liczy aż 325 odcinków, a jej finał to jeszcze odległa perspektywa.
0: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, w związku Natalki i Adama wybuchnie kryzys. Natalka po raz trzeci przesunie termin ślubu, co wywoła niezadowolenie Adama. Policjant, pewny swego, nie podejrzewa, że w życiu jego ukochanej pojawił się ktoś inny. Mikołaj, nowy dyrektor szkoły, staje się poważnym zagrożeniem dla ich związku. Hania, córka Natalki, dostrzega niebezpieczeństwo, ale jej ostrzeżenia zostają zbagatelizowane. W finałowym odcinku przed wakacjami Natalka wymknie się na spotkanie z Mikołajem, co może być początkiem końca jej relacji z Adamem. Czy Adam zrozumie, że nie jest jedynym mężczyzną w życiu Natalki? Odpowiedź poznamy już wkrótce. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już we wrześniu zobaczymy 1937 odcinek, który przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Rogowskich. Artur i Marysia staną przed poważnym kryzysem małżeńskim, a wszystko przez Joannę, w której Artur się zakochał. Zdrada Artura z Joanną może doprowadzić do rozwodu, a historia może się powtórzyć, przypominając wcześniejsze dramaty. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, zapowiada, że finał będzie niczym grecka tragedia, pełen nieuniknionych dramatów. Czy Marysia wybaczy zdradę, czy Artur wybierze Joannę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią. M jak Miłość zaskakuje w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany już dziś o 20:55 na TVP2. Kasia, mimo pomocy Anety, nie zdoła ukryć swojej tajemnicy przed Aleksandrem Sowińskim. Anka Sokołowska, szantażystka, ujawnia sekret Kasi, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Sowiński wykorzystuje zdobyte informacje, by zmusić Kasię do uległości. Aneta, próbując pomóc przyjaciółce, pożycza jej pieniądze, by pozbyć się Sokołowskiej. Jednak Kasia wciąż nie chce wyznać prawdy Jakubowi i Mariuszowi o ojcostwie Zosi. Tajemnica Kasi staje się coraz trudniejsza do ukrycia, a napięcie rośnie. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by zmierzyć się z prawdą?
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 876 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym epizodzie Samuel i jego ojciec Jaime padną w ostre spięcie, które zakończy się tragedią. Samuel, przytłoczony groźbami ojca, w przypływie złości doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem Rosina, przebywając w areszcie, odmawia kontaktu z Liberto, a Casilda postanawia zakończyć czas żałoby. W tle pojawiają się nowe wyzwania zawodowe i osobiste dla mieszkańców kamienicy. Ursula i Samuel snują plany odnalezienia Blanki i Diego, co zapowiada kolejne zawirowania. Serial, pełen intryg i tajemnic, przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie pod eleganckimi strojami kryją się skomplikowane losy bohaterów.
0: W 3388 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Justin desperacko próbuje przekonać Olę o swojej niewinności, wskazując Karolinę jako autorkę fałszywego nagrania. Niestety, Ola nie wierzy jego słowom i planuje powrót do matki. W tym samym czasie Bruno zmaga się z lękiem przed policją po wyznaniu żony o jej intrydze. Weronika świętuje prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie, co budzi zazdrość Modrzyckiego. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 maja o godzinie 20:05. W TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Na ekranie zobaczymy zarówno doświadczone gwiazdy, jak i młodych artystów.
1: W 3389 odcinku serialu Barwy Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital po groźnym zatruciu grzybami. Choć Aldona i Borys Grzelakowie uratowali mu życie, teraz mogą stanąć przed poważnymi problemami. Senior, mimo że otrzymał od nich pomoc, planuje złożyć pozew za otrucie. Grzyby, które doprowadziły do jego hospitalizacji, zdobył w ich sklepie. Choć Borys początkowo nie chciał mu ich dać. Teraz Grzelakowie, pełni wyrzutów sumienia, otaczają Bogumiła opieką, nie wiedząc o jego planach. Czy ich dobre intencje wystarczą, by uniknąć kłopotów? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący odcinek 297, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja. Ferit w przypływie gniewu publicznie oskarża Wielką Panią o kradzież rodowych diamentów, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Alice, chcąc chronić dobre imię rodziny, wyrzuca wnuka z domu i przekazuje władzę w holdingu Seiram. Ferit, zdradzony przez bliskich, szuka ukojenia w alkoholu, a Suna, ryzykując wszystko, rusza mu na pomoc. Abidin, zaniepokojony zniknięciem żony, rozpoczyna gorączkowe poszukiwania. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, pojawił się w niedzielę na mszy świętej, przyciągając uwagę swoim eleganckim, włoskim stylem ubioru. 83-letni noblista, znany z głębokiej religijności, nie zapomniał o swoich charakterystycznych symbolach wiary i solidarności, przypinając do kurtki znaczki z wizerunkiem Matki Boskiej i w barwach Ukrainy. Mimo zmieniającej się mody, Wałęsa pozostaje wierny swoim przekonaniom, łącząc tradycję katolicką z wyrazistym wsparciem dla współczesnych spraw.
0: Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ostro skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominacji Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Mastalerek uważa, że wybór Czarnka to prezent dla Donalda Tuska, który może odwracać uwagę od swoich niespełnionych obietnic. Według Mastalerka Czarnek jest najmniej popularnym ministrem, a jego kontrowersyjne wypowiedzi mogą zaszkodzić PiS w nadchodzących wyborach. Polityk sugeruje, że partia powinna wrócić do strategii z 2015 roku, by zwiększyć swoje szanse na sukces.
2: Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika i redaktor naczelny Gazety Polskiej, w rozmowie z Wiktorem Świetlikiem ujawnił szczegóły interwencji policji w jego mieszkaniu. Sakiewicz oskarżył znanego polityka o prowokowanie ataków przeciwko niemu, sugerując, że celem była jego prowokacja do starcia z policją. Krytycznie odniósł się także do dziennikarzy, porównując ich do czasów Jerzego Urbana. Wskazał, że za atakami stoi polityk o wysokim wzroście i zawodzie prawnika, którego określił jako kawał chama i łobuza.
0: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce w związku z 26 zarzutami, przebywa obecnie w USA. Jego wyjazd z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych miał być możliwy dzięki interwencji amerykańskiego urzędnika Christophera Landau. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził zaniepokojenie brakiem współpracy ze strony USA w tej sprawie. Polska prokuratura przygotowuje wniosek o ekstradycję Ziobry.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szkoła US Army Ranger School w Fort Benning wprowadziła nowe szkolenie z walki na bagnety. Celem jest przygotowanie żołnierzy do walki wręcz w sytuacjach, gdy nowoczesna technologia zawodzi. Nowy tor przeszkód z silikonowymi celami jest częścią pierwszej fazy 60-dniowego kursu, który ma na celu budowanie odporności psychicznej i fizycznej. Pomimo rozwoju technologii wojskowej, umiejętność walki na bagnety pozostaje istotnym elementem szkolenia. Hortensje, popularne azjatyckie krzewy, stały się nieodłącznym elementem polskich ogrodów, zachwycając różnokolorowymi kwiatami od czerwca do września. Aby cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, w tym regularne nawadnianie i nawożenie. Domowy nawóz z płatków owsianych to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie roślin. Kluczowe jest także sadzenie hortensji w żyznej, lekko kwaśnej ziemi oraz unikanie przesuszenia gleby.
0: Dziś odbył się egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku przystąpiło do niego około 20,5 tysiąca uczniów z liceów i techników. Arkusz egzaminacyjny obejmował zadania wymagające obliczeń, analizy doświadczeń i wykresów oraz praktycznego zastosowania praw fizyki. Po zakończeniu egzaminu maturzyści mogą sprawdzić arkusz CKE oraz odpowiedzi i rozwiązania zadań, które będą dostępne online.
2: Zielone oczy uznawane są za najbardziej atrakcyjne na świecie, co może wynikać z ich rzadkości. Posiada je tylko około 2% populacji. Kojarzone są z tajemniczością i magnetyzmem, a ich zmienność w zależności od światła dodaje im uroku. Chociaż zielone oczy często zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności, inne kolory, takie jak niebieskie czy brązowe, również są wysoko oceniane. Atrakcyjność to jednak nie tylko kolor oczu, ale także emocje, mimika i osobowość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Irmina, choć piękne i o znaczącym pochodzeniu, pozostaje w Polsce niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku tylko 12 dziewczynek otrzymało to imię, co czyni je wyjątkowym. Irmina wywodzi się z języka starogermańskiego i oznacza potęgę oraz szlachetność. Mimo swojej unikalności, imię to zajmuje dopiero 260. miejsce w rankingu popularności w Polsce. Dziś na warszawskiej Pradze Południe policjanci uratowali starszą kobietę uwięzioną w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamienieckiej. Seniorka, która źle się czuła, nie mogła otworzyć drzwi, więc funkcjonariusze weszli przez okno, korzystając z pożyczonej drabiny. Dzięki szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Na miejscu pojawił się także zespół ratownictwa medycznego oraz pracownicy opieki społecznej. Opuchlizna i cienie pod oczami to problem, z którym zmaga się wiele osób. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne metody, takie jak napar z kwiatów czarnego bzu. Wystarczy zalać kwiaty gorącą wodą, a po ostudzeniu nasączyć płatki kosmetyczne i nałożyć na powieki. Taki kompres może pomóc zmniejszyć opuchliznę i przywrócić świeży wygląd. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Premier Donald Tusk osobiście przywitał gości, co zostało uwiecznione na nagraniu w mediach społecznościowych. W humorystycznym tonie zaproponował rekonstrukcję rządu, pozwalając jednemu z młodych uczestników zająć jego miejsce. Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, które umożliwia zwiedzanie instytucji kulturalnych w nietypowych godzinach.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Złote kieliszki z Love is Blind. Polska okazały się być nie tylko eleganckim dodatkiem, ale i źródłem wielu teorii fanów. Jacek, uczestnik show, rozwiał wątpliwości, zdradzając, że w kieliszkach znajdowały się różne napoje, od wody po wino, a nie tylko alkohol, jak sądzili niektórzy. Okazuje się, że kieliszki służyły głównie do zachowania ciągłości montażowej, a nie do podgrzewania atmosfery. Ciekawe, co jeszcze zaskoczy nas w wielkim finale 20 maja. Love is Blind Polska z impetem wdarło się na ekrany, a Julita stała się gwiazdą, która wzruszyła widzów swoją historią. Młoda wdowa, która samotnie wychowuje synka i kończy studia, podbiła serca Polaków. W programie związała się z Jackiem, choć ich oczekiwania wobec życia nie zawsze się pokrywały. Mimo trudności, Julita zdołała połączyć życie zawodowe z telewizyjnym eksperymentem, a jej uczniowie i współpracownicy zareagowali na to z entuzjazmem. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że zawsze ma coś do powiedzenia, tym razem zaskoczył wszystkich, podnosząc głos na swoją żonę, Żanetę Rosińską, w warszawskiej restauracji. Para, która do tej pory trzymała swój związek w tajemnicy, teraz pokazała, że nawet celebryci mają swoje chwile słabości. Po burzliwej wymianie zdań wsiedli na rowery i złamali przepisy drogowe, przejeżdżając przez pasy. Na szczęście dla nich policja miała wtedy inne zajęcia.
2: Natasza Urbańska, nasza polska gwiazda, zadebiutowała na czerwonym dywanie w Cannes, przyciągając uwagę nie tylko fotoreporterów, ale i całego modowego świata. W spektakularnych kreacjach od Doroty Goldpoint, najpierw w czerwieni, potem w bieli, pokazała, że elegancja nie musi być nudna. Sama przyznała, że czerwony dywan to nie spacer po parku, a raczej wyścig z czasem i nerwami. Ale cóż, kto by się spodziewał, że światła reflektorów mogą być tak oślepiające?
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielki dramat na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Królewska para, Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, postanowiła odpocząć od programu, zostawiając fanów w szoku. Czyżby taniec z dzieckiem na rękach okazał się zbyt wymagający? A może to tylko sprytna strategia na podkręcenie emocji przed kolejną edycją? Jedno jest pewne. Bez nich parkiet będzie świecił pustkami, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Warszawski Klub Niebo zamienił się wczoraj w prawdziwe centrum wszechświata, gdzie celebryci i himalaiści spotkali się na premierze książki Martyny Wojciechowskiej, Jolanta Kwaśniewska, Bedoes i Borys Szyc. To tylko niektóre z nazwisk, które błyszczały w blasku fleszy. Jednak to nie stylizacje, a osobista historia Wojciechowskiej o zdobyciu Mount Everestu 20 lat temu skradła show. Nowe wydanie książki to nie tylko wspomnienie wyprawy, ale też podróż w głąb siebie, pełna emocji i refleksji.
2: W magicznym świecie Harry'ego Pottera znowu zawirowania. Gracie Cochrane, która miała wcielić się w Ginny Weasley, zrezygnowała z roli przed drugim sezonem. Oficjalne powody tej decyzji pozostają tajemnicą, ale produkcja HBO już szuka nowej aktorki. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max w święta, a w roli Harry'ego zobaczymy Dominika McLaughlina. Ciekawe, czy magia zdoła utrzymać widzów przed ekranami mimo tych zmian. Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, bo okazało się, że miłość kwitnie nawet poza kamerami. Choć w programie pokazano tylko 5 par, to w rzeczywistości powstało ich znacznie więcej. Uczestnicy chętnie dzielą się swoimi historiami w mediach społecznościowych, a niektórzy z nich już planują kolejne zaręczyny. Ciekawe, czy w przyszłości zobaczymy więcej takich niespodzianek. Czy może miłość naprawdę jest ślepa, ale tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska i Skolim. Duet, którego nikt się nie spodziewał, a jednak stał się faktem. Król Latino i polska diwa muzyczna połączyli siły, tworząc piosenkę Mama Cita, która już teraz wywołuje trzęsienie ziemi w showbiznesie. Różnica wieku? 24 lata. Ale kto by się tym przejmował, gdy chemia między nimi jest widoczna nawet poza studiem. Na Polsat Hit Festival 2026 szykuje się prawdziwy muzyczny mezalians, który z pewnością zaskoczy niejednego fana.
2: Anna Popek, znana z zamiłowania do dzielenia się swoim życiem w sieci, spędziła intensywny weekend na komunii siostrzeńca, a zaraz potem ruszyła na siłownię, by spalić kalorie po świątecznych smakołykach. Na Instagramie pochwaliła się różowym garniturem i ciepłymi słowami od fanów. Tymczasem w jej życiu zawodowym zaszły zmiany. Pożegnała się z telewizją Republika i rozpoczęła pracę w nowej stacji w Polsce 24. Cóż, życie Anny Popek to nieustanna karuzela wydarzeń. Rolling Stone znów zaskakuje, tworząc ranking 100 najlepszych punkowych albumów wszechczasów. Na szczycie listy znalazł się debiutancki album Ramones, uznany za najgenialniejszy i najbardziej wpływowy krążek punka. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce pojawia się także Nevermind Nirwany, choć to bardziej grunge niż punk. Wygląda na to, że granice gatunków są równie elastyczne, jak opinie redaktorów.
1: Kiko Loureiro, były gitarzysta Megadeth, postanowił, że życie rodzinne jest jednak ważniejsze niż trashowe riffy. Po latach grania z zespołem Loureiro stwierdził, że

0: Wszystko ma swoją datę ważności, a jego czas w Megadeth właśnie się skończył. W wywiadzie zdradził, że Megadeth wyróżnia się progresywnością, której próżno szukać u innych metalowych kapel. Cóż, może i thrash metal nie zna litości, ale rodzina zawsze wygrywa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 12 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Warszawa szykuje się na Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce, które rozpoczną się 1 czerwca na placu Defilad. W turnieju weźmie udział 40 drużyn z całego świata, a wydarzenie potrwa do 7 czerwca. Organizatorzy przygotowali nie tylko mecze, ale także strefę kibica z koncertami i atrakcjami dla rodzin. To pierwsze tak duże przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w tej dyscyplinie, które ma promować koszykówkę 3x3 i polski sport. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 9 województw w Polsce. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, części Podlasia i Warmii Mazur, a także północnego Mazowsza. Burze mogą przynieść silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad, co może powodować problemy na drogach i utrudnienia w organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych. 7 maja w Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Bogusław G. zamordował swoją byłą partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Śledczy wciąż próbują ustalić motyw tej zbrodni, analizując m.in. dane z telefonów i komputerów. Sekcja zwłok potwierdziła, że obie osoby zginęły od ran postrzałowych. Ze względu na śmierć sprawcy, postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Wymagana frekwencja to 158 555 głosujących, aby wyniki były prawomocne. Były prezes NIK, Marian Banaś, wyraził gotowość do objęcia stanowiska, podkreślając swoje przywiązanie do Krakowa. Głosowanie odbędzie się w ponad 450 punktach, od 7 do 21. W lesie w Ochotnicy Górnej odkryto minę przeciwpancerną z czasów wojennych. Policja zabezpieczyła teren i czeka na przybycie saperów, którzy zajmą się neutralizacją znaleziska. Służby apelują o ostrożność i przypominają, by nie dotykać ani nie przenosić podejrzanych przedmiotów. W razie znalezienia niewybuchu należy oddalić się i powiadomić odpowiednie służby. W Wieliczce doszło do poważnego wypadku, gdzie autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecko z urazami głowy i ręki trafiło do szpitala w Krakowie. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu, a służby badają przyczyny zdarzenia. W okolicy Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia w ruchu.
1: Matura rozszerzona z języka polskiego w 2026 roku skupia się na jednym, obszernym wypracowaniu, co wymaga od uczniów głębokiego zrozumienia literackich mechanizmów. W ostatnich latach tematy egzaminacyjne koncentrowały się na zagadnieniach teoretyczno-literackich, takich jak konwencja czy synkretyzm. Kluczowe lektury to m.in. Antygona w Nowym Jorku, Sklepy cynamonowe i Mistrz i Małgorzata. Przewiduje się, że przyszłe tematy mogą dotyczyć grotesk, roli narratora czy motywów utopii i antyutopii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa festiwal czekolady, rękodzieła i kuchni świata, który rozpoczął się w piątek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując potrawy z różnych zakątków świata oraz rękodzieło od lokalnych i zagranicznych artystów. Dla najmłodszych przygotowano strefy zabawy i popularne piana party. Festiwal zakończy się w niedzielę, 17 maja. Policjanci z Siemiatycz i Bielska Podlaskiego ścigali 38-letnią kobietę, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Pościg zakończył się na DK-19 w pobliżu Wiercienia Dużego, gdzie kobieta uderzyła w policyjny radiowóz. Kierująca była trzeźwa i nie znajdowała się pod wpływem narkotyków. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli i szereg wykroczeń, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W samym Wrocławiu na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary. Wrocław przez kilka dni stał się centrum polskiego kina, goszcząc 19. Festiwal Reżyserii Filmowej i 15. Festiwal Aktorstwa Filmowego. Podczas uroczystej gali finałowej Wojciech Smarzowski otrzymał kryształowego dzika za wybitne osiągnięcia, a Maciej Sobieszczański zdobył Grand Prix za film Brat. W sekcji aktorskiej Złote Szczeniaki przyznano Matyldzie Giegrzno i Filipowi Wiłkomirskiemu za role pierwszoplanowe. Stanisław Dziernieńko został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a wieczór uświetnił występ Katarzyny Skrzyneckiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce wybuchł skandal związany z różnicami w składzie śmietanki 30% marki Mleczna Dolina, sprzedawanej w identycznych opakowaniach w różnych regionach Polski. W niektórych sklepach klienci kupują produkt o prostym składzie, podczas gdy w innych zawiera on dodatkowe substancje. UOKiK nie widzi problemu, podkreślając, że kluczowe jest prawidłowe oznaczenie na etykiecie. Eksperci zwracają uwagę, że identyczne opakowania mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Biedronka tłumaczy, że to element testowania trendu Clean Label. Sytuacja ta wywołała szerszą dyskusję o jakości marek własnych i transparentności informacji dla klientów.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Darmowe leczenie na NFZ dla części obywateli Ukrainy dobiegło końca, co wywołało duże zamieszanie. Nowe przepisy wymagają od tych osób zapłaty nawet 17 tysięcy złotych za dalszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Problem dotyczy osób, które wcześniej korzystały z pomocy na podstawie specustawy, ale nie były formalnie ubezpieczone. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, pytając NFZ o możliwość zwolnienia z tej opłaty. NFZ podkreśla, że istnieje możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od opłaty, ale decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Nowe zasady mogą oznaczać dla wielu osób konieczność wyboru między wysoką opłatą a brakiem dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
2: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, które mają ograniczyć ilość plastikowych odpadów w gastronomii i hotelarstwie. Od sierpnia jednorazowe saszetki z keczupem, majonezem czy cukrem zaczną znikać z restauracji i fast foodów, zastępowane przez rozwiązania wielorazowe, takie jak dozowniki. Pełne wdrożenie zmian planowane jest na 2030 rok. Choć nowe regulacje mają na celu ochronę środowiska, branża horeka obawia się wzrostu kosztów i problemów z higieną. Jednorazowe saszetki będą nadal dostępne przy zamówieniach na wynos oraz w miejscach, gdzie kwestie sanitarne są kluczowe. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne doświadczenia klientów w restauracjach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Według najnowszego sondażu Ibris większość Polaków chce zmian w systemie emerytalnym. Aż niecałe 54% badanych opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest ustalenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla wszystkich, co popiera niecałe 22% respondentów. Tylko ponad 14% ankietowanych zgadza się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat. Jednocześnie 37% badanych uważa, że obecne zasady są wystarczająco sprawiedliwe i nie wymagają zmian. Politycy unikają tematu reformy, mimo że międzynarodowe instytucje zalecają zmiany w systemie emerytalnym. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
2: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym. podczas konferencji Defense 24 Days. Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko podkreślił gotowość Ukrainy do pogłębiania współpracy z Polską. Współpraca ma obejmować między innymi transfer technologii wojskowych i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie wojny z Rosją. Miszczenko zaznaczył, że Polska jest kluczowym partnerem Ukrainy, szczególnie w kontekście trwającego konfliktu. Wśród planów jest przeniesienie produkcji armatochaubicy 2S-22 Bohdana do Polski, co mogłoby wzmocnić polski przemysł obronny. Polska odgrywa także rolę lidera w zakresie wsparcia wojskowego dla Ukrainy, dostarczając sprzęt i szkoląc ukraińskich żołnierzy. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, ślub Karoliny i Bruna w Las Vegas wywoła prawdziwą burzę. Choć młoda para wróci z miasta grzechów w doskonałych nastrojach, ich radosna nowina nie spotka się z entuzjazmem. W hotelu dojdzie do ostrej sprzeczki z Justinem, który oskarży Karolinę o sfałszowanie nagrania jego zdrady. Łukasz, zaintrygowany szybkim ślubem, zacznie prowadzić własne śledztwo. Czy odkryje prawdę o intrygach Karoliny? Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, nie dając jednoznacznych odpowiedzi.
1: W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirazem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiraz stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poiraza, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiraz był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W najnowszym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 w TVP2, emocje sięgną zenitu. Natalka, zaproszona przez Mikołaja, nieświadomie wplącze się w niebezpieczną sytuację. Na miejscu spotka Darię, byłą kochankę Mikołaja, uzbrojoną i gotową na wszystko. Policjantka szybko obezwładni Darię, ale ta zdoła się wyrwać, co doprowadzi do dramatycznej szarpaniny. W momencie, gdy Mikołaj wybiegnie z domu, padnie strzał. Czy ktoś zginie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. To będzie odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W najnowszym 1934 odcinku M jak Miłość Paweł Zduński zmierzy się z emocjonalnym wyzwaniem. Po długim czasie unikania w końcu obejrzy ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To wyjątkowy moment, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o 20.55 na TVP2. Franka, leżąc w szpitalnym łóżku, pozostawiła Pawłowi pełne miłości i spokoju przesłanie. Jej słowa, pełne dumy i ciepła, staną się dla Pawła przełomem. Wspomnienia wspólnych chwil powrócą, a Paweł poczuje, że może zacząć układać swoje życie na nowo. To symboliczne zamknięcie etapu żałoby i pierwszy krok ku przyszłości.
1: Finał sezonu M jak Miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, przyszłość małżeństwa Rogowskich stanie pod znakiem zapytania. Artur, zamiast wyjechać na konferencję do Poznania, podejmie decyzję, która może zaważyć na jego związku z Marysią. Barbara, teściowa Artura, dostrzeże zmiany w jego zachowaniu i zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Artur, rozdarty między miłością do żony a uczuciem do młodej lekarki Joanny, ostatecznie wybierze tę drugą. W emocjonującym finale zdradzi Marysię, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla całej rodziny. Czy to koniec małżeństwa Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ostatni odcinek przed wakacjami. Finałowy odcinek M jak Miłość przed przerwą wakacyjną przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Agnes wyzna Marysi dramatyczną prawdę o sobie. Okaże się, że jej ogromne przywiązanie do małego Antosia wynika z faktu, że nigdy nie będzie mogła mieć własnych dzieci. To wyznanie rzuci nowe światło na jej relacje z Pawłem. Agnes, pełniąc rolę matki dla Antosia, odkrywa, że to najpiękniejsze doświadczenie w jej życiu. Zduński wraca do Warszawy, a Agnes coraz bardziej odczuwa pustkę po rozłące z chłopcem. Ich kontakt ograniczy się do rozmów telefonicznych, co tylko pogłębi tęsknotę. 1432 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgają zenitu. Funkcjonariuszka Lena staje przed trudnym zadaniem, gdy porwany mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy. Nagranie z żądaniem okupu szybko obiega internet, wywołując zamieszanie i presję na policjantach. Planowane przekazanie pieniędzy kończy się fiaskiem, a bliscy zaginionego podejmują ryzykowne działania na własną rękę. W międzyczasie Sołtys planuje spotkanie z Darią, co dodaje odcinkowi osobistego wymiaru. Nowe przygody wrocławskich stróżów prawa będzie można obejrzeć już 26 maja o godzinie 19 na kanale TV4. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki kryminalne z codziennymi problemami, które są bliskie każdemu z nas.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Jara. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się początkiem nowej partii politycznej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 43% sprzeciwia się temu pomysłowi, a tylko 23% go popiera. W skali całego kraju poparcie dla nowej partii Morawieckiego wynosi również 23%, podczas gdy 35% jest przeciw, a 42% nie ma zdania. Konflikt wewnątrz PiS między frakcjami Morawieckiego i Czarnka przybiera na sile. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, próbując zablokować zmiany w polskim sądownictwie. Jej manewr okazał się nieskuteczny, ponieważ kadencja starej rady wygasła, a nowi członkowie już przejęli kontrolę. Odnowiona KRS ma teraz za zadanie przywrócić praworządność i odbudować autorytet instytucji. Byli członkowie neo-KRS wracają do pracy w sądach, ale mogą napotkać problemy prawne związane z ich wcześniejszymi działaniami.
2: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się historyczna ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi. Wśród pierwszych laureatów znaleźli się Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, uhonorowani za wkład w integrację europejską i obronę wartości Unii Europejskiej. Wałęsa został wyróżniony za rolę Vanidanir o Solidarności i demokratyczne przemiany w Polsce, natomiast Buzek za działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską i NATO. To symboliczne uznanie dla ich wkładu w budowę demokratycznej Europy.
0: 4 osoby w Polsce są pod nadzorem epidemiologicznym po wykryciu hantawirusa na wycieczkowcu MFU Hondius. Główny inspektorat sanitarny uspokaja, że wszystkie czują się dobrze, a ryzyko pojawienia się choroby w Polsce jest minimalne. Na statku odnotowano 8 zakażeń, w tym 3 śmiertelne. Jednak działania profilaktyczne są zgodne z międzynarodowymi procedurami. Statek obecnie przechodzi dekontaminację w Rotterdamie, a załoga, w tym polski kapitan, pozostaje w kwarantannie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa 36 amerykańskich psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w zdrowiu psychicznym wyraziła poważne obawy dotyczące stanu zdrowia psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia funkcji prezydenta i stanowi zagrożenie dla świata. Lekarze wskazują na pogorszenie funkcji poznawczych i incydenty, takie jak zasypianie na ważnych spotkaniach. Mimo zapewnień Białego Domu o jego doskonałym zdrowiu, eksperci domagają się natychmiastowego usunięcia Trumpa z urzędu. Rosyjski dron typu Shahed uderzył w chiński masowiec KSL The Young na Morzu Czarnym w rejonie Odessy. Statek został uszkodzony, ale załoga, składająca się z obywateli Chin, opanowała sytuację i nikt nie ucierpiał. Incydent zbiegł się z wizytą Władimira Putina w Chinach, co wywołało polityczne napięcia. Atak wpisuje się w serię rosyjskich działań przeciwko cywilnym statkom na czarnomorskim szlaku żeglugowym. Dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna zostały zatrzymane pod zarzutem korupcji menedżerskiej. Kobiety miały żądać łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie postawiła im zarzuty, a sąd nałożył na nie wysoką kaucję oraz policyjny dozór. Policja przypomina o klauzuli niekaralności,